that fool. Feel that do they feel

0: tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Autopromocja.
2: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Auto

plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć? Przecież tylko myłem

zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze. Kotów wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis na

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy, mówiąc, to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak, pewnie był tu jakiś skrzat. Skąd mam wiedzieć, jak i kto może wpadł tu jakiś

0: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło?
0: Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym

0: specjalne buchomory. Zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory? Ach, to takie muchomory!
0: A do tego krasnoludki?
1: Zatkiewkowe! Mniam, mniam, mniam!
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchomorze.

0: Skądże torcerowe cutacu, Dyzo? Bacz sam.
1: Tele z forku nie miej z ludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam.

0: Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.
1: Pan Marcin plecie androny.
2: Z czego plecie?
1: Ano z łyka. Taki andron upleciony jest podobny do koszyka. Po cichutku się wymyka, niespodzianie psa nastraszy, wrzuci stary gwóźdź do kaszy. Wszystkie jabłka zerwie z drzewa, z garnków wodę powylewa, w oknach szyby powypija, wysmaruje miodem stryja. Ciotkę weźmie na barana, sad posypie śniegiem w lecie.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzień dobry, minęła godzina siódma, przy mikrofonie Marta Hoppe, czyli Żaba, a za szybą Filip Górski. Jesteśmy już gotowi na to, żeby z wami zostać przez najbliższe dwie godziny. A skoro piątek, to wiadomo, co będzie się działo.

Tak to jest, że w piątki gramy w zielone. Zielony poranek w Polskim Radiu. Dzieciom na to możecie dzisiaj na pewno liczyć. Jest 7 minut po godzinie 7. Za oknem, no niby jasno, ale jednak taka trochę szarówka. Dzień nam się już skraca od jakiegoś czasu i już to bardzo wyraźnie widać zarówno rano, jak i wieczorem. Być może trochę mniej chętnie wstajecie do szkoły czy do przedszkola. Jaka dzisiaj będzie pogoda? No to za chwilę sprawdzimy. A co dzisiaj jeszcze czeka nas w tym porannym programie? Chcemy wam towarzyszyć w drodze do szkoły, w drodze do pracy albo do przedszkola raczej niż do pracy, chyba że z rodzicami jedziecie, to oni pewnie do pracy. No tym bardziej, że skoro taka pogoda dziś szarobura na razie, no to nasze wesołe piosenki i dobra zabawa na pewno umilą wam ten dzisiejszy dzień. Będą zabawy, będzie rozgrzewka, będzie jakaś zagadka dla dużych, czyli waszych rodziców albo babci, cioci, może kogoś bliskiego. Będzie też temat audycji. Ale jaki? A tego wam teraz nie zdradzę, bo przygotowałam zagadkę i to wy będziecie musieli odgadnąć, o czym dzisiaj po godzinie 8. A teraz przed nami piosenka o jeżu, który

Być może już gdzieś się zakopuje i czeka na zimowy sen, ale chyba na razie to gromadzi tłuszcz, żeby tę zimę przetrwać w kupce liści albo w jakiejś norce. No to posłuchajmy piosenki o jeżu.

0: A ciekawe, jaką pogodę lubi jeż? Czy ta dzisiejsza mu się spodoba?
1: Pogoda.
0: No trudno stwierdzić, czy nam się ta pogoda dzisiejsza spodoba. Być może nie najbardziej, dlatego że to będzie deszczowy dzień. Jak spojrzymy na mapę pogody, to pada w zasadzie wszędzie. Nie wszędzie będzie to całodzienny opad deszczu, ale wszędzie ten deszcz się dzisiaj pojawi. Więc wszystkie jeże pewnie schowają się gdzieś pod liściem, żeby nie zmokły. Za to deszcz jest nam potrzebny, bo musi popadać, żeby rośliny miały co pić. Jak brakuje wody, to są smutne, zwieszają łebki, nie mają swojego pożywienia, które też z wody czerpią, no to dzisiaj im popada. Najbardziej to popada w Suwałkach albo w Białymstoku, czy tu, gdzie jest Polskie Radio Dzieciom, czyli w Warszawie. No i tak czułam, że popada, bo chmury nad miastem już od samego rana, być może i w nocy były chmury, ale nie wiem, bo spałam i było ciemno. A teraz widzę, że te chmury nad Warszawą i niebo zasnute jeszcze nie pada, ale może dzisiaj popadać. Podobnie w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Katowicach. No wszędzie tam będzie deszcz, więc kalosze dobrze dzisiaj założyć. Jak jeszcze nie wyszliście z domu, to może to jest najlepszy pomysł, żeby mieć kalosze, bo jak popada, to wiadomo, co się pojawia. To, co wszyscy lubimy najbardziej, czyli kałuże. A jak mamy dobre buty, to ani mama, ani tata nie powinni krzyczeć, że w kałuże wdepnęliśmy. Więc dzisiaj kalosze mogą się przydać, parasol może się przydać, no i kurtka przeciwdeszczowa, nawet taka trochę cieplejsza, bo w Zakopanem chociażby to tylko 12 stopni na termometrze. No wreszcie kraju troszkę cieplej, ale 15 to po upalnym lecie też nie jest za dużo, więc kurtka dzisiaj obowiązkowo, żeby nie przemarznąć, nie przemoknąć i żeby nas nie przewiało, no bo nikt chyba nie lubi chorować. Więc trzeba się dzisiaj dobrze przygotować do tej pogody, która za oknem, bo jak mówi przysłowie, nie ma złej pogody, może być tylko złe ubranie. No

No jak pięknie nam Filip tutaj wybrał piosenkę Skop przez kałuże, skoro dzisiaj kałuże pojawią się w Polsce, to skakanie jak najbardziej dozwolone. A skoro pojawi się deszcz, no to będzie więcej wody, być może też w jeziorze jakimś tej wody przybędzie, albo w morzu, w innych zbiornikach wodnych. No właśnie i o tym, co dzisiaj będzie tematem naszego spotkania, chciałabym teraz powiedzieć, a w zasadzie to was chciałabym zapytać, bo jeszcze nie zdradziłam, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, ani kto będzie dzisiaj gościem. Zatem zadanie dla was. To wy musicie odgadnąć, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy. A zagadka brzmi tak. To nie autostrada, a jednak cały czas dokądś płynie. Nie ma silnika, nie potrzebuje biletu i potrafi przemierzyć setki kilometrów. Po drodze spotyka ryby, bobry, ptaki, drzewa, ludzi, no i czasem trochę śmieci. Czy już wiecie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Co to takiego? Kto to taki? No mamy ich w Polsce bardzo dużo. Niektóre są wolniejsze, inne bardziej się spieszą, jedne są małe, inne nieco większe. No ja myślę, że już macie pewien pomysł. Cóż to takiego, o czym dzisiaj będziemy

rozmawiać. Kto już rozszyfrował moje zadanie, no to zapraszam do telefonu 226452055. Co to nam tak płynie? I nie mówię o tym, że to czas, chociaż on też, bo już 7:18 na zegarze, ale coś jeszcze nam płynie, niczym autostrada. Wiecie, co to takiego? No to dzwońcie, zapraszam.

0: Tak wam gramy w Polskim Radiu Dzieciom. No i pytałam was o to, jaki temat dzisiejszego naszego spotkania zielonego, chociaż to jest zielone? No może czasami bywa. A dodzwoniła się do nas Jagoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jagoda, wstałaś już, jak słyszę, a u ciebie jaka pogoda?
1: Odpowiedzią na dzisiejszą zagadkę jest rzeka.
0: Tak jest, odpowiedzią jest rzeka, zgadza się. Chciałam zapytać najpierw, jaka u ciebie pogoda, bo czy deszcz u ciebie już pada i wpada do rzeki? Pada deszcz u ciebie? Halo, halo, pani Jagodo, czy u pani pada deszcz? Jagoda chyba odjechała gdzieś w dal. Już jej z nami na łączach nie ma, ale bardzo dziękuję, Jagodo, za tę odpowiedź. No tak, rzeczywiście chodzi tutaj o rzekę. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali, a jak wiadomo, w Polsce rzek mamy bardzo dużo i łączą się one ze sobą. Jedna wypływa z gór, płynie sobie dalej, płynie, spotyka drugą, łączą się w większą rzekę. No i tak te systemy rzeczne są połączone. Tak jak wspomniałam, taka płynąca rzeka wygląda trochę jak autostrada. No i rzeczywiście niektórymi tymi większymi rzekami może płynąć statek, przewożąc jakieś niewielkie towary, bo raczej takich dużych to się naszymi rzekami nie da przewieźć. Natomiast mniejsze towary można spokojnie z miejsca na miejsce dostarczyć. Można też ludzi przewozić na statkach, na jachtach takimi rzekami. O rzekach dzisiaj więcej porozmawiamy po godzinie 8:00. No a Jagoda znała poprawną odpowiedź, więc bardzo dziękuję. Pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że odjechałaś bezpiecznie do przedszkola albo do szkoły, więc pozdrawiamy cię razem z Filipem. A teraz wynalazcy i ich wynalazki. Taka piosenka przed nami.

proszę nie robić zdziwionej miny, tylko spróbować łyk kochalginy. Odrobina ja znam kochalginy ten stan. Proszę powiedzieć, czy pani już coś czuje?

0: Czy są tutaj jakieś mądre dzieci?
1: Tak.
0: A czy wiedzą, ile rzek ma Szczecin?
2: Założę się, że nikt z was nie wie.
3: Ale my wiemy. 29.

0: Czy rzeczne imiona zapamiętane?
1: Tak? No to teraz razem śpiewamy.
0: Założę się, że wszyscy już wiecie,
2: jak

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Tak, tak, to jest ten moment, kiedy będziemy rozgrzewali nasze szare komórki. No, z rana trzeba się rozgrzać, rozruszać, rozpocząć dzień. Czasami na przykład, tak jak my w radiu, rozgrzewamy nasz aparat gębowy, czyli poranne ćwiczenia. Takie się robi. Ja najczęściej takie ćwiczenia robię w drodze do pracy. Niektórzy się na mnie dziwnie patrzą, jak jadę autobusem i próbuję robić takie ćwiczenia. Nieco łatwiej jest, jak jadę samochodem. No to wtedy niespecjalnie na mnie zwracają uwagę podróżnicy w innych autach, chyba że na światłach i jest lato i otwarte szyby, a ja robię takie dziwne dźwiękowe odgłosy. No ale teraz mamy już chłodniej, okna zamknięte, więc mój aparat gębowy był poćwiczony na spokojnie. A teraz będziemy ćwiczyć szare komórki, czyli aparat mózgowy. Ale do tego potrzebujemy was, waszych telefonów, waszych rodziców, albo babcie, albo ciocie, albo opiekunki. Kto z wami tam jest, jest dorosły i chce porozmawiać i odgadnąć, o czym ja tu sobie będę dzisiaj zagadkować. No to proszę bardzo, czekam na telefony 226452055. Zadanie czeka, a ja czekam na śmiałków. Nie będzie trudne, nie martwcie się. Więc dzwońcie, zapraszam, a teraz gramy.

wir ten prąd i psoty mnie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własnym.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: A kto to już wstał? No na pewno ja, no na pewno Filip. No i podobno też wstała już mama Karolina i jej syn Tymon. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest godzina 7:35, no to najpierw na rozgrzewkę pytanie, co robicie?
2: Jedziemy do szkoły.
1: Do szkoły jedziecie. Pada już, czy jeszcze nie?
2: Nie, jest mgliście, ale...
1: Mgliście, nie chciało się dzisiaj wstawać, podejrzewam, Tymon, co?
2: No.
1: Tak było, też mi się nie chciało wstawać, ale wiedziałam, że do mnie zadzwoni dzisiaj ktoś fajny. No i proszę bardzo. I od razu chciało mi się już wstawać, przyjeżdżać do radia. No to mam dla was takie pytanie, zadanie, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o rzekach. No to trochę nawiązuje ten temat do rzeki, więcej zdradzać nie będę. Posłuchajcie. Nie jestem rzeką, ale mogę dać jej początek. Nie jestem górą, chociaż często mieszkam wysoko. Nie jestem śniegiem, choć właśnie ze śniegu powstaję. No i przez lata rosnę ściskany własnym ciężarem, a kiedy zrobi się cieplej, zaczynam tę wodę oddawać, no i wtedy właśnie mogę zasilić jakąś rzekę. Czy mama już wie, kto to taki? Co to takiego? Trzeba pogłówkować.
2: Jakby lodowiec.
1: No doskonale, no przecież oczywiście, że to jest lodowiec. Tak jest, o to chodziło. No doskonale, chociaż trochę, jak powiedziałam, podchwytliwe, bo no niby o rzece, a tak do końca nie o rzece. No i proszę bardzo, nawet krasnoludki gratulują tej odpowiedzi podchwytliwej. Miałam jeszcze podpowiadać, ale nie było potrzeba podpowiadania. Byliście kiedyś może na lodowcu albo widzieliście taki lodowiec?
2: Chyba nie. Chyba na żywo nie.
1: Na żywo nie.
2: Nie.
1: A czekacie na zimę już i na śnieg i na lód?
2: Tymon? Tak.
1: Tymon, lubisz jak już jest chłodno i śnieg popada? No pewnie, że tak. No pewnie, że tak, to jest taka ciekawa pora roku, która przed nami, ale na razie musimy jeszcze przetrwać jesień, która też bywa piękna, złocista, kolorowa i można też ten czas dobrze spędzić. Długo dzisiaj te zajęcia w szkole? Do której lekcje?
2: Do 12:30.
1: Aha, no to jeszcze można po zajęciach, po szkole coś fajnego zrobić,

0: jakieś na przykład na świeżym powietrzu zabawy zorganizować. No dobrze, bardzo Wam dziękuję za odpowiedź i oczywiście zapraszam do pozdrowień. Chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tatę, mamę, moją siostrę.
0: No i wspaniale.
1: Moją klasę 5B. I tyle.
0: 5B, o to ty już jesteś naprawdę zaawansowany w edukacji szkolnej. To trzymam kciuki, żeby dzisiaj był dobry dzień, udany, jakaś piątka może wpadła, ale przede wszystkim, żeby Hubor i tobie, i mamie dopisywał. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pa, pa!
2: Pozdrawiamy, pa, pa!
0: No i już wiemy, że lodowiec to jest taki twór, który może dać początek niejednej rzece. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rzekach, a teraz robimy skok.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

To ptaszkowie nam zaśpiewali, a piosenka nosi tytuł Muzyka jesieni. No i tak się w tę piosenkę zasłuchałam, tak mi się spodobała, że aż wylałam tutaj na moją kartkę trochę wody, którą mam do picia. I mam mały problem, bo na tej kartce miałam zapisane nazwy różnych rzek, o których będziemy już niebawem z gościem rozmawiać. No i trochę mi się rozlało. No i teraz mam do was prośbę i taką prośbę o pomoc, dlatego że nie mogę, o właśnie na tej kartce, gdzie, o tutaj jeszcze troszkę takie mokre jest, nie mogę teraz rozszyfrować, jaką ja tutaj rzekę chciałam omówić i jaka rzeka nam tutaj płynęła, bo teraz płynie trochę wody po tej kartce, ale mam nadzieję, że wy sobie poradzicie, bo literki mam, tylko one jakoś się tak rozmyły i nie wiem, w jakiej były kolejności. Więc zadanie dla was, żebyście mi pomogli ułożyć prawdziwą i prawidłową nazwę tej rzeki, bo teraz dla mnie to jakoś tak wygląda, jakby Arot się ta rzeka nazywała, ale chyba takiej w Polsce nie ma. Mam literkę A, Ry, O i Dy. I zupełnie nie wiem, jaka to mogła być rzeka, o jaką rzekę mi chodziło. Pamiętam, że ona jest duża, duża, długa, szeroka, to tyle zapamiętałam, ale reszta mi się zalała i nie wiem, co to za rzeka. A, Ry, O, Dy. Tyle mi zostało. No jak ktoś z was wie, co to za rzeka była i o której pewnie dzisiaj jeszcze porozmawiamy, to koniecznie zadzwońcie i pomóżcie mi odszyfrować te moje zapiski zalane wodą. 226452055. Kto wie, co to za Arot mi powstał, ale to nie powinno tak się nazywać. Jakoś inaczej. W Polsce ta rzeka.

0: Pamiętam, że zawsze lubiłam zabawy z mapą, zabawy na mapie, tak jak w tej piosence geografia. Jak spojrzymy na przykład na mapę jakiegokolwiek kraju, no zaglądamy na mapę Polski, to tam możemy zobaczyć wiele rzek i one mają takie swoje zakręty, które sprawiają, że pokonują dużo dłuższą drogę, niż gdyby płynęły prosto. Takie zakręty to meandry i pięknie są widoczne na mapie. Z lotu ptaka też pięknie wyglądają. No nam czasami trudno zobaczyć, jak te rzeki meandrują. No i jak meandruje ta Arot, co tak mi jakoś dziwnie się tutaj literki ułożyły. Podobno Jurek mi pomoże rozszyfrować. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Jurek. Co robisz? Jedziesz do szkoły, przedszkola, czy jesteś w domu?
1: Jadę do przedszkola.
0: Do przedszkola jedziesz. No to miałeś czas, żeby z tych moich rozsypanych literek ułożyć nazwę rzeki. Wiesz, jaka to rzeka?
1: Odra.
0: O, tak! Rzeczywiście to była Odra. No dziękuję Ci bardzo, że mi pomogłeś rozszyfrować tę zagadkę. Bardzo, bardzo jestem Ci wdzięczna. Będę teraz wiedziała, o czym rozmawiać z gościem. A wiesz, gdzie płynie Odra? Przez jakie miasto albo w jakiej części Polski?
1: Do Szczecina.
0: No pięknie, otóż to przez Wrocław na przykład płynie. Długą, długą trasę pokonuje Odra. Jest to duża rzeka przepływająca też przez Czechy, więc no, płynie, zbiera po drodze doświadczenia.
1: Jeszcze Odra płynie przez Szczecin.
0: No i przez Szczecin, dobra. No to wspaniale, słuchaj Jurek, bardzo Ci dziękuję za Twoją pomoc. Czy chcesz kogoś...
1: Dzwonimy ze Szczecina.
0: A ze Szczecina, no czyli byłeś nad Odrą kiedyś? Pewnie zdarza Ci się przejeżdżać. No to wspaniale. To
1: byłam.
0: Dobrze, no to widzisz, to doskonale, dlatego pewnie ta odpowiedź to była dla Ciebie sprawa oczywista. Jurku, no to szybkie pozdrowienia jeszcze od Ciebie dla kogoś bliskiego. Poproszę.
1: Pozdrawia babci kota, babci pieska, szkole za bielek, babcie, grubą babcie, przedszkole za bielek 26, całe polskie logio.
0: Dziękujemy Ci bardzo, Jurku, za te... Bardzo dziękujemy Ci za te pozdrowienia. Jedź bezpiecznie do przedszkola i życzę Ci miłego dnia, dużo fajnych zajęć, atrakcji, zabaw. Trzymaj się cieplutko, pa pa.
2: Pa pa.
0: Bardzo dziękujemy Jurkowi. No i fajnie, jedną zagadkę mamy, jeden problem rozwiązany, ale mam jeszcze drugi, bo na tej mojej liście była druga rzeka i podobno Stasio

0: podejmie się wyzwania. Jeszcze nie wie, jakie są literki, ale wierzę, że da sobie radę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchaj, już tą Odrę odgadliśmy, Jurek nam pomógł, ale jest jeszcze taka druga rzeka, którą sobie zanotowałam. I zobacz, takie mam literki. Jakbym to przeczytała, to będzie Wausi, ale takiej rzeki nie ma. W, A, ł, S, I. Wausi.
1: Wisła.
0: Wisła! No tak, Stasiu, no przecież to Wisła. Wiadomo, ale ja jestem gapa. Wisła, największa nasza polska rzeka. Byłeś kiedyś nad Wisłą?
1: Nie.
0: A, nie byłeś. A wiesz, gdzie płynie? Przez jakie na przykład takie bardzo znane duże miasto?
1: Przez Warszawę.
0: Aha, tak jest, przez Warszawę. Przepływa nam tu Wisła, teraz ma trochę mniej wody, bo no, mało deszczu padało i niski poziom rzeki. Widziałam ostatnio jednego pana, który szedł przez Wisłę, ale nie polecam powtarzać jego wyczynu, on był dobrze przygotowany. A ty jedziesz teraz do przedszkola, do szkoły, co robisz?
1: Do szkoły.
0: Do szkoły jedziesz, do której klasy chodzisz? Do pierwszej. No i jak ci się w szkole podoba? Bo skoro pierwsza, to dopiero zacząłeś szkołę.
1: No fajnie.
0: Jest fajnie. Są koledzy?
1: Gram na instrumencie.
0: O, jakim?
1: Gitarze.
0: Na gitarze grasz? Wow, to zazdroszczę. Ale to jest taka specjalna gitara mniejsza dla dzieci, czy to jest taka duża gitara i dajesz radę?
1: Duża gitara.
0: Uuu, to wyzwanie, bo ja próbowałam kiedyś, ale mam małe palce. A ty sobie radzisz?
1: Tak.
0: Radzisz sobie. No to bardzo się cieszę i życzę sukcesów w nauce gry na gitarze. Może kiedyś przyjedziesz do radia i coś nam zagrasz.
1: Tak.
0: Co ty na to? Dobra. No to taki pomysł. Może kiedyś nam się uda spotkać. Stasiu, to jeszcze jakieś szybkie pozdrowienia dla kogoś?
1: Tak.
0: To słucham.
1: Tatę, mamę, cały wszechświat, babcię, wujka, kuzynów, Bronka i koń.
0: I bardzo dziękuję za te pozdrowienia. Ja ciebie też pozdrawiam. Trzymaj się ciepło. Pa, pa. Miłego dnia. No i w takim razie już mamy Odrę i Wisłę, a skoro mieliśmy telefon ze Szczecina od Jurka, to specjalnie dla Jurka, ale też dla Stasia, piosenka Kolory Szczecina.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje,
4: intrygi, bitwy, tajemnice.
2: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Jest godzina 8:01. Marta Hoppe, Filip Górski razem z wami.

Myślę, że wiecie, co to oznacza. To sygnał do ćwiczenia i wstajemy z tej kanapy. Na przekór piosence lubimy leżeć. My będziemy teraz ćwiczyć. No ale żeby poćwiczyć, to potrzebujemy trenera, kogoś, kto poderwie mnie z fotela, no bo kanapy tutaj nie ma, ale jest wygodne krzesło, wygodny fotel, więc ja sobie na nim siedzę, ale myślę, że czas rozgrzać się trochę, czas poćwiczyć, ponieważ no kości, moje kości, trzeba uchronić od starości, więc jeżeli mamy tutaj dzielnego trenera albo dzielną trenerkę, to ja czekam na telefon i na ćwiczenia przygotowane specjalnie dla mnie. Mam nadzieję, że taki trener, który na przykład wie i zna się na ćwiczeniach, chwycił właśnie za telefon i wykręcił do nas numer 226452055. Ja czekam. Filip też w gotowości odbierać wasze telefony. No to już za moment będziemy się rozgrzewać.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Dziesięć minut po godzinie 8 to idealna pora na to, żeby rozpocząć i wziąć się za rozgrzewkę, którą dzisiaj poprowadzi Alicja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Alicjo, 8:10, co ty robisz teraz? Jesteś w drodze do szkoły, do przedszkola, czy może dopiero po śniadaniu?
2: Jadę do szkoły.
1: Jedziesz do szkoły, zatem rozumiem, że to ja będę ćwiczyć i Filip będzie ćwiczyć, bo ty w aucie będziesz miała trochę trudniej.
2: No.
1: Dobra, słuchaj, to ja odpalam muzykę na rozgrzewkę. Energetyczna muzyka. Czy mam wstać z krzesła, czy mogę siedzieć?
2: Na początek będą pajacyki.
1: Aha, no to skoro pajacyki, to wiadomo, że trzeba z krzesła wstać. Przed chwilą mieliśmy piosenkę na 4 i na 6. To ile tych pajacyków? 4 czy 6?
2: 6.
1: 6. To 6. Filip, 6. Pamiętaj, ty liczysz, dobra? I Alicja liczy. Dobra, uwaga. 3, 4. Raz.
2: 2, 3, 4, 5.
1: Yeah! Dobrze. O, Filip, widzę, że dobrze mu zrobiła ta rozgrzewka. Tam plecy już pracują, moje też. Super, Alicja. 6 pajacyków zaliczone, zrobione. Co dalej?
2: Przysiady.
1: Przysiady. Dobra, to takie przysiady to jest tak zwana znikanie z mikrofonu. A ile tych przysiadów? 4?
2: Mogą być 4.
1: O, dobra, 4. Czyli tak, znikam. Raz. I znikam dwa. I znikam za chwilę trzy. I ostatni cztery. Jestem z powrotem. 4 przysiady zrobione. A Filip się gdzieś schował. A nie, robi tam trochę dalej. Dobrze zrobione. Alicja, jedziemy dalej? Masz jeszcze siłę? Bo ja mam.
2: 10 podskoków.
1: 10 podskoków. Jak taka piłeczka, tak?
2: Tak.
1: Dobra, no to uwaga, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Tak jest. Super, ale fajne były te podskoki, powiem ci. Bardzo mi się spodobały Filipowi też, aż mu czupryna skakała. Taka nieduża u niego czupryna, ale trochę mu podskakiwała ta czupryna. Śmieje się z nami. Dobrze, Alicjo, chyba wystarczy tej rozgrzewki, co myślisz?
2: No,
1: wystarczy. Dobra, gdzieś mi fotel tak odjechał, że już nie mogę go znaleźć. Będę musiała za chwilę sobie go przysunąć, bo fotel na kółkach pojechał daleko. Czy ty dużo masz dzisiaj lekcji?
2: No, chyba tak.
1: A jakieś trudne lekcje przed tobą dzisiaj?
2: Nie wiem, chyba nie.
1: Aha, no dobrze. A w której jesteś klasie?
2: W drugiej
1: klasie. No tak, no to jeszcze... To jeszcze wesoło, to jeszcze czasami trochę zabawy w tej drugiej klasie. No, ale w szkole w ogóle jest fajnie, aż się zasapałam, słuchaj. To ja sobie szukam krzesła, Alicja, a ty w tym czasie możesz kogoś pozdrowić, dobra?
2: Dobra.
1: No to zapraszam.
2: Całe Polskie Radio dzieciom, moją klasę, mamę, tatę, moich braci, krasnoludki. I chyba to wszystkie.
1: No i wszyscy ci, którzy zostali pozdrowieni, bardzo się cieszą. Ja znalazłam krzesło, złapałam oddech, usiadłam wygodnie. Bardzo ci dziękuję za rozgrzewkę. Od razu czuję więcej energii. I Filip, widzę, że też jest naenergetyzowany pozytywnie.

0: Nie. Alicjo, trzymaj się ciepło, życzę miłego dnia. Pa, pa!
1: Pa, pa!
0: No to rozgrzewka za nami. Wspaniała trenerka się dzisiaj nam trafiła. No to już możemy startować dalej, bo 8:15, a przed nami jeszcze trochę atrakcji w poranku, zielonym poranku Polskiego Radia Dzieciom.

0: To piosenka z filmu Happy Feet, czyli tam były pingwiny, które stepowały w śniegu, ale z tego śniegu, jak wiadomo, jak się rozpuści, to może powstać rzeka. No i dzisiaj my będziemy właśnie o tych rzekach rozmawiać ze specjalnym gościem, Sylwia Molewska z projektu Łączy Nas Wisła, ale nie tylko o Wiśle będziemy rozmawiać. Halo, halo, cześć!
1: Cześć.
0: Dzień dobry, bardzo miło, że się słyszymy na łączach w Polskim Radiu Dzieciom. Kiedy byłaś ostatnio nad rzeką?
1: Oj, trudne pytanie, uwielbiam wracać nad rzeki. Chyba z tydzień temu nad jakąś byłam, trzy dni temu byłam nad Motławą, tak.
0: Czyli jak się okazuje, można nad rzekę się wybrać w Polsce bez problemu, bo tych rzek u nas jest bardzo dużo. No ale zanim pójdziemy nad rzekę, to ona musi w jakiś sposób powstać. Jak to się dzieje, że rzeka zaczyna płynąć? Skąd ona się bierze?
1: No tak. Najprościej powiedzieć, i to pewnie jest trudne do zrozumienia, ale rzeki biorą się z deszczu i ze śniegu. Trochę też o tym mówiliście. Ale oczywiście rzeki mają swoje początki. Swoje źródła i na przykład taka

0: Wisła. Początek ma w górach, na Baraniej Górze. Tam mamy dwa źródła białej Wisełki i czarnej Wisełki. One się ze sobą łączą i tam zaczyna swój bieg Wisła. No i biegnie ta Wisła, nasza wspaniała, nasza królowa biegnie przez całą Polskę, łącząc nas. Ponad 1000 kilometrów. Więc tak, zaczynają się w górach, ale tak naprawdę spadają nam z nieba.
1: Jeżeli pada deszcz, to jest w takim razie dużo wody w rzekach, a jeżeli jest sucho i deszczu za mało, to oznacza, że ta rzeka będzie mniejsza?
0: No tak, niestety to jest nasze największe wyzwanie. Rzeki nam wysychają okresowo coraz częściej. Mamy problem z tak zwaną suszą hydrologiczną. Bo jak myślimy o rzekach, musimy myśleć o całej zlewni, czyli o wszystkim, co do niej spływa, bo mówimy, że rzeka ma początek, ale tak naprawdę do takiej rzeki jak Wisła dopływa mnóstwo różnych rzek i tam to, co spłynie do niej, spływa do Wisły. Jeżeli mamy problem z tym, że wody nie ma, czy nie spłynęła do jakiejś rzeki, to faktycznie rzeki nam wysychają. Mamy oczywiście też okresowe problemy, kiedy mamy za dużo deszczu, bo mamy nawalne deszcze i wtedy mamy powodzie czy podtopienia i to też jest dla nas wyzwanie, ale tak, czym my się mierzymy i pewnie każdy słyszał już o tym gdzieś w telewizji albo widział na przykład w Warszawie, jakie niskie stany Wisły potrafimy mieć. Także nasze rzeki nam wysychają i to jest ogromne wyzwanie, z którym musimy sobie radzić.
1: A dlaczego tak jest, że woda w rzece płynie, a nie stoi na przykład, tak jak w jeziorze mamy wodę, która stoi w miejscu, a w rzece ona jednak płynie szybciej, wolniej, są bardziej leniwe rzeki, są rwące rzeki, ale ta woda tam płynie cały czas.
0: Tak, no bo rzeki płyną przez góry, doliny, meandrują, czyli nabierają czasami takiego tempa wynikającego z ich ukształtowania. No i ten mamy tak zwany nurt w rzekach. On czasami bywa niebezpieczny, ale on właśnie też jest piękny, bo rzeki przez to też tworzą różne piękne zakola. Więc ten nurt, który wynika właśnie z tego ukształtowania rzeki, z tego, że płynie w różnych częściach krajobrazu, powoduje nurt. Nasze rzeki zazwyczaj płyną sobie powoli. Ta woda nam powoli spływa, no bo wszystkie polskie rzeki, to też warto wiedzieć, płyną do morza. I praktycznie ponad 99% tych rzek właśnie tam kończy swój bieg. Nam zależy, żeby ta woda sobie płynęła do tego morza, ale płynęła powoli, bo kiedy płynie za szybko, no to też za szybko nam odpływa z krajobrazu.
1: Trzeba zwolnić rzeki, a jak je można spowolnić? No i dlaczego na przykład niektóre rzeki są uregulowane, czyli ten brzeg jest przez człowieka jakoś tak zabezpieczony, a dlaczego niektóre płyną sobie tak, jak im się podoba, meandrują, zakręcają? O tym jeszcze za moment z Sylwią porozmawiamy. A teraz piosenka Rzeka Marzeń.

0: To jeżeli chodzi o moje marzenie na ten moment, chciałabym teraz być nad jakąś piękną rzeką w słońcu, siedzieć i podglądać, jak tam się życie toczy, bo nad rzeką wiele się dzieje, a my dzisiaj z Sylwią Molewską z projektu Łączy nas Wisła o rzekach, nie tylko Wiśle, rozmawiamy. Sylwio, to taka rzeka marzeń, tak jak w piosence. Jak by wyglądała? Czy to jest rzeka, która płynie sobie po swojemu, tak jak chce? Czy to jest rzeka, którą my, ludzie, troszkę uporządkowaliśmy? Czyli pozwoliliśmy jej płynąć w jednym miejscu, a w drugim to lepiej niech ona nie płynie, bo nam tutaj się nie podoba albo przeszkadza?
1: No tak, najpiękniejsze są te rzeki, które są dzikie i meandrujące i kiedy mamy okazję zobaczyć tą dziką rzekę, to naprawdę jest niesamowite doświadczenie i piękny widok. Miałam wiele okazji i pewnie każdy z was właśnie widzieć te rzeki, które nie zostały uregulowane przez człowieka. Ale oczywiście tak jest, że przez to, że my mieszkamy nad tymi rzekami w Warszawie, w Szczecinie, w Krakowie, to człowiek musiał ją sobie trochę podporządkować. Znaczy podporządkował ją, żeby się zabezpieczyć przed tym, żeby nie wylewała, nie była dla niego zagrożeniem i wtedy regulujemy te rzeki. My je za bardzo uregulowaliśmy, do tego wysuszyliśmy jako ludzie wiele bagien, mokradeł i to jest jedna z kluczowych przyczyn naszych problemów obecnie z wysychaniem, z suszą, ale takim bardzo ciekawym przykładem, ja uwielbiam ten przykład, zawsze o nim mówić, jest właśnie Warszawa, bo Warszawa ma przepiękny bieg w swoim

0: swojej części Wisły i ona uregulowała jedną stronę, lewy brzeg Wisły w Warszawie jest uregulowany, tam są właśnie bulwary, zabezpieczenia, ale prawy pozostał dzikim, naturalnym, piaszczystym, porośniętym właśnie pięknymi lasami łęgowymi, gdzie rzeczywiście Warszawa dba też o tą całą przyrodę, no bo rzeki to jest dom dla wielu gatunków ptaków, ssaków, oczywiście ryb i my musimy zadbać, żeby ten dom był dla nich atrakcyjny.
1: Żeby dużo się w tej rzece życia mogło zmieścić, a rzeka zmienia czasami swój bieg, to znaczy właśnie tak jak sobie postanowiła, że płynie, ale tak jak mówi się, że woda drąży skałę, to czy ta rzeka czasami trochę inaczej zaczyna płynąć, zmienia ten swój bieg?
0: Oj tak, no, rzeki mogą zmienić swój bieg samodzielnie. To też wynika czasami właśnie z tego, że mamy okresowy nadmiar tej rzeki i ona potrafi wylewać, ale też jeżeli i mamy też takie piękne przykłady tak zwanej renaturyzacji rzek, kiedy pozwolimy rzece wrócić do jej naturalnego koryta, bo właśnie o tym też rozmawialiśmy, człowiek ją w niektórych momentach uregulował, to ona często właśnie zmienia swój bieg albo wraca do starych, do rzeczy, czy do tych miejsc, gdzie biegła kiedyś, zanim myśmy nie, jako ludzie nie zaczęli tej regulacji. Więc tak, rzeka meandruje i czasami zmienia swój bieg i robi to czasami samowolnie, czasami my musimy jej pomóc, czasami jest to dla nas lekko niebezpieczne, musimy też zabezpieczyć nasze miasta, domy przed zalewaniem. No ale to jest też piękne w tej rzece, że ona jest taka zmienna.
1: Taka zmienna, taka nieprzewidywalna. No i tak jak wiemy, są rzeki małe, malutkie nawet czasami rzeczki, gdzie mostek jest dosyć krótki, żeby przejść przez tę rzekę. Mamy rzeki nieco większe, no i mamy te ogromne, czyli taką Wisłę albo Odrę. Od czego to zależy? Czy rzeka jest mała, czy duża?
0: No od jej koryta, w jakim się ukształtowała, od tej zlewni, którą te nasze duże rzeki tak zostały przez wieki ukształtowane, że spływają do nich, łączą się z nimi te małe, mniejsze rzeki, a z nimi się jeszcze łączą mniejsze, a potem wcześniej jeszcze strumyczki, które wszystkie tam spływają. Te wody z nieba, które kapie nam ten deszcz, spada do któregoś z tego strumyku i one potem się łączą i łączą na końcu w tą jedną dużą rzekę. Mamy właśnie tą dużą rzekę Wisłę, naszą najdłuższą, ale też drugą rzekę Odrę. I mamy takie właśnie, my mówimy o tym, że to takie dwie duże zlewnie w Polsce, w których te wszystkie rzeki się łączą w jedną dużą i spływają do morza.
1: I płyną po drodze się, powiększają, bo taka Wisła czy Odra na początku, czyli tam, gdzie zaczyna swój bieg, to jest dosyć małą rzeką. Ona dopiero później się rozrasta i rozszerza.
0: Tak, to są strumyki górskie często, dzikie, takie rwące, ale strumyki rzeczywiście przez to, że się łączą później innymi rzekami, dopływami, ta rzeka staje się coraz większa, szersza, piękniejsza też, chociaż każda rzeka jest piękna, ale krajobraz, kiedy ta rzeka tak rozlewa szeroko, jest też niesamowity. I tak, to początek jest małej rzeki, a później się rozlewa w dużą.
1: I tak właśnie jak ktoś mieszka nad Wisłą, to może mieszkać nad chudą, małą Wisłą, ale może mieszkać też nad szeroką rzeką. Chociaż teraz widzimy, że ten poziom wody jest nieco niższy. Dzisiaj o rzekach sobie rozmawiamy, to jeszcze za chwilę sprawdzimy, jak to jest, że te rzeki są słodkie, no ale potem jak to wszystko wpływa do morza, to nagle robi się słone. Ale to za moment. Na razie cuda świata.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy

0: Cuda świata, taki tytuł miała ta piosenka. No myślę, że nasze polskie rzeki to też są takie cuda naszego polskiego świata. Wisła, Odra, Warta, Bug, Narew, Noteć, Pilica, Wieprz, Bóbr, Łyna. I można tak wymieniać i wymieniać, bo w naszym kraju płynie wiele rzek. O tym, jak płyną, co w nich jest, rozmawiamy z Sylwią Molewską z projektu Łączy Nas Wisła. Bo jak Sylwia powiedziała, wiele rzek wpada do Wisły. No i ja jestem ciekawa, jak to jest z tą wodą w rzece, bo wiemy, że woda w rzece jest słodka, ale potem jak wpływa do Morza Bałtyckiego, to nagle robi się słona. Jak to się dzieje? Dlaczego tak jest?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. No i tak naprawdę morze jest słone, ponieważ przez miliardy lat rzeki wypukiwały z lądu różne minerały i sole i odprowadzały je do mórz i oceanów. I trochę te nasze rzeki przez te wiele, wiele lat powodowały, że te zbiorniki, w których, czy te morza nasze, czy oceany, w których kończą się nasze rzeki, stały się słone. No i nasz Bałtyk też jest słony, bo właśnie wpływają do niego rzeki. Sama rzeka jest oczywiście słodka, chociaż z różnych przyczyn czasami bywa dosalana przez nas, ale nie o tym. Ale faktycznie jak przez te lata gromadzi się woda w naszym morzu, to tutaj jest słone, te minerały wypukane ze skał, czy czasami kwaśne deszcze powodują, że zasalamy.
0: I tak to płynie i płynie. No i pytanie, czy rzeka może czasami zachorować? Czy może być taki problem, że rzeka jest w złym stanie?
1: Oj tak. I to jest nasz duży problem, bo nasze rzeki są niestety nie w najlepszym stanie i mówimy tu o jakości wody, nie tylko o ilości, bo tej ilości też rozmawialiśmy, że coraz mniej tej wody. Często mówimy o tym, że rzeki to taki układ krwionośny naszego środowiska, naszego świata i on choruje, no bo no, czasami dorzucamy do niego różne złe rzeczy, ścieki, czy może nie takie ścieki komunalne, bo one oczywiście są oczyszczane w oczyszczalniach, ale nasze czasami błędy w gospodarowaniu wodami powodują, że po prostu zanieczyszczamy te rzeki. Człowiek je zanieczyszcza i o tym oczywiście musimy dużo mówić, ale też przede wszystkim działać, żeby tak się nie działo, bo rzeki, czyste rzeki to czyste środowisko i czysty krajobraz dla człowieka.
0: Czyli śmieci, które na przykład wyrzucamy do rzeki albo nawet na

0: brzegu się pojawiają, też mogą być zagrożeniem dla tych wód?
1: Oczywiście, są przede wszystkim zagrożeniem dla stworzeń, które w tych wodach się znajdują, dla ich łożaki to dom dla tych stworzeń. I tak, nie powinniśmy zanieczyszczać, ale to nie tylko nad samymi rzekami, tak naprawdę nigdy nie powinniśmy zanieczyszczać, bo jak wiemy, śmieci mogą się przedostawać do właśnie naszych rzek i odbiorników. Więc tak, śmieci są dużym problemem. Jest wiele wspaniałych akcji w Polsce, jak Operacja Czysta Rzeka, czy inne okazje do tego, żeby sprzątać rzeki, żeby one rzeczywiście były czyste i nie zanieczyszczone śmieciami.
0: Mieliśmy ten miniony weekend pod hasłem sprzątanie świata, więc pewnie niektórzy posprzątali chociażby część tych rzek. No właśnie, jak my możemy rzece pomóc? Podczas takiego na przykład zwykłego spaceru, czy my jako mieszkańcy Polski możemy w jakiś sposób wpłynąć pozytywnie na rzekę?
1: No tak, ja zachęcam, żeby na spacer do lasu czy nad rzekę zawsze z workiem i ten worek wypełnić tym, to po drodze spotkamy, co nas nie cieszy, właśnie tymi śmieciami. Zazwyczaj jest tak, i to jest smutne, że sprzątamy po kimś i tego może nie lubimy, ale ja zawsze powtarzam, to może nie mój śmieć, ale mój dom i to, co często właśnie sama robię z rodziną, kiedy idziemy na spacer nad rzekę, nad jezioro, do lasu. To po prostu sprzątam i to jest taki nasz kawałek dobra, które staramy się zawsze robić i myślę, że tego każdy z nas to może robić i bardzo zachęcam.
0: Bardzo spodobało mi się to hasło, że to jest nasz wspólny dom. Polska to nasz wspólny dom, więc posprzątajmy nawet nie po sobie te śmieci. Każda mama wie, że też czasami sprząta w domu po kimś, po domownikach i wtedy się z tym nie dyskutuje. Tutaj możemy postąpić podobnie. A co by się stało, gdyby rzeki nagle zniknęły?
1: No właśnie. To byłaby katastrofa, bo rzeki są nasze wody, z których czerpiemy. Jak znikną nam rzeki, to oczywiście będzie katastrofa dla całego krajobrazu, dla wielu gatunków, które w tej rzece żyją, czy wokół tej rzeki, ale też człowiek traci, bo będzie miał ogromny problem z dostępem do wody, a my tej wody potrzebujemy. My jesteśmy w dużej części wodą. Więc absolutnie musimy dbać o to, żeby mieć te rzeki nie tylko dla takiego pięknego krajobrazu i widoku, ale przede wszystkim dlatego, żebyśmy mieli dostęp do dobrej, słodkiej wody, w której żyjemy. Rzeka, woda to życie.
0: To mam nadzieję, że te nasze rzeki jednak będą się miały dobrze. Możemy o nie dbać, nie zaśmiecając. Tyle przynajmniej my możemy zrobić, a jeśli chodzi o deszcz, który pada, no to tu już niewiele możemy zrobić. Taniec wywołujący deszcz chyba nie działa, no ale to już trudniejsza sprawa.
1: To, co możemy zrobić na pewno, to zatrzymywać rzekę w krajobrazie, wodę w krajobrazie. Czyli tam, gdzie spada nam deszcz, to spróbować, żeby zostało jak najwięcej. Bo ona sobie wtedy spokojnie spłynie powoli do wód podziemnych i będzie zasilała nasze rzeki. Więc to, czego jeszcze mogę zachęcić, to retencjonujmy, zbierajmy deszczówkę, bo to jest bardzo dobry efekt dla naszych rzek.
0: Zbieramy wodę, sadzimy też rośliny. Nie,
1: absolutnie
0: tego
1: tak.
0: Betonu tak dużo nam też nie potrzeba. Można coś zielonego w to miejsce posadzić. No i takimi małymi, drobnymi działaniami sprawimy, że więcej wody trafi do rzeki. Sylwia Molewska łączy nas, Wisła, połączyła się dzisiaj z nami i o rzekach opowiadała. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Mam nadzieję, że wybierzecie się nad rzekę w najbliższym czasie, trochę inaczej na nią spojrzycie. No i przede wszystkim, tak jak Sylwia zachęcała, zabierzecie ze sobą pustą reklamówkę, żeby wrócić z pełną śmieci. A gdyby nie było tych śmieci, to jeszcze lepiej. Ale obawiam się, że tak to jeszcze się za szybko nie stanie. A teraz piosenka o rzece.

0: Rzeki płyną do morza, tak nam tutaj ptaszkowie zaśpiewali, a Gosia z Asią chciałyby o rzekach porozmawiać. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O, jakie wesołe, radosne dziewczyny. Siostry, koleżanki, kim dla siebie jesteście?
1: Koleżanki.
0: Koleżanki. A nie w szkole koleżanki, ani w przedszkolu?
1: W szkole, tylko przed lekcjami.
0: Aha, jeszcze nie macie lekcji. No dobrze, to podobno chciałyście się pochwalić swoją wiedzą na temat rzek, a może doświadczeniami z nadrzeki, to słucham.
1: No, ja byłam parę razy na spływie kajakowym.
0: Mhm. I pamiętasz, jaką rzeką spływałaś?
1: Nie pamiętam.
0: Nie wiesz, jak się nazywała.
1: Ale było fajnie.
0: Jak wygląda taki spływ kajakowy? Co się tam dzieje?
1: No, dużo osób płynie kajakami. No i razem mamy jakąś wyznaczoną trasę. No i płyniemy kajakami.
0: Płyniecie kajakami pewnie od miejsca do miejsca z jakąś przerwą, bo to był taki jednodniowy spływ, czy kilka dni się płynęło?
1: Tak, i parę osób wpadło do wody.
0: Ho! Głęboka woda była?
1: No, chyba tak.
0: Bo czasami pływa się kajakiem po takich dosyć płytkich rzekach, że jak się wpadnie, to nagle się okazuje, że woda jest tylko po kolana, więc potem hop do kajaka.
1: Aha, i no można było płytko.
0: Można płynąć dalej. A czy jakieś śmieci widziałyście po drodze?
1: Nie.
0: Czyste rzeki. No to bardzo się cieszę. I która to dziewczyna opowiadała? Gosia czy Asia?
1: O... Gosia.
0: Gosia. A Asia ma jakieś doświadczenia z nadrzeki?
1: Ja nie mam żadnych, ale tata mój ostatnio jechał kajakiem.
0: Też płynął kajakiem?
1: Tak.
0: No to ciekawa rozrywka. Przyznam szczerze, też miałam kiedyś taką wakacyjną przygodę na swoim koncie. Nie wpadłam na szczęście do kajaka, ale były momenty, kiedy trzeba było na przykład się mocno schylać, bo jakieś drzewo nad głową rosło i trzeba było w tym kajaku się tak niemal położyć, prawda? Gosia, miałaś takie przygody, że też albo drzewo jakieś zwalone, albo jakaś przeszkoda na drodze?
1: No.
0: Takie rzeczy się zdarzają.

0: mają. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za telefon i podobno jeszcze macie jakąś prośbę do mnie muzyczną.
1: Tak. Chciałeś zamówić piosenkę z Mój brat niedźwiedź.
0: Mój brat niedźwiedź. Znam taki film, a Filip na pewno wie, gdzie znaleźć taką piosenkę. To ja wam bardzo dziękuję za...
1: Jeszcze będziemy chciały pozdrowić.
0: A, jeszcze będziecie chciały pozdrowić? No to proszę.
1: Ja pozdrawiam mojego tatę, moją mamę i moje wszystkie przyjaciółki. Ja chciałem pozdrowić Polskie Radio Dzieciom, moją mamę, tatę, ciocię, jeszcze jedną ciocię, wuja i kuzynkę.
0: Wszyscy...
1: I mojego pieska.
0: Dziękuję za to pozdrowienia, dziękuję bardzo w ich imieniu, dziękuję w swoim, bo też coś padło, Polskie Radio Dzieciom pozdrowione. Bardzo wam dziękuję za telefon, życzę udanego dnia w szkole, samych piątek, albo czwórek, albo trójek, co tam wpadnie, będzie dobrze. Miłego dnia, pa, pa!
1: Do widzenia!
2: Do widzenia!
0: Do widzenia wesołym dziewczynom, no i skoro chciałyście brata niedźwiedzia, to macie brata niedźwiedzia.

Mój brat niedźwiedź i piosenka I ty możesz zostać z nami, specjalnie dla Gosi i Asi, które zadzwoniły i opowiedziały o przygodach ze spływem kajakowym po rzece. Mam nadzieję, dziewczyny, że tańczyłyście przy tej piosence, bo ona jest bardzo taneczna. A teraz coś dla mieszkańców Szczecina, o którym już dzisiaj była mowa, nawet był telefon ze Szczecina i piosenka o Szczecinie, to teraz bilety do teatru, także w Szczecinie, Teatr Pleciuga.

0: To Teatr Lalek, który zaprasza na spektakl Perfekty i Ambaras. No jeżeli macie rodzeństwo, to myślę, że taki spektakl to jest wspaniała przygoda, żeby zobaczyć, jak wyglądają relacje między rodzeństwem, bo jak wiadomo, one zazwyczaj są dosyć burzliwe. Ten spektakl to muzyka na żywo, rodzina patchworkowa, rodzeństwo, przygoda, niesamowite krainy. Jeżeli ktoś z was jest ze Szczecina, mieszka blisko Szczecina i może się wybrać na spektakl, no to dzwońcie. Filip czeka na wasze telefony. 226452055 to ogłoszenie dla Szczecina, a drugie ogłoszenie to dla Białegostoku. Przenosimy się przez całą Polskę, jak długa, a w zasadzie szeroka, do Białegostoka, można by powiedzieć. A tam Karmelek w białostockim Teatrze Lalek to opowieść o poszukiwaniu czegoś. Czegoś, bo Karmelek to niewielki piesek, który zastanawia się, co mógłby ofiarować najbliższym. No bo owca ofiaruje wełnę, krowa mleko, kura jajka, a kogut poranne pobudki. A co taki maleńki piesek może dać od siebie? No i tutaj rozpoczyna się poszukiwanie, w którym na pomoc Karmelkowi wyruszą najmniejsi widzowie. Możecie to być wy, bo bilety do białostockiego Teatru Lalek na spektakl Karmelek też dla was mamy. Zatem Białystok za telefony, Szczecin za telefony, albo ktoś, kto jest w okolicy i może do tych dwóch miast na spektakl podjechać. Dzwońcie, Filip czeka, 226452055. No i tym zaproszeniem do teatru kończy się dzisiaj nasze porankowe spotkanie. Porankowe spotkanie, w zielone spotkanie. Graliśmy w zielone, mieliśmy tematy ekologiczne i przyrodnicze. Tak to w piątki bywa. Zapraszam na kolejne spotkanie, ale w następny piątek, a to będzie jakaś mała zmiana, bo ja się wybieram tam, gdzie będzie dużo zieleni, chociaż w górach może już będą kolory jesieni. Marta Hoppe, dziękuję za dzisiaj. Filip Górski cały czas obecny. Widzę, że odebrał jakiś telefon. To wspaniale, ktoś pójdzie do teatru. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło. To może być dobry dzień, jeżeli tak sobie ustalicie, bo mimo, że szaro-buro trochę za oknem, to w waszych i naszych serduchach na pewno dużo słońca, dużo radości. Zbliża się godzina 9, więc czas na mnie. Miłego dnia, cześć. Pa, pa.
1: Gdy wchodzisz w rzeki nurt drugi raz, wiedz, że to rzeka jest już nie ta, bo woda ciągle płynie, wciąż się zmienia. A gdyby jej prąd chciał ponieść nas tam, gdzie bez kresu

Przeczuwam go za pasmem gór i tam, gdzie wodospadów huk, lecz ciągle słyszę ten rozsądku sygnał.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Strażnicy bajek.
6: Pośród nas schowane żyją.
7: Już od wieków nieustannie.
6: Kolorowe szatki szyją.
7: Mogą pływać statkiem w wannie.
6: Kolorowe czapki noszą.
7: Krótkie portki z kubraczkami.
6: Znalezione książki znoszą.
7: A najchętniej z bajeczkami.
6: Uwielbiają smakołyki.
7: Smak tysiąca ciastek znają.
6: Herbaciane ich imbryki.
7: Aromatem wypełniają.
6: Ich komnaty przystrojone.
7: W nich dywany i fotele.
6: Poduszkami zaścielone.
7: Ale skrzatów jest niewiele.
6: Zwykle strychy wybierają.
7: Albo dziuple w starych drzewach.
6: Tam mieszkania zakładają.
7: Gdy pojawi się potrzeba.
6: Ciężkie są pocztowe skrzynie.
7: I magiczne szafy z drzwiami.
6: Czas na żartach z krzatą płynie.
7: Wciąż się bawią z krasnalami.
6: Może żyją w twoim domu?
7: Gdzieś na strychu czy w piwnicy?
6: Lepiej nie mów nic nikomu.
7: Bo wyniosą się z dzielnicy.
6: A w sypialni ich nie było?
7: Pod półkami wśród rupieci?
6: Może coś się wydarzyło?
7: Nie widzieliście ich dzieci?
6: Wszystko pięknie opiszemy.
7: Biblioteki odwiedzimy?
6: Jeśli tylko ich znajdziemy,
7: to się świetnie zabawimy.
6: Chyba słyszę, coś szeleści.
7: Mnie się zdaje, że drapanie.
6: W takiej dziurce się skrzat zmieści?
7: Rozpocznijmy przeszukanie.

0: A co to? To ty jeszcze śpisz? Wstawaj, pokażę ci Wojtka.
1: Dlaczego mnie budzisz? Śniło mi się, że...
0: Potem mi opowiesz. Teraz wstawaj i biegnij ze mną do sali konferencyjnej.
1: Ale to daleko.
0: Chodź, pokażę ci Wojtka.
1: Co, ale... Ale po co chcesz mi go pokazywać, co? Ja nie wiem, jak on wygląda.
0: Ale ja nie chcę ci pokazywać, jak wygląda Wojtek, tylko co robi.
1: A co on robi?
0: Tańczy i stuka, stuka i tańczy.
1: Słucham? Stuka i tańczy?
0: Tak, no nie potrafię tego opisać inaczej. No, pierwszy raz widzę Wojtka, który tak się zachowuje. To idziesz czy nie idziesz?
1: No dobrze, dobrze, już idę.
0: Ale...
1: Na drugi raz to może pukaj, jak chcesz mnie odwiedzić w moim pokoju, dobrze?
0: Michasiu, nie było czasu na pukanie.
1: Jasne. Ale na pukanie do twojego pokoju to jakoś zawsze powinienem mieć czas, tak?
0: Słucham?
1: Za każdym razem zwracasz mi uwagę, jak zapomnę zapukać do twoich drzwi.
0: I zostawmy na razie to pukanie i zajmijmy się stukaniem.
1: Jakim stukaniem?
0: No tym stukaniem Wojtka, no chodź tu.
1: Ja nic nie rozumiem.
0: O, proszę, słyszysz? To Wojtek.
1: Naprawdę? Nigdy tak nie stukał. Co mu się stało?
0: A skąd ja mam wiedzieć?
1: No to może go o to zapytajmy. Ojej!
0: Co?
1: Ojej! Adasiu, a jeśli on potrzebuje pomocy?
0: Jak to? Nie, co ty? Przecież jakby potrzebował pomocy, to by krzyczał, a nie stukał.
1: A, a,

0: Ale co by krzyczał?
1: No, no, ratunku by krzyczał, albo pomocy by krzyczał. To co, wchodzimy?
0: Ale z pukaniem czy bez?
1: Chyba lepiej ze stukaniem. Wiesz, żeby go dodatkowo nie denerwować.
0: A to Wojtek jest zdenerwowany?
1: A skąd ja mam wiedzieć? No ale tak będzie bezpieczniej. Pukamy.
0: Ja bym powiedział też, że tak będzie kulturalniej. Ty pukasz, czy ja?
1: Może ja, bo ja mam więcej siły i pukam głośniej od ciebie.
0: Co z tego?
1: No jak to co z tego? A jeśli Wojtek przez to swoje stukanie nie usłyszy twojego pukania?
0: O, i przestał stukać. Widzisz? To teraz na pewno nawet moje pukanie usłyszy.
1: No to pukaj.
2: Proszę.
1: O, cześć Wojtku. Możemy cię o coś zapytać?
0: To bardzo poważna sprawa.
2: Bardzo proszę, pytajcie, Wasołyki.
0: Czy to ty tak stukałeś?
2: Słucham? Jak to stukałem?
1: A, chodzi ci o to.
0: Aha, rzeczywiście, to Wojtek stukał.
1: No przecież ci mówiłem.
0: A dlaczego, Wojtku, ty tak stukasz?
2: No wcale nie stukam, ja tańczę.
0: Tańczysz?
2: Tak, ćwiczę do nowego przedstawienia w teatrze.
0: Jasne.
1: A kogo będziesz grał?
2: Tańczącego czarodzieja.
0: Super, ale jak takie stukanie można nazwać tańcem?
2: A, bo to specjalny rodzaj tańca, zwany stepowaniem.
0: Stępowaniem?
2: Stepowaniem. Trzeba nie tylko zgrabnie poruszać się w rytm muzyki, ale trzeba mieć również specjalne buty.
0: I ty masz takie specjalne buty?
2: Oczywiście, bez nich stepowanie jest niemożliwe. O, tak wyglądają.
0: Ale, Adasiu, zobacz, jakie subranckie.
2: O, mam przyczepione do podeszew specjalne blaszki. Takie właśnie.
0: Rzeczywiście.
2: Do tego jeszcze odpowiednia podłoga i wówczas będzie taki efekt. Posłuchajcie.
0: Ale to fajnie wygląda.
1: No, i jak ekstra brzmi.
0: Super.
2: No dobra, dosyć tego dobrego. Teraz muszę ćwiczyć, bo mam próbę w teatrze po południu, a reżyser nie będzie zadowolony, jeśli przyjdę na nią nieprzygotowany. Zmykajcie już, no.
1: Dobrze, zmykamy.
0: Cześć, Wojtku.

0: To co, w co się pobawimy?
1: A bo ja wiem. Nie myślałem teraz o żadnej zabawie, wiesz?
0: Nie? A o czym myślałeś?
1: Teraz myślałem o swoim synie. Jakoś wciąż nie mogę przestać o nim myśleć.
0: I tak? Ciekawy jestem, co to był za sen?
1: O koziołku Matołku.
0: No co ty? Poważnie? O tym koziołku, który szukał po świecie tego Pacanowa?
1: Zgadza się. A znasz innego Matołka?
0: Wiesz co, Michasiu, że to bardzo dziwne.
1: Że nie znasz... A dlaczego sądzisz, że mój sen był dziwny?
0: Nie wiem, czy był dziwny, ale mnie również on się śnił.
1: Tobie? Uh-huh. Adasiu? Uh-huh. Dzisiaj w nocy też śnił się koziołek Matołek?
0: Uh-huh. Siedział na ławeczce przed jakimś dziwnym budynkiem.
1: I był smutny?
0: Tak, był smutny, a nawet delikatnie popłakiwał.
1: Nie wygłupiaj się, smoku. Mnie się śniło dokładnie to samo.
0: Ja się wcale nie wygłupiam, nie żartuję.
1: Wcale nie żartujesz. Tylko co to może znaczyć, Adasiu?
0: No jeśli mamy takie same sny... I to w tym samym czasie.
1: A każdy z nas spał w swoim pokoju?
0: Oj, to bardzo bardzo tajemnicza sprawa. Ciekawe, czy można ją jakoś wyjaśnić?
1: Myślę, że chyba można, a nawet wiem, jak to zrobić.
0: Naprawdę? Wiesz, jak to zrobić?
1: Wiem.
0: Bo mnie to nic do głowy nie przychodzi.
1: Po prostu musimy odwiedzić dziadka Ignacego.
0: O, to twój dziadek zna się też na snach?
1: Tego nie wiem, ale wiem, kto może nam pomóc, tam wiesz.
0: Nie rozumiem, Michasiu.
1: Ojejku, no. Tylko musimy wziąć ze sobą bransoletki i pierścienie, te wiesz.
0: Rozumiem, czyli chcesz odwiedzić skrzata Anzelma.
1: Aha. Myślę, że on będzie miał na ten temat coś do powiedzenia.
0: No ale Anzelm nas nie wzywał. Nie było od niego żadnego listu.
1: Zgadza.

0: Się? Ale myślę, że on, jak mało kto, zna się na bajkach.
1: Tak, to prawda.
0: A Koziołek Matołek to postać bajkowa.
1: Zgadza się.
0: Może z Matołkiem dzieje się coś złego?
1: Myślisz, że trzeba mu pomóc?
0: Nie wiem, ale myślę, że Anselm będzie wiedział.
1: Tak. W takim razie nie ma na co czekać.
0: Nie ma.
1: Tylko ruszajmy w kierunku chatki dziadka.
0: Tylko nie zapomnijmy o bransoletkach i pierścieniach.
1: Tak, to najpierw pójdziemy po nie, a potem do chatki.
0: Ruszamy.

0: Już idę. Ho. A któż to się do mnie pofatygował? Chłopcy, witajcie.
1: Witaj, dziadku Michasia.
2: Cześć, dziadku.
0: Zapraszam, wchodźcie. Zapraszam. A cóż to was do mnie sprowadza, pasałyki? A, albo czekajcie, nic nie mówcie. Sam zgadnę?
1: Chyba nie zgadniesz.
2: Oj, dziadku.
0: Wiem! Macie ochotę na jakiś deser, tak? Mam szarlotkę.
1: No to może później.
2: A jak już rozwiążemy naszą sprawę?
1: Tak, sprawę naszych snów.
0: Ojej, czy śniło wam się coś złego?
1: Czy coś złego?
2: Nie wiemy, czy to było złe. Właśnie nie wiemy.
1: Nie, my myślimy, że raczej było bardzo smutne.
2: Ale śniło się nam mnie i Adasiowi. To samo, tej samej nocy. W dwóch różnych pokojach.
1: Naprawdę, dziadku, tak było.
0: Rzeczywiście bardzo dziwne.
1: A ponieważ śnił nam się koziołek Matołek...
2: Dlatego pomyśleliśmy, że może Anselm mógłby nam w tym pomóc.
1: No bo przecież zna się na bajkach jak mało kto.
0: Tak, macie rację. Wydaje mi się, że to dobry pomysł poprosić o pomoc Anselma.
1: Dlatego szarlotkę zjemy bardzo chętnie, ale dopiero po powrocie od niego.
0: Tak, w takim razie nie traćcie czasu. Drogę... Do wejścia na strych już znacie, tak?
1: Oczywiście.
0: Aha, jeszcze jedno. Chłopcy, zabraliście ze sobą bransoletki i pierścienie?
2: Zabraliśmy, dziadku. Mamy wszystko.
1: Tak.
0: No dobrze, będę was niecierpliwie oczekiwał, bo sam jestem ciekawy, co na temat waszych snów będzie miał do powiedzenia nasz biblioteczny skrzat. No, ruszajcie.
1: Tak, idziemy.
2: Adasiu, tę bransoletkę to przekręcamy 3 razy w prawo czy w lewo?
1: Gdy chcesz dotrzeć do skrzata, to w prawo, a kiedy chcesz od niego wrócić, to w lewo.
2: A no tak, to tak, dobra, uwaga. To raz.
1: To dwa.
2: I trzy.
1: Anselmie,
2: jesteś tu?
1: Musisz nam pomóc w jednej sprawie.
2: Poważnej, chodzi o sny, nasze sny.
3: To wy, przecież nie wzywałem was.
2: Jak to?
3: Wścieklica wiedźma Kaprycha niczego nowego nie zepsuła w krainie bajek.
2: He?
3: Naprawdę? Póki co mamy spokój. Zatem, co tu robią strażnicy bajek?
2: Przyszliśmy, bo mieliśmy bajkowy sen.
3: Wspaniale. To musiało być przyjemne.
1: A właśnie, że nie. W tym śnie był zapłakany koziołek Matołek.
2: A co najdziwniejsze, i mnie, i Adasiowi śniło się dokładnie to samo.
3: O, to zaczyna wyglądać poważnie.
2: Ale co zaczyna tak wyglądać?
3: Bo wiecie, Matołek cały czas nie może pogodzić się z tym, że przez całe swoje bajkowe życie szukał Pacanowa i mieszkających w nim kowali.
2: No tak było.
3: A na końcu okazało się, że ci kowale, którzy mieli podkuć koziołka na próbę,
2: no,
3: jednak tego nie zrobią.
2: Czyli chyba dobrze, bo takie podkuwanie to chyba nic przyjemnego, no chyba, że jest się koniem.
3: Ale Matołek zgłosił się na ochotnika. Przysiągł przed całym swoim rodem, że się podkuje.
2: Naprawdę?
1: To dlaczego ci kowale nie chcą go podkuć? Przecież są kowalami.
2: No właśnie.
3: Ale nie podkuwali kus, tylko tak się nazywali.
2: Nie rozumiem. Co to znaczy, że tak się nazywali?
3: Kozy, takie mieli nazwisko i mają.

0: Kowale nazwisko mieli kozy?
1: No tak, dlatego wszyscy mówili, że w Pacanowie kują kozy.
0: Dlatego biedny Matołek został wprowadzony w błąd.
2: A nie dałoby rady mu jakoś pomóc?
0: No bo my chcielibyśmy jakoś coś tego.
1: A jak mu można pomóc? Matołek do Pacanowa przybywa na sam koniec bajki. A końca bajki zmienić się nie da.
0: A dlaczego się nie da?
1: Bo tak naprawdę kus podkuć się nie da. A
2: ja chyba mam pomysł, jak podkuć Matołka.
0: Naprawdę masz pomysł?
2: Pamiętasz Wojtka?
0: No jakbym miał Wojtka nie pamiętać?
2: Chodzi mi o to, jak dziś stepował. Żeby to robić, musiał mieć podkute buty, te blaszki. Widziałeś?
0: Tak, zgadza się. Miał te specjalne metalowe blaszki takie.
2: A może poprosilibyśmy tych kowali z Pacanowa?
0: Ale o co chcesz ich prosić? No,
2: żeby podkuli buty koziołka Matołka.
0: Super, jaki to doskonały pomysł, smoku.
2: O, dziękuję, że mnie chwalisz.
0: To by się mogło udać. Taki kowal koza na pewno potrafi przymocować kawałek blachy do buta koziołka.
2: O tak, kowale potrafią robić wiele rzeczy z metalu, to ich zawód.
0: A kiedy już podkujemy buty Matołka, to na pewno wróci mu dobry humor.
2: I przestanie nam się śnić płaczący koziołek Matołek.
0: I może już w nocy będziemy mieli o nim sen, kiedy się śmieje, a nie płacze.
2: Właśnie. Anzelmie, prosimy o książkę o przygodach Matołka, koziołka Matołka.
1: Oczywiście. Oto ona.
0: Ale czekaj, tu trzeba otworzyć.
2: Na ostatnią stronę, tak, proszę, tak. Na ostatnią. O, tu.
0: Tu?
2: Michasiu, dobra. Przykładamy pierścienie.
0: Robi się.

0: Ale szybko się uwinęliście.
1: Aha, bo to była prosta robota. Kowal Koza w minutę podkuł buty Matołka, bardzo szybko.
0: A jaki zdziwiony był Matołek, zaczął się przechadzać w stukających butach.
1: Tak nam podziękował, że aż zatańczył ze szczęścia.
0: I w tym tańcu to chyba był nawet lepszy od Wojtka.
1: No, ja myślę, że raczej tak. Powiedzieliśmy mu też, że bardzo fajnie stepuje i że może nawet występować na scenie.
0: No i Matołek powiedział, że pomyśli o tym, ale teraz musi wracać, żeby się pochwalić.
1: Mówił, że musi się pochwalić?
0: No przed rodziną.
1: A, no czekaj, to my też musimy się pochwalić.
0: My też? Ale znaczy przed rodziną?
1: Przed dziadkiem. Przecież powiedział, że z niecierpliwością będzie nas oczekiwał. A nam się przecież udało, tak?
0: No tak, tak. No przecież rozweseliliśmy Matołka, a takie było przecież nasze zadanie.
1: Które wykonaliśmy w całości, strażnicy bajek.
0: To na co czekacie? Łapcie za bransoletki i w drogę.
1: A tak, do widzenia, Anselmie.
0: Czekamy na kolejną wiadomość wzywającą nas do akcji.
1: Wzywającą strażników bajek, czyli nas.
0: Kiedy coś się będzie niedobrego działo, pierwsi o tym się dowiecie.
1: Pa, pa.
0: Czyli wracamy.
1: Wracamy.
0: Raz.
1: Dwa.
0: Trzy. Przekręcam bransoletkę na łapie i znikam z tego świata.
1: Czekaj na mnie, Adasiu, może niepotrzebnie
0: Coś znowu wraca! A, coraz szybciej kręci mi,
1: Już się dłużej nie utrzymam! Strasznie szybko wysysa nas do domu! Chcemy spać, wołają z krzaty.
0: Namęczyły się maluszki.
1: Czas już wyjść nam z dziadka chatki.
0: Złożyć główki do poduszki.
1: Jeśli wam się spodobało,
0: na następne zapraszamy.
1: Będzie działo się niemało.
0: Kiedy malców odwiedzimy,
1: powrócimy po przygody.
0: Skrzacie tajemnice nowe.
1: Różdżki, czapki, długie brody.
0: Wszystkie dzieci są gotowe?
1: Ulubioną przygotujcie.
0: Bajkę, baśń, opowiadanie.
1: Razem z nami wątek snujcie.
0: Najważniejsze to zadanie.
1: Jak myślisz, Adasiu, czy uda nam się chociaż raz jeszcze spotkać jakiegoś skrzata bibliotecznego?
0: Oczywiście, przecież same nas do siebie zapraszały.
1: No ja wiem, ale jeżeli przeniosą się gdzieś daleko?
0: Jak to? Dlaczego?
1: No może znudziło im się życie w dziadka chatce.
0: Co ty, Michasiu? Na pewno nie. Przecież mają wygodnie.

0: obok jest las.
1: No to prawda, jest las, a w którym rosną nawet stare drzewa.
2: W niektórych dżuplach obok wiewiórek mieszkają ich kuzyni leśni.
1: Fajnie byłoby, też odwiedzić tych z parku, ty wiesz.
0: To prawda, ale najlepiej to tych z biblioteki, ty sam wiesz której.
1: No wiem, masz rację. Ojej, Michasiu, zobacz jak późno się zrobiło.
0: Niemożliwe, musimy natychmiast wyruszyć, żebyśmy zdążyli.
1: Bo inaczej Wojtek z Leskiem dopiero by się pogniewali.
0: To co, ruszamy?
1: Ruszamy! Michasiu.
3: A już chcieliśmy ruszać wam na pomoc.
4: Myśleliśmy, że coś wam się stało.
3: Wszystko w porządku?
1: Aha, jak najbardziej, tylko nam się jakoś nie popatrzyło na zegarek.
0: Byliśmy bardzo, ale to bardzo zajęci, to dlatego.
1: Ale jutro pewnie znowu wyruszymy.
3: Słucham, a dokąd to, szanowni panowie?
1: Jeszcze dokładnie nie wiemy, ale...
0: Na pewno tam, gdzie nas jeszcze nie było.
1: Gdzie nas potrzebują, ale teraz już dobranoc, idziemy spać, pa, pa!
4: I już ich nie ma. Zastanawiam się.
3: Ja również. Ciekawe, dokąd prowadzą te ich wędrówki.
4: Kogo spotykają i jakie przygody im się przytrafiają, ale wiemy,
3: że jeżeli wy chcielibyście się tego dowiedzieć,
4: to uważnie słuchajcie kolejnych podcastów waszych ulubieńców.
3: Sprytnego misia Michasia
4: i odważnego smoka Adasia.
3: A tymczasem w tajemniczy sposób nadciągnął koniec opowieści.
4: Do usłyszenia.
0: My też chcielibyśmy się pożegnać, papa. Pa, basałyki!
1: Nie możemy się doczekać. Sami wiecie kogo. Pa, pa!
0: Pa, pa!
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: jak stłuk kopytem.
1: Kota wielki krzyk podniosła,
2: widział kto takiego osła.
0: Przyszła krowa tuż za progiem, zbiła szybę lewym rogiem.

0: i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim

0: wyniosły i powabny. Zjadasz szpinak, lubi szkołę, zawsze słodki jak anioły.
1: Wolfon, ty jesteś aniołek.
0: Tak.

0: Tempo wolno.
1: Hej hop!
0: Hej hop!
1: W zdrowym ciele,
0: zdrowe ciele! Idźcie młodzi przyjaciele!
1: Bokki, skoki i podskoki! Przysiad, salta, skłony w boki!
0: Ojejku, już ona mi się

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

plecesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

0: ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem mi

0: Wieczna brygada gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

kolory, kto je wszystkie pomieszał, także nawet po burzy tęcza wszystkich pociesza. Któż to talent ma taki,

0: emocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieci.

Jest kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

opal błękitny, na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty, bo ja kocham wieloryby.

jest największym wędrowcą wśród fal. Co lubi podróże? No kto? Szary wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham

wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłówkuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębin. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Bo ja kocham wieloryby,

Halo? Halo, słychać mnie? Słychać? O, słychać mnie? O, ale piszcie, ale piszcie. Słuchajcie, przyszedłem coś zaśpiewać. Chciałem coś zaśpiewać, ale się wstydzę sam. Możecie zaśpiewać ze mną? Tak? Fajnie. Uwaga,

Kto mnie zje? Mej soczystości nie oprze się nikt. Zatańczmy razem, ananas i ty.

i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i w tył, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w przód, i w tył, i wszystkie rączki w górę. Uwaga, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery i w lewo, i w

0: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
1: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
2: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
1: Wszystkie te informacje znajdziecie
0: w poradniku młodego odkrywcy.
2: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
0: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
2: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty polskieradio.pl.
1: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
3: Niezapomniana przygoda trwa!
4: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
5: Kum, kum, rere, kum, kum, kum, cześć dzieciaki, rozrabiaki. To mówię ja, żaba Monika, która pojawia się i znika.
6: Dzień dobry i ja witam was bardzo serdelkowo, wasz kulfoniasty kulfon opowiadacz, bajarz, gawędziarz, legendziarz, dudzista, organista oraz rowerzysta.
5: Cyklista?
6: Mogę być cyklistą, mogę być też, wiesz kim mogę być?
5: Udaj nogą.
6: Kulfonem.
5: Dobrze, bądź sobie kulfonem. Kochane, drogie dzieci, jesteście tam?
6: Są na pewno, bo słyszę oddechy.
5: Dziś opowiemy wam przepiękną historię o morskim oku na ostrzu.

0: Stream. No właśnie, ale to morskie oko, to nie te morskie oko w Zakopanem tam, co znamy, tylko to jest to morskie oko.
1: Na Ostrym.
0: Na Ostrym, to jest zupełnie gdzie indziej. Ale to zacznijmy od początku.
1: Dawno, dawno temu,
0: na rozległej polanie na szczycie Ostrego,
1: znajdowało się kiedyś źródło, które pasterze wypasający swoje owce i krowy nazywali morskim okiem.
0: No właśnie, morskim okiem, bo... Z tego źródełka takie oko wyglądało od czasu do czasu i tak mrugało tak do pasterzy. I pasterze jak podchodzili, mówili, ale oko, mówili, jakie piękne oko. Próbowali od czasu do czasu zajrzeć w to oko, ale nic nie widzieli. Nic. No i?
1: No i to morskie oko było ponoć głębokie.
0: Tak.
1: I prowadziło przez środek Ostrego w głąb ziemi.
0: Ale gdzie? Nie wiadomo gdzie.
1: Prowadziło w głąb ziemi i podobno, jak mówi legenda, łączyło się z morzem.
0: Z morzem?
1: Tak.
0: Bałtyckim?
1: Z rozfalowanym morzem, ale nie wiadomo jakim.
0: Jakimś morzem.
1: Może z Adriatyckim?
0: No i dlatego, jak czasami to oko się tam, czy górale jak patrzyli w to oko, to widzieli tam na dnie tego oka, wiesz co widzieli?
1: Żabę.
0: Żaba tam siedziała?
1: No, żaba wszędzie siedzi.
0: To prawda. No. Musiała być ropucha.
1: Nie, to żaba to jest... Ropucha to nie jest żaba.
0: To ja, co to jest ropucha? Żaba to żaba. Ropucha to ropucha.
1: Tak o, dobrze samo. Powiedziałeś. Żaba no. To żaba, ropucha to ropucha.
0: No tak, ale to wiesz, no nie to samo, ale to podobne, no.
1: Tak jak kulfon to kulfon, a bulwon to bulwon.
0: No tak, no. Ale... No tak, no. No i różne legendy krążyły o tym morskim oku. Że podobno jak to morskie oko się przymruży, tak jak widać, jak zacznie mrugać, to znaczy, że będzie burza z gradem i ze śniegiem. I górale przychodzili i patrzyli tak, mruga to oko czy nie mruga? I mówili, my przepowiemy pogodę. Jak oko mrugało, znaczy, że będzie burza.
1: Nie, to no. Co, to jaka tam burza?
0: No, burza...
1: Oni mówili tak. Jak oko się niespokojnie zachowywało, to będzie halny wiał.
0: Aha, jak łzawiło.
1: A jak się, to było jeszcze tak. Jak oko było spokojne,
0: jak się nie mrużyło,
1: to będzie pogoda.
0: Będzie.
1: A jak się mruży, nie. To będzie dyst.
0: Dyst. No ja no mówię, no jak mrużyło się, to będzie albo będzie dyst, albo go nie ma. Tak, tak to jest.
1: A nad samym szczytem tego Ostrego to szumiały księżyc.
0: I szumiały jodły na górszczycie.
1: Tak, szumiały.
0: No. I co dalej było?
1: Dalej to było tak, że pewnego razu jeden pasterz owiec, czyli Juchas.
0: Juchas.
1: Juchas, tak, tak. Juchas. Bo jego przełożonym jest Baca.
0: Tak, a przełożonym Bacy jest Gazda.
1: Gazda. A żoną Gazdy jest Gaździna.
0: Tak.
1: A jak jadą samochodem, to dodają gazu.
0: A żoną Bacy jest Bacówka. Nie, to córka jest Bacówka.
1: Córka, tak, tak.
0: Bacówka, aha. Nie ma?
1: A żoną Bacy jest kto?
0: Baculina. Bacowa żoną
1: Bacy. Bacowa, no.
0: Bacowa.
1: Opowiadali starzy górale, że pewien Juchas wyszedł sobie w nocy ze swojego szałasu, bo nie mógł spać i podszedł sobie nad to morskie oko.
0: I a ono zaczęło do niego mrugać, tak.
1: I nagle usłyszał przepiękny śpiew.
0: Z tego oka?
1: Syreni.
0: To oko zaczęło mrugać i tak mówi, chodź tu, chodź tu. On podszedł, patrzy, a na rzęsie siedzi przepiękna...
1: Wodnica.
0: Wodnica. Wodniczka.
1: Zawodniczka.
0: Zawodniczka.
1: Bo zawodziła pięknym głosem.
0: Zawodziła. Ona, tak, ona zawodziła. Była zawodniczką na nartach.
1: I ona tak zawodziła. Szła dzieweczka do laseczka.
0: I zawodziła, tak zawodziła, ale tak pięknie, że on usiadł. Podparł się pod boki jak...
1: I zapłakał.
0: Zewnie.
1: Ze śmiechu.
0: Nie ze śmiechu.
1: Nie ze śmiechu.
0: Zapłakał, bo tak się rozczulił, że tak
1: z rozczulenia zapłakał.
0: Z rozczulenia. A ona śpiewała i śpiewała i on podchodził
1: coraz bliżej. A on dostał takiego rozczulenia, że musiał za krzaki lecieć.
0: Żeby się... Nie.
1: Żeby łzy obetrzeć.
0: Żeby... Poczekaj.
1: Bo się on wstydził.
0: Nie. No tak, ale nie, on... I to oko tak mruga do niego, tak mruga.
1: A ona śpiewa i śpiewa i śpiewa.
0: Ona śpiewa. I w końcu to oko się zamknęło.
1: I ona przepadła bez wieści.
0: A on się potknął i wpadł do chałupy.
1: Nie, tam potknął się, od razu się potknął.
0: No a co, bo... Nie,
1: zaczął się...

0: rozglądać najpierw, gdzie ona jest, ta przepiękna wodnica.
1: No tak, no ale jak się rozglądał, tak się potknął.
0: I mówi tak, oj, się potknąłem, sobie zęba wybiłem.
1: No ty zawsze tego zęba chcesz, wszystkim każesz zęby wybijać, nie.
0: A no to tak się potknąć, tylko tak dla wygłupu?
1: Potknął
0: jak
1: sobie.
0: Jak się potknąć, to trzeba sobie no, coś zrobić.
1: No jakąś... to rękę sobie złamał, no.
0: No to obie. Na obie się zgodzę.
1: I nogi.
0: Też obie?
1: Obie.
0: A, to się zgadza.
1: A nie
0: i poszedł
1: można.
0: Do szałasu.
1: I poszedł do szałasu i założył sobie łupki.
0: Nie, gips sobie założył. No nie, no bo nie opowiadajmy górę, takich głupot.
1: No bo w górach zawsze sobie ktoś łamie nogi albo ręce.
0: No to się dzwoni do Topru wtedy.
1: No on nie dzwonił, bo on miał przygotowany gips od razu w szałasie. Założył no sobie gips.
0: I szybko mu się zrosło. Błyskawica.
1: Błyskawica. A jeszcze trzeba powiedzieć, że on sobie założył ten lekki gips taki.
0: I później na drugi dzień, cały dzień pasał owce, aż przyszedł wieczór i mówi, idę do tej topielicy.
1: Ale tu patrzy, a tu zamknięte oko.
0: Więc zapukał. A, jeszcze poczekaj, bo wziął ze sobą młotek, nie młotek, tylko motek.
1: Nie, on nie wziął młotka, ani młotka. Posłuchaj, wiesz co on wziął? Kołowrotek.
0: A po co mu kołowrotek?
1: Bo on chciał zobaczyć, jak głęboko tamto oko sięga.
0: Tam sięga i gdzie wzrok nie sięga.
1: No i właśnie. I on poszedł sięgnąć tam, gdzie wzrok nie sięga, a oko zamknięte. Więc puka.
0: Zapukał.
1: Pukał,
0: i znowu rękę złamał. Bo mu się ledwo zrosła.
1: Nie, no już teraz nie można.
0: Tak, bądź konsekwentny.
1: Nie, no to konsekwentny.
0: Dopiero mu się ręka zrosła i już pukał nią.
1: Dobra, to teraz sobie zęba wybił.
0: A, zęba sobie wybił poprzednio.
1: Nie, poprzednio sobie złamał ręce i nogi.
0: I zęba, to nie uważałeś, nie byłeś skupiony?
1: Uważałem, ale zęba, zgodziliśmy się, że zęba sobie nie wybił. No bo by se plenił.
0: Dobra, zęba sobie nie wybił.
1: No. I poszedł, zapukał do tego oka morskiego, a tam słyszy, słucham, zamknięte.
0: Kto puka?
1: On mówi, ja jestem Juchas. A mówi, hej Juchasie, nie pukaj, bo dzisiaj zamknięte. A on mówi, ale ja chciałem posłuchać piosenki tylko. Mówi, przyjdź jutro.
0: I on poszedł. Do siódmej.
1: I on poszedł.
0: Znowu napasł krowę.
1: Nie, poszedł, zjadł bunca.
0: Wypastował kierpce.
1: Tak, kierpce. Założył cuchy nowe, świeżutkie.
0: Nowe i kapelusz z piórkiem.
1: I z koralikiem.
0: Co mu się migoce.
1: I z koralikiem i wziął ciupagę. I tak wystrojony poszedł na koncert.
0: Tej topielicy?
1: No tak, bo ona tam dawała koncerty.
0: Aha.
1: No. Ona dawała tam koncerty.
0: Dawała tam.
1: I poszedł. I patrzy, a tu oko mówi znowu zamknięte. Mówi, no jak ja mam wysłuchać tej topielicy? A oko mu powiedziało, mówi, nie ma, koniec, skończyły się koncerty, gdyż jestem zdenerwowane.
0: I zaczęło wyrzucać kamienie w górę.
1: To oko?
0: No tak.
1: Nie, ta góra zaczęła wyrzucać kamienie.
0: Ale z tego oka. Wiesz, jak ci kamień wpadnie w oko, to jak
1: ja
0: się
1: wiem,
0: czuł?
1: ale to w tym oku to była belka, a nie kamień.
0: Nie, tam były kamienie jednak. Belka była w innym oku.
1: W którym oku była belka?
0: W biblijnym.
1: A, dobrze, a tu było, tam były
0: a tam były kamienie.
1: Tak.
0: Bo to tak, jest taka góra w tym we Włoszech,
1: która
0: wyrzuca też kamienie.
1: To Wezuwius. A to nie był Wezuwius.
0: Ale podobny.
1: Nie,
0: polski Wezuwius.
1: Nie, kochane dzieci, nie wyrzuca, tylko to oko się zamknęło i teraz jest źródełko i nic więcej nie ma. I tej topielicy nie ma, także koncertów nie ma, zamknięte wszystko. Skończyły się koncerty.

Sąsianie całe zbiera się sąsiedztwo. Kto ostatni widział Maję? Aleksander wszczyna śledztwo. Może Bucio, gdy z nią bawił gdzieś na łące, ją zostawił. Ale przecież on nic nie wie. Znowu spał na jakimś drzewie. Może Tekla ją schwyciła, owinęła w szplot pajęczy, nie na skrzypcach dziś ćwiczyła.

dziownica i Biedronka. Trzeba wysłać ekspedycję. Mrówki wyślą swą policję. Niech wyruszą choćby zaraz i przeczeszą okolice. Sprawdzą każdy kąt w tym lesie. Trzeba znaleźć na przodnicę. Niech pod każdy zajrzą kwiatek. Sprawdzą nawet pod kamieniem. Niech przełożą się, bo wszyscy

0: na podwieczorek.
1: Natalia, chodź kochanie, zrobiłam twoje ulubione naleśniki. Chodź, podwieczorek czeka.
0: Mamo, nie

bum. Baran be czy be? A gdy bardzo zimno ci, wtedy mówisz brrr. Piłka robi bam, dzwony dzwonią bim bam bom. A gdy

0: Magiczna mapa?
1: Jest.
0: Perłowa szpila?
1: Przygotowana.
0: A smoczy apetyt na podróże?
1: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
0: No to ruszamy.
1: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
0: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
0: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
1: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
0: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
1: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Ach, wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Ach, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

Wznoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radę.

coś nie tak. Nosorożec to nie ptak. Nie, nie, nie. No wiem, że nie. I dlatego, tak dlatego

Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, to broń. Żelazny hak.

Jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur. Ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia. Ta broń żelazna.

Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięce.

0: chcą.
1: Autopromocja.
2: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
0: I raz, dwa. I raz, dwa, trzy, cztery.

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: Czy kogoś widzisz? Czy ktoś tam jest?
1: O tak! Ja!
2: Czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna. Kto ją dostrzeże, niechaj wie.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antenę.

Daj, nie ukaj mi daleko! Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to tak, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę, jak im gram. Choć złapałem wiele udia, wolę fugi i preludia. Wolę głęboko w trzech

czarnej sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Ojciec bardzo dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądałem na złotkie całe na twarz, chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: Forsycha. Gunter chce być architektem wnętrz.
1: Ulfa wielkim i
2: on piekarzem nie jest złem.
3: Modezna, sługa ta, Andreaszyk sobie gra.
0: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
4: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
5: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latające.

prawie zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny hit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć, wiem, że nie skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

przekonany. Groźny siłacz, Faligura, nocny zbir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super rozbójnika.

jak cień swój ściele. Możesz bać się jak w złym śnie, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łukać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia.

0: chcesz, iskierkę skrzesz i wierz mi, wszystko jasne jest raz, dwa. Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika, śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
2: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki, podkręćcie knoty i wskażcie drogę!
0: Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. A kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie iskrę życia.

0: Zapraszamy! Nie chcecie się podłączyć do skubańca?
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu. Jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz,
2: szedł ulicą raz,
0: bo zaczęło mi się tkwić, jak chciało mu się pić.
2: To, że wziął dziewczynę,
3: wziął drabinę.
0: Do pracy chce się wziąć.
2: Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz Mary Poppins?
4: No, cóż to za pytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie, w końcu to Mary Poppins.
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy.
4: No dobrze, niech będzie.
2: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
6: Dalej powiedzcie łoś!
1: Tu fajans był,
4: w noże kolik żył.
1: I on nam spadł.
4: Rower bez wad.
1: Coś naprawić nam go miał.
4: Coś nam brawo dał.
1: Świętogłowie star!
4: By klaun się śmiał.
1: I w banku był pan!
4: Żuraw i kran.
1: A jeszcze tam gła.
4: Obok i za.
1: A się zjawił ktoś!
4: To ma w sobie coś.
1: I noc pokazał nam.
4: Miły jest dla dam.
1: I rozpalił sobie iskry życia.
4: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.
2: Lecz udało.

0: promocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Pawałowska, Daria Brzezińska. Witamy serdecznie w to przepiękne piątkowe popołudnie. Gdzie witamy? Oczywiście w naszej radiowej świetlicy. Będziemy z wami do 17:00.

No nie wiem jak wy, ale ja jestem dzisiaj bardzo happy. Zresztą wiecie co, nawet jeżeli mam taki zabiegany dzień, że się dużo dzieje, albo właśnie jest taka pochmurna pogoda, jaka teraz aktualnie króluje za oknem studia Polskiego Radia Dzieciom, to jak wybija godzina 15, siadam tutaj na tym naszym fotelu w naszej radiowej świetlicy, zapala się czerwona magiczna lampka przy moim mikrofonie, no to słuchajcie, od razu uśmiech pojawia mi się na twarzy. Bardzo, bardzo wam za to oczywiście pięknie dziękuję, no bo prawdą jest to, że audycja to jest taka współpraca dziennikarza, który siedzi w radiu, oraz słuchaczy, którzy są po drugiej stronie radioodbiornika. A właśnie, jak tam wam mija ten dzień i czy godzina 15 również wywołała uśmiech na waszych twarzach? Jeżeli macie ochotę nam o tym opowiedzieć, to śmiało zadzwońcie. Wiem doskonale, że o godzinie 15 w wielu szkołach kończą się lekcje, a godzina 15 w piątek oznacza oczywiście początek weekendu i to też może być fantastyczny pretekst do radości i uśmiechu na twarzy. Zresztą wszystkie preteksty są dobre i wiecie co, i tak sobie pomyślałam, że nasze dzisiejsze pytanie dnia, to nie będzie do końca takie pytanie ani zadanie, tylko właśnie chciałabym się dowiedzieć, co powoduje, że na waszych twarzach nagle pojawia się uśmiech. I to taki uśmiech, że aż wiecie co, że aż zaczynają was kąciki warg boleć, że aż tu wszystkie te mięśnie twarzy zaczynają cierpnąć, ale to jest tak przyjemne i tak miłe, że chciałoby się takim uśmiechem obdarować wszystkich dookoła. Zatem, moi drodzy, dzielmy się dzisiaj śmiechem i uśmiechem ze sobą. 22 645 20 55.

0: Przed momentem piosenkę wyśpiewała nam Sarah James, a teraz o swoim śmiechu i uśmiechu będzie opowiadała nam Helenka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, Helenko, skąd do nas dzwonisz?
1: Lublina.
0: I jaka pogoda jest dzisiaj w Lublinie?
1: Pochmurna.
0: Pochmurno. Też masz wrażenie, że jesień rozgościła się już na dobre w naszym kraju?
1: Tak.
0: No, ja też mam takie wrażenie. I chociaż bardzo lubię jesień, bardzo lubię tę porę roku, no to jednak zawsze troszeczkę tęskno mi za tym słońcem, za ciepełkiem, no i za dłuższymi dniami, bo wyobraź sobie, że sprawdzałam, że dzisiaj słońce zajdzie, uwaga, o 18.31. Trochę za wcześnie moim zdaniem, no jak myślisz?
1: Za wcześnie, dużo za wcześnie.
0: Też tak właśnie uważam. Powiedz proszę, Helenko, czy chciałabyś zaprezentować nam swój śmiech?
1: Tak.
0: No to ja się zamieniam w słuch. Ale super! No powiem ci szczerze, że mogłabyś zarażać takim śmiechem wszystkich dookoła. Mnie zaraziłaś i Darię też, bo widziałam, że się uśmiechała za szyby tutaj do nas. Powiedz proszę, co powoduje, że taki śmiech się pojawia, można się w niego wsłuchać w twoim wykonaniu, no i na twojej twarzy powoduje taki uśmiech?
1: To, że niedawno przyjechała mama z pracy i cały dzień byłam w domu.
0: A, czyli wspólne chwile spędzone z mamą powodują u ciebie taką radość?
1: Tak. Och. I właśnie dobiję dzieciom.
0: Och, bardzo ci pięknie dziękuję. Czyli godzina 15 również wzbudza u ciebie uśmiech na twarzy? Tak. Tak samo jak w moim przypadku. No to bardzo się cieszę. A co ty najbardziej lubisz robić z mamą?
1: Rozmawiać.
0: I o czym sobie rozmawiacie?
1: Rozmawiać i robótki ręczne.
0: A jakie robótki ręczne robicie?
1: Bransoletki, girlandy i różne...
0: Zaraz. Ty umiesz robić, Helenka, bransoletki?
1: No i kolczyki też.
0: I kolczyki. Jakie kolory mają te twoje bransoletki i kolczyki?
1: Wszystkie kolory tęczy mają kolczyki.
0: Ale numer. Świetnie. I jak zrobić taką bransoletkę?
1: Trzeba mieć kawałek sznurka i... A, muliny. Jeśli ze sznurków, to muliny. A jeśli z kodalików, to sznurek kodaliki.
0: Ja słyszałam, że jeszcze można robić takie bransoletki z gumek. Słyszałaś o tym?
1: Tak.
0: I planujesz...
1: Mam gigantyczny zestaw i wczoraj zatetowałam w nim gumeczki, bo je pomieszałam 2 lata temu.
0: Ach, no to rozumiem, że i w tym rodzaju bransoletki

0: Zaletek również niebawem się wprawisz. A jak robisz kolczyki? Bo to chyba jest trochę trudniejsze, co?
1: Lubliny robiłam. Mama robiła z tych koralików.
0: Ale super, wiesz co, powiem ci szczerze, że bardzo mi się twój pomysł na wspólne spędzanie czasu z mamą, właśnie na takie wspólne spędzanie czasu z mamą bardzo mi się podoba i kiedy tylko następnym razem spotkam się z moją mamą, to zaproponuję jej, żebyśmy robiły sobie takie bransoletki albo kolczyki, bo myślę, że to musi być naprawdę świetna zabawa, a przy okazji, tak jak sama powiedziałaś, jest to także też pretekst do tego, by sobie usiąść, porozmawiać, trochę poopowiadać o różnych rzeczach, które się wam przydarzyły, trochę się pośmiać. A macie takie swoje żarciki?
1: Czasami mamy.
0: I co ostatnio takim żarcikiem było, pamiętasz?
1: Młodszy brat.
0: Aha.
1: Czyli do nas, do samych uszu chichrał.
0: Czyli po prostu psotnik młodszy brat. No tak to czasami jest z tym młodszym rodzeństwem. Helenko, bardzo ci pięknie dziękuję za twoje opowieści, za twój cudowny śmiech, który cały czas rozbrzmiewa w moich uszach i w mojej pamięci. No i teraz oczywiście czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, siebie, brata, koleżankę, wszystkie ulubione koleżanki, babcię, dziadusia, wszystkie babcie, kuzynki, za mojej babci i za cioci.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. O czym zapomniałaś?
1: Panią Krasnoludki, Smoka Adasia i Misia Michasia.
0: Och, bardzo ci dziękuję, bardzo pięknie dziękuję Smokowi i Misiowi. Oczywiście przekażę te pozdrowienia w poniedziałek, jak będziemy się tutaj o godzinie 17 mijać, kiedy ja zakończę radiową świetlicę, a oni będą tuż przed rozpoczęciem swojej audycji. A dla krasnoludków rzecz jasna, o tutaj słyszysz, mam żółte karteczki, już notuję pozdrowienia dla nich od Helenki z Lublina. No i fantastycznie. Bardzo ci pięknie dziękuję jeszcze raz, Helenko, za te pozdrowienia. Do wszystkich zresztą twoich pozdrowień my się przyłączamy i życzymy ci udanego, przemiłego, cudownego, fantastycznego, kolorowego popołudnia i całego weekendu. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.

0: No i już do was wróciłam. I wiecie co? Nie jestem sama. Nie, nie, nie, bo kiedy wy wsłuchiwaliście się najpierw w piosenkę zespołu Czereśnie o owocach, a później w utwór Najpiękniejsze piosenki pochodzący z płyty Stwory z Mory i Upiory, to do naszej radiowej świetlicy wcale nie upiornym krokiem, a bardzo pięknym i tanecznym wkroczyła Alicja Latkowska z Muzeum Farmacji w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Tak, nie wkroczyłam jak upiór, raczej wesołym krokiem. Miałam niedaleko, ponieważ przyjechałam ze Starówki. Nasze muzeum mieści się na

0: starówce i można je pomylić z apteką, bo po wejściu do nas nie czujemy się jak w muzeum starych rzeczy, tylko raczej jak w takiej pięknie pachnącej, kolorowej aptece.
1: No właśnie, właśnie, bo ja myślę, że od wyjaśnienia słowa farmacja powinnyśmy zacząć naszą rozmowę.
0: Takie naukowe słowo.
1: Tak, ale też takie, którego się wcale tak często nie używa.
0: Rzeczywiście, częściej mówimy leki, też nie wolimy o tym nie myśleć, wolimy nie myśleć o tym, że łapie nas przeziębienie albo potrzebujemy leku na ból głowy. Raczej apteka kojarzy nam się tak z taką koniecznością, a nie z przyjemnością. A farmacja to jest cała taka duża dziedzina, którą można studiować, której można się uczyć i dzięki niej zostać taką panią lub panem pracującym w aptece, ale też znającym sekrety wszystkich tych specyfików, mikstur, które w takiej aptece można znaleźć. A jest to wiedza i taka nauka, która sięga stuleci wstecz. I ma bardzo piękną i bogatą historię, bo kiedyś proszę sobie wyobrazić, że taki pan farmaceuta albo pani farmaceutka, co brzmi tak właśnie bardzo naukowo, trochę jak taki czarodziej lub czarodziejka, bym powiedziała, te wszystkie leki przygotowywał własnoręcznie, na przykład przy pomocy tłuczków, różnych szkieł, wagi aptecznej. Więc to była taka ogromna wiedza, którą do dziś możemy się uczyć już jako na studiach, tak jak lekarze.
1: Ale właśnie, jeżeli mielibyście ochotę troszkę wcześniej wejść w świat farmacji niż czekać do momentu, aż pójdziecie na studia, no to właśnie Muzeum Farmacji wam to umożliwia.
0: Tak, zapraszamy codziennie, prawie codziennie, mamy tylko 2 dni, kiedy odpoczywamy, ale oprócz tego zapraszamy. I u nas w muzeum można zobaczyć wręcz, bym powiedziała, zjawiska, które wyglądają jak zaczarowane, ponieważ jest to muzeum farmacji, w którym na przykład spotkamy szkła świecące w ciemnościach. No naprawdę. I może się wydawać, że to jest takie zjawisko raczej zaczarowane niż naukowe, ale okazuje się, że dawno, dawno temu w aptekach farmaceuci lubili mieć piękne, kolorowe szkła, które przyciągały wzrok i ich barwa wynikała z tego, że dodawano do szkła takie różne minerały. Można sobie wyobrazić, że gdzieś znajdowano w kopalniach takie kolorowe minerały i dodawano je do szkła, dzięki temu one były w pięknych, różnych kolorach. A jeden z tych minerałów, uran, gdy dodawano go do szkła, zwanego szkła uranowym, po zgaszeniu światła nagle świeci w ciemnościach. I jest to rzeczywiście możliwe dzięki właściwościom chemicznym takiego szkła. Więc po wejściu do nas do muzeum, które wygląda jak piękna, dawna apteka, nagle się okazuje, że można zobaczyć, jak szkło świeci w ciemnościach. Także chemia, farmacja potrafią być bardzo fascynujące i na pewno nie nudne.
1: I tak sobie teraz pomyślałam, kiedy pani mi o tym wszystkim opowiadała, że rzeczywiście tutaj porównanie do czarodzieja, czarodziejki,
0: prawda,
1: jest jak najbardziej na miejscu.
0: Tak, bo coś tutaj paruje, tutaj nagle bardzo pachnie, ale też nagle zamienia się, jedna substancja zamienia się w inną i nagle okazuje się, że coś może mieć ogromną moc, bo może mieć moc leczniczą. Czyli dawniej było tak, że taki farmaceuta potrafił wziąć do ręki taki zwykły rumianek rosnący na łące i zamienić go w leczniczą miksturę, która służyła leczeniu. Więc to można powiedzieć, że to jest takie zaczarowane, ponieważ rzeczy z roślin, które spotykamy na co dzień, nagle taki farmaceuta potrafił wyciągnąć leczniczą moc, która pomagała na przeziębienie, pomagała na jakąś bolący ząb, bolącą głowę i różne inne jakieś nieprzyjemności.
1: No i mam wrażenie, że to właśnie dlatego głównie Muzeum Farmacji można skojarzyć z takimi zapachami, z ziołami, z taką trochę magią właśnie.
0: Magią natury, bo tak sobie czasami myślę, że magia jest tak naprawdę bardzo realna i ona jest zaklęta w tym, co nas otacza, wśród roślin, wśród drzew. I w Muzeum Farmacji Ona nie kończy się z zakończeniem lata. Mnie jest oczywiście bardzo smutno, że kończy się lato i już idzie jesień, ale jest to też czas, kiedy odwiedzają nas szkoły i rzeczywiście mogą

0: mimo zakończenia lata poczuć te zapachy, które kojarzą nam się z latem, bo są to zapachy roślin, zapachy kwiatów, ziół, więc możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy na łące, na której pachnie rumianek, na której kwitnie lipa. I rzeczywiście te rośliny dlatego były dawniej tak pachnące w dawnej aptece, bo rzeczywiście to właśnie z tych roślin powstawały leki. I my dziś, oczywiście nie wytwarzamy w Muzeum Leków, bo to już jest tylko muzeum, ale zapraszamy naszych gości, w tym najmłodszych gości, do tego, żeby skomponować własny zapach. Czyli na przykład dostajemy do ręki zapach rumianku, zapach melisy, zapach kwiatu bzu, jakie tylko zapachy sobie wymyślimy i możemy z nich skomponować własny zapach, który potem możemy zabrać do domu i na przykład sprawi, że poczujemy się lepiej w swoim domu, w swoim pokoju, bo są takie zapachy, które na przykład mogą pomóc nam zasypiać. To jest zapach lawendy. Taki zwykły kwiat, który przecież kojarzymy o ładnym kolorze lawendowym, też ma taki wpływ na nas, że nas uspokaja, pomaga nam zasnąć. Pomarańcza na przykład jest znana z tego, że może nam pomóc się skoncentrować i wytężyć pamięć, kiedy musimy zasiąść do lekcji.
1: Naprawdę?
0: Wróciliśmy do szkoły, naprawdę. No i inne też takie zapachy cytrusowe, to może być zapach cytryny, zapach bergamoty. To jest takie trudne, to jest taka trudna nazwa, a za tym się kryje taki po prostu miły owoc, którego zapach wyciągnięty jakby z tego owocu może pomóc nam wytężyć pamięć, wytężyć koncentrację, czego potrzebujemy jesienią, więc możemy korzystać z tej mocy cały rok. I ten zapach może nam w tym pomóc i w jego poszukiwaniu zapraszamy do właśnie Muzeum Farmacji.
1: Och, mam wrażenie, że wszystkie cytrusy, pomarańcze, cytryny.
0: Prawda? Prawda? Można je jeść, ale można je też wąchać. Tak. Oczywiście prosimy nie próbować samemu nic w domu, ale zapraszamy do tego. Nie no, śmieję się. Oczywiście pomarańcze warto jeść, bo na pewno jest zdrowa, podobnie cytryna. No może nie wszystkie zioła powinno się tak jeść, więc z tym trzeba uważać. To jest też taka wiedza troszkę taka, no, którą powolutku trzeba zdobywać i słuchać innych osób, które już taką wiedzę mogą mieć, ale rzeczywiście takie zapachy mamy u nas w Muzeum Farmacji i można oczywiście powąchać pomarańcze, ale można też stworzyć swoją wodę zapachową, która będzie pachniała jak pomarańcza, więc będziemy się psikać naokoło i będzie pachnieć nam piękną, naturalną pomarańczą, co może nam pomóc na przykład właśnie lepiej na przykład zapamiętać jakieś trudne lekcje.
1: Ale możemy też w ten sposób sprawić komuś wspaniały prezent.
0: Możemy. Ja z tego, co się orientuję, to wszystkie mamy, ale też myślę, że tata też może docenić. Koleżanka, kolega bardzo doceniają taki prezent, bo to jest prezent wykonany osobiście, własnoręcznie, samodzielnie, a myślę, że takie prezenty są zawsze chyba najbardziej doceniane i najbardziej nas cieszą, bo wkładamy w nie serce, wkładamy w nie dużo pracy takiej ręcznej, własnoręcznej, którą ta druga osoba, którą ta druga osoba na pewno ucieszy i jeśli mamy taką chęć, możemy też taki prezent właśnie przygotować.
1: No tylko warto wcześniej poobserwować osobę, którą chcemy
0: czy
1: obdarować.
0: Czy woli kwiaty, czy woli owoce na przykład, bo może być za bardzo słodki, albo za bardzo kwaśny ten zapach, bo też zapachy często opisujemy jak smaki, bo one są, te dwa zmysły są sobie bardzo bliskie, tylko tak czasami zapachy myślimy raczej o tym, co nieładnie pachnie, a też warto zwracać uwagę na to, co ładnie pachnie jakby ze wiosną i sprawia, że czujemy się po prostu lepiej, może bardziej radośnie.
1: Ale tak sobie też pomyślałam, taka właśnie moja teraz druga myśl, wsłuchując się w te wszystkie opowieści, jest taka, że teraz wszyscy nasi słuchacze bacznie obserwują, jakie to kwiaty znajdują się w doniczkach u nich w domu albo w ogródku. No bo przecież, jeżeli to nie jest bez znaczenia, jakim zapachem się otaczamy, jakimi ziołami, a przecież też często w naszych doniczkach czy w ogródkach przydomowych zioła się znajdują, no to rzeczywiście jest to również bardzo cenna wiedza.
0: Tak, jak najbardziej. I warto, warto dbać o te rośliny, warto się im przyglądać, ale właśnie też można je wąchać. I przykładowo geranium, to jest też takie trudne słowo, ale jestem pewna, że w domu niejednej babci Jest taka roślina, taka zielona, która ma taki bardzo mocny zapach, szczególnie jak się troszeczkę tak dotknie i potrze łodyżkę i liście.
1: Och, anginka u nas się mówiło, no że ona właśnie, się tak nazywa.
0: Geranium. I to tak brzmi trochę przerażająco, jak amol kiedyś, ale rzeczywiście to jest taka roślina, która często jest po prostu zwykłą rośliną

0: doniczkową. Gdzieś tam sobie stała obok na przykład paprotki, a okazuje się, że geranium nawet poprzez ten zapach, który czujemy, bo zapach to są takie jakby cząsteczki, które wpadają nam do nosa, ma na przykład dobry wpływ na to, jak się też czujemy. I dlatego warto na to zwracać uwagę, tak jak zwracamy uwagę na to, żeby posprzątać czasami swój pokój, żeby lepiej się poczuć, albo zwracamy uwagę na to, czy jakieś kolory nam się podobają, czy jakaś piosenka, muzyka nam się podoba. W ten sam sposób możemy zwracać uwagę też na zapachy i dbać o nie, na przykład poprzez dbanie o rośliny, czy to pomagając mamie w ogrodzie, czy na przykład podlewając roślinkę w doniczce, bo może się okazać, że jej zapach jest dla nas bardzo cenny.
1: I to jest bardzo cenna, uwaga, bardzo cenna wiedza, a do naszej rozmowy wrócimy za momencik. Koniecznie zostańcie z nami.

banalna. Zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia. W mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie.

0: Ale szalony śmiech tutaj się pojawił, tego szalonego medyka z piosenki. Bardzo jestem ciekawa, czy nasz dzisiejszy gość, Alicja Latkowska z Muzeum Farmacji we Warszawie, również ma taki szalony śmiech. O, trochę jest tutaj szaleństwa w
1: tak, jak długo jestem u nas w muzeum, tej starej aptece, to czasami czuję, że mój śmiech taki już jest głośny i donośny. Dlatego, że rzeczywiście nawet niektóre nazwy są takie śmieszne, no bo jak słyszymy, że coś nazywa się perkolator, destylator, to można się zastanowić, czy to gatunki jakichś ptaków, czy rzeczywiście narzędzia bardzo poważne, stosowane przez farmaceutów. I rzeczywiście po przyjściu do nas do muzeum możemy dowiedzieć się, jak wyglądało laboratorium farmaceuty lub farmaceutki 100 lat temu. I możemy zobaczyć różne wyciskacze, kapsulatorki, takie

0: różne nazwy właśnie. Skąd się brały 100 lat temu kapsułki? No brały się z kapsulatorki, więc mamy takie różne dawne przyrządy, narządy. No może nie narządy. Narządy to mamy medycznie, przyrządy.
1: Ale
0: narządy urządzenia.
1: Pomagamy, tak? Czy też pomagaliśmy, używając tych przyrządów.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Które rzeczywiście znajdowały się w takim laboratorium szalonego farmaceuty lub farmaceutki. To laboratorium wyglądało troszkę jak laboratorium chemiczne. Możemy sobie wyobrazić te różne szklane naczynia, z których wydobywała się para. Jednym z takich typowych urządzeń był właśnie na przykład destylator. I destylator służył do tego, żeby z takiej rośliny lub takiego owocu pozyskać olejki eteryczne w postaci, w tym procesie właśnie destylacji. To jest tak jeden z najstarszych procesów chemicznych stosowanych w farmacji, który dziś możemy zaobserwować właśnie patrząc na takie piękne, zabytkowe destylatory i między innymi taki destylator możemy zobaczyć u nas w aptece. Możemy też zobaczyć na przykład jak wyglądała apteczka 100 lat temu. Co dawniej mieściło się w takiej apteczce, takiej nawet domowej 100 lat temu. Także zapraszamy. Warto też sprawdzić, jaką mamy możliwość uczestniczenia w warsztatach, lekcjach, zajęciach z całymi grupami szkolnymi. Czy jeśli chcemy razem z koleżankami i kolegami do nas przyjść i czegoś się dowiedzieć. Właśnie jak wyglądało takie laboratorium 100 lat temu. Czym właściwie jest ta farmacja? Co właściwie mieści się w aptece? Co oznaczają te magiczne symbole, które widzimy w aptece? No to możemy przyjść również do nas na tak zwane lekcje muzealne. I tutaj zapraszamy całe grupy szkolne. Możemy je zaprosić i przeprowadzić taką lekcję u nas w muzeum. I wtedy rzeczywiście jest fajna zabawa, bo mamy ze sobą koleżanki i kolegów i pracujemy wszyscy razem pod okiem edukatora lub edukatorki.
1: Co prawda wrzesień się powolutku już kończy, ale to jest w ogóle moim zdaniem idealny moment na taką wyprawę, chociażby dlatego, że o tak jak dzisiaj, 25 września, przecież obchodzimy Światowy Dzień Farmaceuty.
0: No właśnie.
1: A jutro z kolei będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Aptekarza.
0: Tak, to są te dwa dni, kiedy świętujemy, także składam tutaj życzenia wszystkiego najlepszego wszystkim farmaceutom i wszystkim aptekarzom. Bardzo im dziękuję za ich pracę. Może ktoś z nas tutaj kiedyś takim farmaceutą, aptekarzem również zostanie. A jeśli chcemy poznać pracę farmaceuty, aptekarza dziś i 100 lat temu, to warto rzeczywiście nas odwiedzić nie tylko we wrześniu, nie tylko w te dni świąteczne, ale również w każdy inny dzień, bo tak naprawdę, tak sobie przypomniałam, że zbliża się okres taki już jesienny, niedługo już nawet zimowy, nawet świąteczny. Jednym z takich naszych ulubionych zajęć dla grup szkolnych jest tworzenie własnych przypraw pierniczkowych. Dlaczego? Dlatego, że w dawnej aptece można było kupić również przyprawy. Czyli nie tylko takie tabletki, które dziś wyobrażamy sobie, takie białe tabletki lecznicze, ale też przyprawy, ponieważ są takie przyprawy, które mają właściwości lecznicze i kiedyś mogliśmy w takiej dawnej aptece znaleźć na przykład goździki, o których wiemy, że mają właściwości na czy to ból zęba, czy ból gardła, ponieważ mają właściwości właśnie przeciwbakteryjne i przeciwbólowe. Ale wracając do czegoś przyjemniejszego, czyli pierniczków świątecznych, zapraszamy na przykład grupy szkolne do tego, żeby przygotować dla mamy taką przyprawę pierniczkową, stosując właśnie te przyprawy, które dawniej można było również zakupić w aptece. I podczas takiej lekcji rozmawiamy też o zdrowiu, rozmawiamy o pracy farmaceuty i zastanawiamy się, jak wyglądała praca w takim laboratorium 100 lat temu, a co więcej, bierzemy moździerz w rękę, to jest takie kolejne trudne słowo, ale pewnie kojarzymy moździerze z kuchni. Może znamy ten dźwięk rozcierania przypraw w moździerzu. No to moździerz to było podstawowe narzędzie każdego farmaceuty kiedyś w laboratorium. I jeśli odwiedzicie nas w muzeum na taką lekcję muzealną, taki warsztat, no to wtedy moździerze w dłoń, pistle w dłoń, czyli te tłuczki w dłoń i możemy stworzyć również sami coś, co możemy zabrać do domu, na przykład taką przyprawę pierniczkową.
1: Ale to jest niesamowite, bo okazuje się, że Muzeum Farmacji można poznawać na różne

0: osoby. Albo wybrać się na wycieczkę z klasą, tak. Albo przyjść indywidualnie, tak. Albo na przykład przyjść ze znajomymi, albo wysłać rodziców.
1: Można. Na randkę.
0: Na przykład. No i tutaj też tych na tematów spacer. Jest bardzo dużo. My tutaj wspomniałyśmy o oziołach, o zapachach, ale przecież też wiem, że i bakterie królują.
1: No tak. Bakterie są te dobre i złe. Są bakterie takie, z którymi się lubimy i takie bakterie, z którymi się nie lubimy, ale rzeczywiście możemy się o nich dowiedzieć. I dla szkół mamy taką bardzo ciekawą możliwość uczestniczenia w lekcjach, spotkaniach, podczas których poznajemy bardzo, bardzo dogłębnie taką wiedzę o tym, czym się różni bakteria od wirusa, właściwie na czym polega działanie antybiotyku. Co więcej, nawet hodujemy własną bakterię na szalce tak zwanej Petriego, czyli trochę jesteśmy jak tacy laboranci. I są to zajęcia rzeczywiście, które w praktyce pomagają nam poznać taką bardzo fachową wiedzę, która z jednej strony może nam się kiedyś w życiu przydać praktycznie, ale też jest takim zaproszeniem do poznania tej wiedzy fachowej, tej wiedzy farmaceutów, laborantów. Także tak, to jest taka bardzo ważna dziedzina, bo właściwie nie byłoby współczesnej farmacji bez penicyliny, bez odkrywania antybiotyków, bez odkrywania bakterii.
0: Bez też takich, prawda, trochę doświadczeń, próbowania, eksperymentowania.
1: Niektórych przypadkiem, a niektórych bardziej wysiłkiem długim i takim metodycznym. Jak wiemy, są takie wynalazki, które się nam wydarzały przypadkiem, że nagle nam tu coś wyrosło i okazywało się, że w ten sposób odkryliśmy bakterię lub odkryliśmy antybiotyk, czy sposób jakby radzenia sobie z tą bakterią. I rzeczywiście o tych odkryciach opowiadamy o historii tych odkryć, ale też w sposób praktyczny próbujemy sami stać się takim chemikiem i takim badaczem i w sposób praktyczny też poniekąd poczuć się jak w laboratorium. Także zapraszamy.
0: A to się naprawdę zmieniało tak dosyć intensywnie na przestrzeni nie tylko lat, ale wieków. My tutaj mówimy o tym, co było 100 lat temu, ale prawdą jest, o czym sobie już na początku naszej rozmowy powiedziałyśmy, że tak na dobrą sprawę ta cała wiedza sięga bardzo, bardzo odległych czasów.
1: No tak, no właściwie kiedyś to się nazywało alchemia nawet. Kiedyś wydawało się, że to jest właśnie magia, ale no przecież to są odległe wieki, gdy dokonywano jakichś absolutnie pierwszych odkryć, które wtedy jeszcze nie nazywane były odkryciem farmaceutycznym, ale na przykład mówiono, że tutaj alchemik odkrył, oni wprawdzie szukali złota.
0: Głównie. Ale proszki na ból głowy dla króla też się zdarzały.
1: No właśnie, dokładnie tak. Więc te pierwsze odkrycia chemiczne właśnie były dokonywane przez alchemików, czy proces destylacji był udoskonalany właśnie przez alchemików. U nas mamy taki cytat i w ogóle taką postać alchemika, którego też traktujemy troszkę jak takiego ojca farmacji, czyli Paracelsusa. I on wypowiedział takie bardzo słynne słowa, że tylko dawka czyni truciznę. Co to znaczy? To znaczy, że jedna substancja może być jednocześnie lekiem i jednocześnie trucizną. I decyduje o tym dawka, ta ilość. Czyli bardzo ważna jest ta wiedza o tym, w jakich ilościach stosować pewne substancje. Bo jeśli jest jej za dużo, mówi się, co za dużo, to niezdrowo. Można powiedzieć, że to jest parafraza tej słynnej maksymy alchemicznej sprzed wieków. No ale też wiemy o tym, że jeszcze w czasach starożytnych był taki Galen, lekarz. Mówi się leki galenowe. To był taki lekarz gladiatorów, który tworzył pierwsze receptury lekarskie. Niektóre znane i stosowane do dziś i stąd mówimy leki galenowe, ponieważ był taki starożytny lekarz właśnie, który takie pierwsze receptury, czyli pierwsze takie jakby przepisy na leki dla nas stworzył i zapisał, dzięki czemu możemy do nich sięgać nawet dziś.
0: A mi do głowy wpadł jeszcze taki związek frazeologiczny, często powtarzany właśnie przy tej okazji i teraz doskonale mi się to rozsupłało, dlaczego akurat tak się mówi, że coś ktoś robi z aptekarską precyzją.
1: No właśnie, bo każdy miligram mógł decydować o tym, czy właśnie ta substancja będzie działać, czy nie będzie działać, czy mikstura będzie lecznicza, czy może jednak może być troszkę niebezpieczna, tak? Także ta precyzja była ważna i stąd na przykład te przepiękne, ale bardzo precyzyjne wagi, bardzo stare.

0: precyzyjne wagi. Dziś myślimy raczej o wadze jako o czymś takim elektronicznym, a kiedyś waga wymagała bardzo precyzyjnych odważników i bardzo precyzyjnego odważania tych substancji, które były stosowane w tych miksturach farmaceutycznych, leczniczych.
1: No dobra, to mnie już więcej zachęcać nie trzeba.

0: łatwo nasza strona wyskoczy, bo na naszej stronie jest zarówno aktualny program tych zajęć, lekcji muzealnych, ale też, jeśli ktoś woli, to można zadzwonić, dlatego że nasze koleżanki z naszego zespołu udzielą informacji zarówno jak zarezerwować lekcję szkolną, albo jak, w jakim terminie można przyjść tak po prostu do nas, żeby nas odwiedzić i albo zwiedzić wystawę, albo wziąć udział w jakimś warsztacie, w jakimś zwiedzaniu, może nawet spacerze, bo też organizujemy spacery wokół Starego Miasta, bo tam się właśnie mieścimy, czyli no, takie dawne metody, czyli albo zapraszamy na naszą stronę, albo zapraszamy do tego, żeby do nas zadzwonić. Na pewno odbierzemy.
1: Dla każdego coś ciekawego z pewnością się znajdzie, a ja chciałabym jeszcze dopytać o to, czy jakiś pomysł na warsztaty, które jeszcze nie istnieją, jeszcze ich nie ma w ofercie, ale już w głowie ten pomysł zaczyna kiełkować? Jest coś takiego?
0: To jest bardzo dobre pytanie. No my mamy bardzo dużo pomysłów. Czasami żałuję, że mamy za mało czasu, żeby je wszystkie zrealizować. Myślę, że takim bardzo fajnym pomysłem, który kiełkuje i niedługo, powolutku pojawi się u nas w muzeum, to są, o dziwo, niespodziewane warsztaty fotograficzne. Ale nie takiej fotografii, że bierzemy w rękę telefon i robimy zdjęcie, tylko takiej bardzo dawnej metody fotograficznej, bo nazywanej cyjanotypią. Czyli znowu, będąc na takich warsztatach fotograficznych z cyjanotypii, będziemy tak naprawdę więcej korzystać z takich eksperymentów chemicznych niż na przykład naszego telefonu. Telefon odłożymy, czy inny aparat fotograficzny. I warsztaty cyjanotypii to jest takie miejsce, gdzie będziemy, to już od dłuższego czasu właśnie staramy się to jakoś rozwinąć i to wdrożymy, ponieważ to są takie warsztaty, które będą mogły nam pomóc łączyć jakieś wybrane przez nas zdjęcia z zebranymi roślinami. I tu więcej nie powiem, ale to, jak połączyć, można powiedzieć w taki sposób wręcz artystyczny, zdjęcia, które nam się podobają i chcemy zachować albo wręczyć komuś w prezencie, z roślinami, które po drodze zbierzemy sami, to jest już taka właśnie zagadka, którą rozwiążemy na warsztatach z cyjanotypii. No i znowu, to jest bardzo trudna nazwa, to jest taka bardzo dawna metoda fotograficzna, ale pozwala stworzyć coś pięknego samodzielnie i własnoręcznie. To może być coś dla nas samych albo w prezencie dla kogoś, kogo lubimy.
1: No tutaj rzeczywiście możliwości jest bardzo, bardzo dużo i tak na dobrą sprawę to wszystko zależy od tego, co was interesuje, a nawet jeżeli właśnie wydawało wam się do tej pory, że farmacja nie jest w kręgu waszych zainteresowań, to wiecie co, ja to tak sobie zawsze myślę, że jeżeli mam wydać się jakąś opinię, to najpierw warto to sprawdzić.
0: Zdecydowanie się z tym zgadzam. Ważne jest to, żeby właśnie naszą opinię opierać na doświadczeniu. O! Nie tylko chemicznym, ale też osobistym.
1: No i w ten oto właśnie piękny sposób udało nam się podsumować to wszystko, czego możecie doświadczyć, wybierając się do Muzeum Farmacji w Warszawie, o którym to miejscu opowiadała nam Alicja Latkowska. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, za zaproszenie i za wszystkie opowieści.
0: A to tylko to jest miligram tych opowieści, które możemy poznać już spotykając się w muzeum.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica.

No i proszę, rachu ciachu, obróciliśmy się raptem 3 razy i nagle okazuje się, że już 5 minut temu przywitaliśmy godzinę 16. A to oczywiście oznacza, że rozpoczęliśmy tym samym drugą część naszego popołudniowo-radiowego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom. No i tak sobie pomyślałam, że tę drugą część rozpoczniemy od... Uwaga, uwaga, niespodzianek. A dzisiaj mam dla Was niespodzianki teatralne. Tak, tak, tak, tak, tak. Bo mam aż 3 zaproszenia do teatrów. Wow, to słyszę ten dźwięk, który teraz wydaliście, ale po kolei. Najpierw zacznę od zaproszenia, och, do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie. Mam jedno podwójne zaproszenie na spektakl Perfekty i Ambaras. Spektakl ten już w najbliższą niedzielę, 27 września o godzinie 11. Jeżeli macie ochotę na niego się wybrać, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 2055. Co należy zrobić, by otrzymać od nas to zaproszenie? Sprawa jest bardzo, ale to bardzo proste. Trzeba podać taką nazwę dla Teatru Lalek, którą wy byście wymyślili. Jak wy byście nazwali wasz Teatr Lalek? Jeżeli zadzwonicie, jeżeli podzielicie się tą informacją, to wówczas zaproszenie powędruje we wasze ręce i będziecie mogli w najbliższą niedzielę o godzinie 11 wybrać się do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie na spektakl. Tylu dorosłych powtarza od lat, że dzieci jak ryby.

0: głos.
1: Oczywiście, ja się z tym zgadzam w 100%. Wszystkie dzieci mają głos. Zresztą całe Polskie Radio Dzieciom o tym bardzo głośno mówi, zwłaszcza w naszym nowym cyklu, który w Radiowej Świetlicy gości na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Raz w miesiącu spotykamy się i wspólnie z ekspertami z UNICEF Polska rozmawiamy sobie właśnie między innymi o waszych prawach i o tym, czy wszyscy dorośli też je znają, bo to jest jednak bardzo, bardzo ważne. Mam tutaj oczywiście na myśli cykl Jakie prawa mają dzieci? Pierwszy odcinek, pierwsze spotkanie z tego cyklu już za nami. Odbyło się ono w zeszłym tygodniu, 17 września w czwartek. Jest ono już dostępne na naszej stronie internetowej, więc jeżeli nie udało wam się wsłuchać w tę naszą rozmowę, to oczywiście możecie to zrobić w takim dogodnym momencie dla was, na przykład po zakończeniu dzisiejszej radiowej świetlicy. A dlaczego jest to moim zdaniem dosyć ciekawa rozmowa, w którą warto się wsłuchać? Bowiem we wrześniu, czyli podczas tego pierwszego naszego spotkania, rozmawialiśmy o prawach związanych z przebywaniem, waszym przebywaniem w szkole. Dlatego jest to coś, co moim zdaniem każdy uczeń powinien znać, powinien doskonale wiedzieć, jakie przysługują mu prawa, ale też oczywiście, z jakich praw on sam musi się wywiązać. Ale na razie zostawmy prawa dzieci. Do tego tematu wrócimy w październiku podczas kolejnej odsłony naszego cyklu Jakie prawa mają dzieci? I powróćmy teraz do teatrów. Bowiem cały czas mamy do rozdania zaproszenie na spektakl Perfekty i Ambaras na 27 września, czyli na najbliższą niedzielę, na godzinę 11 do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie. No i wiecie co? Powiedziałam, że mam trochę więcej tych zaproszeń, no więc nie będę już owijała w tę przysłowiową bawełnę, tylko od razu zdradzę, że jeżeli słucha nas teraz ktoś, kto bardzo chętnie wybrałby się w najbliższą niedzielę na przykład do olsztyńskiego Teatru Lalek, bo ma bliżej do Olsztyna niż do Szczecina, to ja dla takiej osoby także mam ofertę. Mam podwójne zaproszenie, również na niedzielę, również na godzinę 11 na spektakl Zakurzona Królewna. A jeżeli słucha nas teraz ktoś z okolicy Białegostoku, to tutaj też bardzo chętnie się podzielę z wami podwójnym zaproszeniem do białostockiego Teatru Lalek, również na najbliższą niedzielę na godzinę 14 na spektakl Karmelek. Moi drodzy, no takiego urodzaju biletów to dawno nie było w naszej radiowej świetlicy. Częstujcie się jak najbardziej. Białostocki Teatr Lalek, Olsztyński Teatr Lalek i Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie. To są te miejsca, do których bardzo chętnie w najbliższą niedzielę was zaprosimy. A jedyne, co musicie zrobić, to do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 20 55 i opowiedzieć, jaką nazwę wy byście wymyślili dla swojego Teatru Lalek.

Wiecie co? Tak sobie myślę, że takie piątkowe popołudnia, jak to, które właśnie teraz ma miejsce, właśnie mają miejsce, to jest to też doskonała okazja na przykład do tego, byśmy się zastanowili, co będziemy robić w weekend. Ja tutaj zaserwowałam wam przed piosenką aż trzy możliwości wybrania się do teatru, ale nie tylko do teatru można się wybrać w weekend. Można na przykład wybrać się także do kina. No tylko na co? Tutaj myślę, że możliwości też jest całkiem sporo. Jeżeli macie czasami problemy, by rodzinnie ustalić, na jaki seans się wybrać, to kto wie, może mój gość, który za momencik zasiądzie tutaj naprzeciwko mnie w naszej radiowej świetlicy, ma na to jakiś sposób, ma na to jakiś patent i się zechce tym patentem z nami podzielić. Zostańcie z nami, bo warto, bo dużo ciekawostek tym razem ze świata filmu pojawi się za moment. I dubbingu, i opowieści, i odrobinę z książek. Więcej już wam nie powiem, po prostu zostańcie z nami.

0: No i znowu jestem z wami. Mam nadzieję, że ta wiadomość cieszy was tak samo jak mnie. I wiecie co? Tym bardziej radość moja jest ogromną, większą i olbrzymią, że pojawił się ktoś chętny, a nawet więcej tych chętnych się pojawiłoby wybrać się w najbliższy weekend do kina. Do teatru. Do kina też się będziemy wybierać, ale to za moment, nie ma co wyprzedzać. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kto tam po drugiej stronie linii telefonicznej?
1: Mela, Ignaś i tato Adam.
0: Mela i Ignaś, tak?
1: Tak.
0: Super, a jesteście tam? Bo ja tak nie do końca ufam tacie, że tam jesteście.
2: Jesteście.
0: A jest szansa, by Mela i Ignaś dostali telefon do rączki?
1: Jest szansa, zaraz.
0: Halo, halo, jesteś tam? A może teraz jesteś? Halo, halo?
2: Halo, halo!
0: Och, no dzień dobry, dzień dobry!
2: Dzień dobry!
0: Mela, to ty?
2: Tak.
0: Powiedz mi proszę, ile masz lat?
2: 6.
0: Och, to doskonale! To oznacza, że chodzisz do zerówki?
2: Tak.
0: A twoja zerówka jest już w szkole, do której pójdziesz, czy w przedszkolu, do którego chodziłaś?
2: Nie, w przedszkolu.
0: Ach, to doskonale znane tobie kąty, co? No to świetnie. A powiedz mi proszę, czy ty lubisz chodzić do teatru?
2: Tak.
0: A jak nazwałabyś swój teatr lalek?
2: Teatr falowania.
0: Ale ładnie. A skąd ten pomysł?
2: Tata pomógł mi trochę.
0: Ach, czyli to taka rodzinna tutaj współpraca w wymyślaniu. No i świetnie. I ja uważam, że moglibyście spokojnie taki rodzinny teatr lalek prowadzić. A który teatr lalek jest najbliższy wam i logistycznie, i waszemu sercu? Gdzie byście chcieli się wybrać? Do którego teatru?
2: Na
0: Karmelka?
2: Tak, na Karmelka.
0: Czyli do białostockiego teatru lalek. No to wiesz co, Melu, no to w takim wypadku, o proszę bardzo, teraz dla ciebie to. A wiesz, co te brawa, oklaski i fanfary oznaczają?
2: Słucham?
0: Wiesz, co te brawa, fanfary i oklaski oznaczają? Że zaproszenie w twoje rączki wędruje. No, tak to czasami jest. Ignaś, poczekaj, bo my z Melą jeszcze musimy sobie chwilkę porozmawiać. Zaproszenie oczywiście w twoje rączki wędruje. Gratulacje ogromne. Ja sobie zapisuję ten tytuł, który tutaj zaproponowałaś. Kto wie, może kiedyś ktoś będzie poszukiwał takiego właśnie takiej nazwy teatru lalek i będzie jak znalazł. Melu, kogo masz ochotę pozdrowić?

0: i padał.
1: Bardzo pięknie dziękuję, bardzo pięknie dziękuję zarówno za te pozdrowienia skierowane w moją stronę, jak i do całej naszej redakcji. Obiecuję z ręką na sercu, że wszystkim te pozdrowienia przekażę. Zresztą do wszystkich Twoich pozdrowień się przyłączamy i Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i Twojego brata Ignasia i tatę i wszystkich, których spotkacie podczas spektaklu, kiedy to w niedzielę udacie się do Białostockiego Teatru Lalek. Do usłyszenia, Melu. Pa, pa.
0: Pa.
1: Ale zaraz, zaraz, ktoś tam jeszcze jest po drugiej stronie. Halo, kim jesteś?
0: Gloria.
1: Kto, kto?
0: Gloria.
1: Ach, dzień dobry. Witam, Gloria. Witam, Glorio, bardzo, bardzo serdecznie.

0: Powiedz mi proszę, ile ty masz lat?
1: 4.
0: Posiadanie 4 lat to jest chyba bardzo ważna sprawa, co? Fajnie jest mieć 4 lata?
2: Powiedz głośno.
1: Tak.
0: A dlaczego? Co w tym jest takiego fajnego?
2: Tu można chodzić gdzie? Do
1: przedszkola.
0: I można bawić się, ile się tylko zapragnie. Zgadza się?
2: Mówić, bo pani...
0: No, ja tak, wiesz co, oczami mojej wyobraźni widziałam, że ty kiwasz główką. Powiedz mi proszę, Glorio, czy Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie, czy może Olsztyński Teatr Lalek? Które miejsce bardziej ciebie interesuje?
2: Szczecinie?
1: Szczecin.
0: No dobra, tylko wiesz, ja tutaj potrzebuję od ciebie informacji, jak nazwałabyś swój Teatr Lalek.
1: Kotkowy teatr.
0: Ale super, kotkowy teatr lalek. Ale czy to oznacza, że występowałyby tam koty? Czy aktorzy mieliby tylko w kostiumach kotów grać? Czy na przykład byłyby tylko grane spektakle z kotami?
1: Kotki.
2: Ale aktorzy chyba też. I lalki, kotki, tak?
1: Tak.
0: I opowieści
1: lalki
0: o kotach.
1: W kształcie kotku.
0: No, zdecydowanie już po prostu wyobrażam sobie ten koci teatr lalkowy. Oczywiście, Glorio, w twoją stronę teraz wędrują. Brawa, fanfary i oklaski. No i rzecz jasna, zaproszenie do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie na spektakl Perfekty i Ambaras na najbliższą niedzielę. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę, Glorio, pozdrowić?
1: Swoje kotki.
0: A jak mają na imię?
1: Nosek i Sarek.
0: Bardzo ładne imiona. Kto je wymyślił?
1: Ja.
0: No, wiadomo, dlatego takie ładne. Glorio, życzymy ci udanego, przemiłego, fantastycznego popołudnia i oczywiście koniecznie zadzwoń w przyszłym tygodniu, jak będziesz po spektaklu, by opowiedzieć, jak było, dobra?
1: Do widzenia.
0: Dobrze, to do zobaczenia i do usłyszenia. Pa,
2: bardzo
0: pa, pa.
2: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.

Nie wiem, czy wiecie, ale od 18 września w kinach można oglądać pewną nową animację. Na razie nic nie będę więcej mówiła. Chcę, żeby zostało trochę tajemnicy, ponieważ nie chcę odbierać przyjemności opowiadania o tym

0: filmie animowanym, o którym za momencik będziemy mówić, naszemu gościowi, który już razem ze mną znajduje się tutaj w radiowej świetlicy. Ja mówiłam, że zajrzymy także do sali kinowej. No i rzeczywiście tak będzie. Razem ze mną jest Artur Pątek, aktor, myślę, że doskonale znany i tej starszej widowni, i tej nieco młodszej. I wiesz co, zanim zdradzimy jeszcze tytuł filmu, o którym będziemy opowiadać, to ja mam do ciebie pytanie. Czy zdarza się tak, że na przykład dzieciaki rozpoznają po głosie jakąś postać, której tego głosu pożyczałeś?
1: Zacznę od powitania. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, rodziców i młodszych słuchaczy, stałych słuchaczy i wszystkich, którzy w tej chwili nas słuchają w audycji. Witam serdecznie, mam na imię Artur. To bardzo fajne, o czym mówisz. Rzeczywiście zdarza się to, nie jakoś bardzo często, ale jest to takie budujące, bo w związku z wykonywanym zawodem często wszyscy rozpoznają mnie po postaci na przykład serialowej czy filmowej, aż tu nagle ktoś mi mówi, że kojarzy mnie na przykład z roli Sączy Smarka w bajce Jak wytresować smoka, albo w jakiejś jeszcze innej bajce, ale nie tylko kinowej. I faktycznie zdarza się to i to jest bardzo miłe.
0: No właśnie, bo to jest tak, że czasami właśnie słyszymy ten głos i się tak zaczynamy rozglądać, ale przecież żadna postać bajkowa no raczej nie ma, przynajmniej na razie, takiej możliwości, żeby kroczyła sobie ulicą obok nas. I wówczas się okazuje, że rzeczywiście tym głosem jest człowiek, który tego głosu najróżniejszym postaciom pożycza. A ty masz swoją ulubioną postać? Albo taką, która na przykład gdzieś tam najbardziej ci w pamięć zapadła, bo ja wiem, że z tym ulubieniem to tak różnie bywa.
1: Tak, tak, różnie bywa. Ja staram się, powiem tak, lubić ze wszystkimi swoimi postaciami. Z każdą postacią gdzieś się próbuję zaprzyjaźnić, czy ona krócej, czy dłużej będzie na antenie. Teraz też wracam ze studia dubbingowego, studia nagrań. To często są bajki w większości. Wrócę za chwilkę do tych sympatii, ale też wspomnę innej rzeczy, bo dzisiaj oprócz takiej typowej, fajnej bajki młodzieżowej o piłce nożnej, o futbolu, kolejną serię robimy. Całkiem fajna bajka, w oryginale francuska, ale dzisiaj nagrywaliśmy też taki materiał dydaktyczny dotyczący różnych niebezpiecznych niespodzianek w sieci. I ten materiał wydał mi się ciekawy. Rozmowa na temat udostępniania swoich zdjęć, udostępniania swoich danych przez osoby bardzo młode, które siedzą w sieci. Nam, rodzicom, wydaje się czasami, że to jest bezpieczne, bo gdzieś mamy na to oko, ale okazuje się, że te niespodzianki są coraz bardziej niebezpieczne i czyhają w różnych miejscach, więc warto na to zwrócić uwagę. To tak wrzucam zupełnie obok.
0: Ale to jest ważny temat.
1: Tak, tak. Graliśmy to jako jakby taką bajkę, czy rozmowę dwóch przyjaciół i rodziców. Nie wiem, jeszcze nie widziałem całego projektu do końca, bo my też wchodzimy do studio bardzo często i tak naprawdę nagrywamy tylko swoje fragmenty. Musimy sobie... taka jest prawda, że nie zawsze mamy czas, żeby obejrzeć cały materiał i całą bajkę, czy na przykład 32 odcinki, zobaczyć, o czym opowiada nasza postać w danym filmie, albo co tam się dzieje. Więc mamy rozmowę z reżyserem i też korzystając z własnego doświadczenia studyjnego, fantazji też, no i z tego, że jako dorośli możemy się bawić w ogóle w studio, co jest cudowne. Ja w ogóle chciałem wam powiedzieć, że to jest dla mnie też szczególna wizyta, dlatego, że ja w tym roku, właściwie można tak powiedzieć na pewno, obchodzę 45-lecie pracy, a zaczynałem właśnie w Radio Dzieciom. I grałem w różnych bajkach i to był mój świat na co dzień, kiedy moi rówieśnicy w szkole podstawowej, później już, bo jak miałem 6 lat zaczynałem, więc to było rzeczywiście 45 lat temu, szli do szkoły, na podwórko, to ja biegłem wtedy do radia jeszcze na Myśliwiecką i grałem w różne postaci w różnych światach, ciekawych bajkach. Także.
0: Czyli ten bakcyl to właściwie bardzo wcześniej został połknięty przez ciebie.
1: I to, że dzisiaj się spotykamy tutaj, myślę, że jest wynikiem tego, że ja w dużej mierze jakby pokochałem tę pracę i tak bardzo ją, tak bardzo chciałem dalej uczestniczyć w tych działaniach, że poszedłem w tę stronę.
0: Ale wiesz co, to chyba nie jest łatwe od

0: dodawanie samym głosem charakteru postaci, jej humorów. No jak to wygląda? My tutaj bardzo chętnie się w tę kuchnię dubbingową wsłuchamy.
1: No tak, jesteśmy w radio i właśnie nasza wyobraźnia w radio też bardzo mocno działa, kiedy słuchamy nie tylko audycji, ale jakichś fragmentów bajek. Wyobrażamy sobie ten świat. W dubbingu mamy rzeczywiście obraz. No jest to obraz z językiem oryginalnym i naszym zadaniem jest stworzyć postać w języku polskim tak bardzo wiarygodną, żeby widz nie musiał się zastanawiać właśnie, czy ta postać jest taka, no, żeby wierzył w nią jak najbardziej, tak? Więc staramy się stworzyć takie warunki, żeby być jak najbliżej tej postaci.
0: Ale to jest tak, że czasami szukasz swoim głosem tej postaci, nie wiem, obserwujesz ją, jak się porusza, jak wygląda i tak starasz się na przykład, czy będzie mówiła w ten sposób.
1: Oczywiście, zdecydowanie. Tak, bardzo często właśnie szukamy gdzieś takiej postaci. Tak naprawdę pierwszym wskaźnikiem tej postaci jest głos w oryginale. Jeżeli jesteśmy obsadzeni przez reżysera, no to mamy zaufanie do niego, że podjął dobrą decyzję. Jeżeli chcemy poszukać jeszcze czegoś i mamy na to czas i taką możliwość, potrzebę i chęć i w ogóle jest taka przestrzeń do pracy, no to szukamy jeszcze, dajemy jakiś taki rys swój, czy ona będzie bardziej tam komediowa, czy nie. Ale ta intuicja naszego ucha, tak jak ucha radiowca, pomaga nam w tym, żeby iść za tym pierwszym głosem, który przecież też na początku był dopasowywany do animowanej postaci, do kreski. Ten projekt, o którym mówiłem, dydaktyczny, tak naprawdę dzisiaj stworzyliśmy pierwszy głos do tego, także właściwie były nagrywane dialogi, takie pierwsze dialogi i potem do tych dialogów były rysowane postaci, tak żeby to się zgadzało w oryginale.
0: Czyli trochę inaczej?
1: Jeszcze troszkę inaczej z drugiej strony. To się rzadko nam zdarza, ale zdarza nam się taki dubbing pierwotny. No i potem próbowaliśmy dzisiaj właśnie wchodzić w te postaci jakby dla tego projektu, żeby one miały swój charakter, że kiedy spojrzymy na nie, to żebyśmy wierzyli w to, że jest rzeczywiście tak. Mieliśmy taką przygodę z postacią w naszej produkcji, mojej i przyjaciół produkcji, takiej bajce, której główną postacią był wieloryb na ekranie w kinie. Graliśmy tę bajkę w kinie, ona też miała taki fajny, dydaktyczny rys, ale prawda jest taka, że ten wieloryb rozmawiał z dziećmi na żywo, z ekranu. A zatem jak na przykład w trzecim rzędzie siedział mały Karol z mamą i wieloryb pytał się, a ty chłopczyku, jak masz na imię kotej pani w czerwonym kapeluszu, czy tam w zielonej bluzce? Dzieci wchodziły w to momentalnie, bo ten wieloryb był przyjacielem dzieci, to od samego początku. Natomiast dorośli wychodzący z kina rozglądali się na prawo i lewo i zastanawiali się cały czas, jak to jest możliwe, że ten wieloryb z ekranu ich widzi i poznaje po imieniu i rozmawia z nimi. To była też fajna przygoda.
0: Ale ja cały czas pamiętam o tych sympatiach.
1: Aha, dobra. Tak. Wspomniałem tego Sączysmarka. Rzeczywiście była też taka postać fajna wielu odcinków. Jake Long, czy na przykład Lękosław Wiewiórka. To były takie postaci, które wymagały takiego trochę skupienia na formie, na tempie w ogóle grania, bo zdarzały się takie odcinki, na przykład, że jedna z tych postaci, właśnie ten amerykański smok Jake Long, multiplikował się do iluś postaci, więc
0: wow, 7 to osób... trudne tak, słowo. Co to tak, znaczy trudne, multiplikować?
1: Jakby, jego postać, zwielokrotniona postać w obrazie za pomocą jakiegoś eksperymentu, już nie pamiętam, jak to się stało, w każdym razie tych bohaterów było nagle 7 czy 8 i rozmawiali ze sobą, każdy jeszcze w innym tempie, z innego miejsca wyskakiwał. Teraz był problem, bo było ich 7 czy 8 postaci i trzeba było ich, było pytanie reżysera, chcesz grać po kolei, czy gramy każdą postać oddzielnie, czy lecimy tak, jak jest? Bo nie można było nadać jakby tym 7 postaciom innych cech charakteru, bo on właściwie miał być taki sam. Tylko trzeba było jeszcze ze sobą rozmawiać. Żeby to brzmiało, a czasami wyskakiwał z jakiegoś kąta, a już w tym czasie pojawiał się trzeci. To było dziwne, ale było śmieszne doświadczenie takie.
0: No właśnie, bo to też różnie bywa z takimi wyzwaniami, które się pojawiają i ja też o te wyzwania teraz troszeczkę chciałabym zapytać. O

0: taki moment, który czasami się może pojawić, kiedy na przykład jest albo powstaje druga część, czy też trzecia część jakiegoś filmu, serialu, no bo to różnie bywa, prawda? Nie tylko dubbingowane są bajki, nie tylko filmy animowane, ale także i filmy fabularne. No i teraz tak, jak odnaleźć na przykład po roku, dwóch ten głos?
1: Ten głos. No tak, to czasami się zdarza, że próbujemy, jak mamy taką szansę i gdzieś z poprzedniego nagrania fragment możemy sprawdzić, jeżeli na przykład postać ma jakąś taką specjalną charakterystykę. Jest taki, są takie filmy, taka seria filmu Alvin i Wiewiórki na przykład. I tak by się wydawało, bo tamte wiewiórki mówią takim głosem, coś niskim, szybko, jakoś tak strasznie, znaczy wysokim, przepraszam, głosem. A to też był specjalny zabieg, ponieważ graliśmy te wiewiórki w zupełnie jakby ludzkim tempie, co oznaczało, że film był ludzki, część ludzkiego filmu była bardzo powoli. Dzięki temu mogliśmy nagrać jakby taki, że tak powiem, cały czas ludzki sposób, w ludzkim tempie te nasze kwestie, a potem to było przyspieszane. Ale musiało być to wypowiedziane, niektóre słowa przyspieszone niestety nie są zbyt czytelne. Okazywało się, że gdzieś ucieka ich sens albo ciężko je zrozumieć, mimo że się staraliśmy. Chodziło o to, że niektóre słowa w samogłoskach były przedłużane po to, że kiedy je przyspieszymy i sprawdzaliśmy to, kiedy je przyspieszymy, to one jakoś w miarę wiarygodnie brzmiały w tym w zabiegu zmiany tego głosu. Ja nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa ten zabieg. Speech chyba jakoś tak. Przepraszam tutaj koleżanki, kolegów dubbingowców. Mogą mnie poprawić, jak będą mieć okazję. Ale tak jakoś to wyglądało. W każdym razie, no potem, żeby to się jakoś kleiło, żeby ta rozmowa o postaci ludzkich kleiły się z tymi wiewiórkami, no to były takie oddzielne zabiegi. No ale wracając do tego, jak to jest po roku, po dwóch, gdzieś intuicyjnie, zostaje tak postać też w nas w jakimś stopniu, ale też no, korzystając z naszych takich umiejętności, tej czujności tego ucha dubbingowego i gdzieś te składniki typu postać na ekranie, głos oryginalny, często ten sam właśnie w serii na przykład oryginalnej, czy amerykańskiej, czy w innym języku, plus kilka pierwszych wersów i nagle takie ziu, wskakuje.
0: No i proszę, i w ten oto sposób przez 13 minut udało mi się nie zdradzić.
1: Tak.
0: O jakim filmie już za moment sobie porozmawiamy, zaraz po piosence, koniecznie zostańcie z nami.

Dzisiaj w naszej radiowej świetlicy Artur Pątek, doskonale wam znany aktor, nie tylko dubbingowy, ale dzisiaj na tym dubbingu się rzeczywiście skupiamy. Całkiem sporo już

0: Zresztą na jego temat tutaj kulis i ciekawostek od naszego gościa mogliśmy przed piosenką usłyszeć, ale ja obiecałam wam także przed piosenką, że teraz dowiecie się odnośnie do jakiego filmu nasz gość się dzisiaj pojawił. Ja również zdradziłam, że film ten od 18 września jest dostępny w kinach, a jest to?
1: A jest to Folwark zwierzęcy.
0: I to jest ten folwark zwierzęcy.
1: Tak, tak. Ja miałem okazję obejrzeć pokaz przedpremierowy, ale wiem, że jest już w kinach i że cieszy się jakby popularnością coraz większą. Nad polską wersją czuwała pani reżyser Elżbieta Mikuś, a nad tym, żebyśmy się nie spóźniali do pracy, Agnieszka Kołodziejczyk, nasza kierowniczka produkcji, i pracowaliśmy w studio FDR. Cała ta praca trwała pewnie kilka tygodni z małymi przerwami, rozłożona na różne partie i części jakby postaci i wspólnych nagrań.
0: No i ja przed momentem powiedziałam, że to jest ten folwark zwierzęcy, a tak sobie pomyślałam, że muszę szybciutko wyjaśnić, o co chodzi. Otóż chodzi oczywiście o to, że jest to film animowany inspirowany słynną książką George'a Orwella. Tylko przypomnij proszę, Arturze, o czym ona opowiada?
1: No tak, inspirowany książką Orwella, skierowaną poniekąd wstępnie do osób dorosłych, bo opowiada o takich bardzo poważnych sprawach związanych z sterowaniem jednostką, z totalitaryzmem, takie hasła bardzo trudne, niepokojące. Natomiast wersja, w której brałem udział, jest skierowana jakby do widza również młodszego. Pokazuje różne oblicza i charaktery osób, chociaż mówimy o zwierzętach, ale one właśnie są nakreślone charakterami ludzkimi. Nie zawsze takimi fajnymi, pięknymi, ale też pokazuje właśnie, jak czasami łatwo jest sterować tłumem, jak łatwo jest w niewiedzy kogoś wyprowadzić w pole, dosłownie w pole, jeśli chodzi o folwark zwierzęcy. Natomiast są tam takie elementy, które przybliżają ten świat poprzez nowoczesne jakieś elementy związane z przekazem na przykład multimedialnym, o takie rzeczy, które się nie pojawiają w książce, telefony, tablety, internet i przekaz satelitarny i tak dalej.
0: Ach, nie będziemy tutaj oczywiście zdradzać, ale myślę, że możemy zdradzić, kim jest Kwiczoł.
1: O, to jest postać, która lubi być u boku tych, którzy decydują. A to się bardzo dynamicznie tam zmienia. Na początku jest bardzo sielankowo i sympatycznie, ale potem okazuje się, że niektórym zwierzętom to nie wystarcza. Którym to nie wystarcza zwierzętom, to już zobaczycie w kinie na pewno, jak wybierzecie się z rodzicami, z dziadkami czy z przyjaciółmi. I dlaczego Kwiczoł jest taką postacią, która próbuje utrzymać się na powierzchni razem z tymi rządzącymi. To też posiada takie cechy właśnie. Zwraca uwagę bardzo bacznie na to, żeby nie być, załóżmy, z tyłu, żeby nie zostać pominiętym, żeby brać udział w tych wydarzeniach, które się dzieją tu i teraz. Jeśli chodzi o widza dorosłego, to tam jest przekaz rzeczywiście taki dość aktualny w różnych wymiarach. Natomiast widzowi młodemu pozostawi się też taką przestrzeń, żeby zobaczył, jak to jest, kiedy ma się wolną rękę przez moment i korzysta się z czegoś, ale do czego to czasem może doprowadzić, kiedy poluzujemy wodze fantazji za bardzo i pozornie wszystko możemy, na wszystko nas stać. Okazuje się, do czego to może doprowadzić w późniejszym etapie. Specjalnie tak opowiadam, nie za wiele chciałbym powiedzieć wam, bo chcę was zachęcić serdecznie. Zapraszam do kin.
0: Ja tak sobie myślę, że to też może być super impuls do rozmowy właśnie z rodzicami, z dziadkami, z nauczycielami, w ogóle w całej klasie, bo to też tak jest, że nie wszystko musi być czytelne tak od razu, prawda? Niektóre rzeczy są ukryte w tych tak zwanych między słowami.
1: O tak, takich niuansach rzeczywiście. Tam jest dużo w tych postaciach, również w mojej, takich elementów komediowych, bo przecież ludzkie cechy charakteru składają się z wielu czynników. Nie zawsze jesteśmy przecież poważni, jeśli nawet jesteśmy uważani za osoby dosyć poważne, to zdarzają nam się różne sytuacje. Nie zawsze jesteśmy tacy mądrzy, jakby nam się wydawało, a nie każdy z pozoru niemądry, którego tak

0: traktujemy, zawsze jest niemądry, bo może się okazać, że gdzieś po cichu albo knuje intrygę, albo jest całkiem rozgarnięty i potrafi gdzieś wyjść na swoje, prawda?
1: No dobra, tylko teraz ja się tak zastanawiam, bo powiedziałeś, że zawsze starasz się lubić ze swoimi postaciami, tymi, którym pożyczasz swojego

0: Dobrze, jak z tego wybrnąć teraz? Lubię ją na pewno za to, że nie zawsze moje postaci, moja postać to kwiczą. Nie zawsze wszystko mu się udaje i w taki nie do końca zrozumiały sposób tam gdzieś dążąc do osiągnięcia swojego celu, nie zawsze mu się to udaje i w taki finał jest taki dość komediowy, taki komiczny w niektórych momentach. Po prostu te puenty są takie zabawne. I młodszy i starszy widz, po prostu widząc jego perypetie, kiedy on gdzieś tam się potyka, czy werbalnie, czy dosłownie, a tak wiele wkłada w to wysiłku i widzi to, że ta postać taka nie za bardzo pozytywna, tak bardzo próbuje, ale to od razu wyciąga się jakiś morał z tego też, że właśnie, że te postaci i te osoby, które tak bardzo próbują gdzieś tam być blisko steru, to nie zawsze potrafią, przede wszystkim. No to takie ułomności.
1: Skoro folwark zwierzęcy, to kwiczą musi być jakimś zwierzakiem. To chyba, tak uchyl nam rąbka tajemnicy.
2: Nie wiem, czy ja potrafię tak po prostu... A może byście sami chcieli spróbować zorientować się, kto to jest kwiczą i dlaczego tak z przymrużeniem oka traktuję tę postać, mimo że go trochę lubię.
1: No to, moi drodzy, jeżeli uda wam się rozszyfrować, jakim zwierzakiem jest kwiczą, czyli postać, której swojego głosu użycza nasz dzisiejszy gość Artur Pątek, no to ja myślę, że bardzo chętnie zaserwujemy wam bilety na pokaz właśnie tego filmu.
0: Zapraszam serdecznie.
1: Moi drodzy, oczywiście właściwe odpowiedzi prosimy wysyłać na nasz adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Macie czas do godziny 17 na udzielenie tych właściwych odpowiedzi, także śmiało piszcie, działajcie, konsultujcie z rodzicami. Tutaj wszystkie możliwości są dozwolone. Bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę. Artur Pątek był moim i waszym gościem. Za wszystkie dubbingowe opowieści i za ten niesamowity świat głosu, który przecież dla radia jest bardzo ważny.
0: Ja też wam wszystkim bardzo dziękuję za spotkanie. Nie wiem, czy mogę taki drobny eksperyment, bo pani Marta ma tutaj wielu stałych słuchaczy zapewne i mam wrażenie, że mogę zaryzykować i w imieniu wszystkich słuchaczy przekazać pani Marcie najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, ponieważ miała niedawno urodziny, jeżeli się dobrze orientuję. I wszyscy teraz pewnie cieszą się i pozdrawiam panią bardzo serdecznie. A ja was zapraszam.
1: Bardzo dziękuję pięknie za te życzenia. Cóż za wspaniała wiadomość. Ja uwielbiam swoje urodziny i w ogóle uwielbiam też świętować urodziny z naszymi słuchaczami, jak do nas dzwonią i o tym opowiadają, bo to jest super fantastyczny dzień, który sprawia nam mnóstwo radości, a przecież trzeba się dzielić radością i uśmiechem. Bardzo zatem pięknie dziękuję za te życzenia, za całą rozmowę i wam, moi drodzy, także pięknie dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Daria Brzezińska. Słyszymy się ponownie już w poniedziałek, punktualnie o godzinie 15 w radiowej świetlicy, bo wcześniej słyszymy się w niedzielę o godzinie 12 w audycji Hej, Przygodo. A teraz już magią naszego radia przenosimy się z Warszawy do Gdyni. Ale dlaczego akurat tam? O tym dowiecie się o godzinie 17 od Martyny Chuderskiej. Pa, pa, pa, do usłyszenia!

0: w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bierę buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze.

0: opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
2: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
3: Autopromocja.
4: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
5: Minęła godzina 17. Martyna Huderska. Kłaniam się w audycji Kultura nie śpi w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie. Daria Brzezińska, a ze mną tutaj na miejscu na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Joanna Osmańska. Koniecznie zaglądajcie do naszych mediów społecznościowych i na stronę internetową Polskiego Radia Dzieciom, bo tam będą pojawiały się relacje z wydarzeń, spotkań, warsztatów i oczywiście pokazów filmowych. Festiwal rozpoczął się w poniedziałek, potrwa do jutra. Jutro dowiemy się, kto zdobędzie laury tegoroczne i do kogo powędrują między innymi nagrody Lwiątek. Dzisiaj będziemy opowiadać o filmach, które są nominowane do wspaniałej nagrody, ale będziemy także gościć twórców filmowych i zaglądać na warsztaty. Zapraszam bardzo gorąco do kontaktu, jeżeli jesteście w pobliżu albo uczestniczyliście w którymś z pokazów, być może filmowych albo warsztatowych czy edukacyjnych, to śmiało można do nas telefonować. 22 645 20 55, numer telefonu do studia. Tak jak wspomniałam, na miejscu w Warszawie nad wszystkim czuwa Daria. Można też do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Ach, dużo się dzieje w Gdyni. Gdynia zamieniła się w miasteczko filmowe. Rozmawiamy o filmie, oglądamy znakomite produkcje i bardzo cieszy to, że sale kinowe wypełnione są po brzegi. Najmłodsi też oglądają filmy i bardzo tego potrzebują. A na festiwalu w Gdyni same perełki i najlepsze produkcje ostatnich miesięcy. Już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawią się pierwsi goście związani z filmem, o którym w audycji Kultura nie śpi rozmawialiśmy kilka tygodni temu. Chłopiec na krańcach świata. To jest film, który skradł serca publiczności w niejednym miejscu. Jestem przekonana, że rozkochał też festiwalową publiczność. Nie miałam dzisiaj okazji obserwować widzów 8-, 9-, 10-letnich, którzy wstrzymywali oddech w niektórych momentach tej historii, a w innych uśmiechali się bardzo szeroko. Po seansie odbyło się spotkanie z twórcami. Dzieci miały okazję zadać wiele pytań. Oczywiście te spotkania zostały również zarejestrowane, więc ci, którzy uczestniczyli dzisiaj w seansie filmowym Chłopiec na krańcach świata, być może będą mogli dzisiaj w audycji Kultura nie śpi się usłyszeć. Zapraszam bardzo serdecznie do słuchania. Przed nami 2 godziny wypełnione rozmowami o doskonałych filmach.

0: studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom w Teatrze Muzycznym w Gdyni pierwsi goście. Bowska.
1: Dzień dobry.
0: I Grzegorz Wacławik.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I to nie są goście przypadkowi, moi drodzy. Grzegorza już słuchacze Polskiego Radia Dzieciom poznali w związku z filmem Chłopiec na krańcach świata. Rozmawialiśmy o tej produkcji. No, słuchaliśmy wówczas pięknej muzyki i piosenek Bowskiej, które ten film przeplatają, oplatają i nie wyobrażamy sobie innej muzyki. Ale tak to jest, jak film współgra z tobą i jest w twoim świecie od samego początku, prawda?
1: To prawda, rzeczywiście. Przez to, że oglądałam, jak film powstaje od samego początku, przez ostatnie 9 lat właściwie, no to też było mi łatwo jakoś wczuć się w temat i stworzyć te piosenki do filmu w taki sposób, żeby z jednej strony właśnie pasowały emocjonalnie, żeby można było poczuć dokładnie te emocje, które film w sobie niesie, żeby miały też ten charakter, ale niosły też pewną tajemnicę. Ja tam śpiewam tajemnicy klucz i opowieść o głównym bohaterze. No a z drugiej strony też musiało być przygodowe i współgrać z muzyką napisaną przez Mikołaja Stroińskiego, który napisał muzykę i była nagrywana przez orkiestrę, więc też byliśmy na nagraniach.
2: Orkiestrę zresztą z tych stron, bo orkiestra Och Mai Skor, która jest rodzimą orkiestrą z Gdańska.
0: To pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, tak, po sąsiedzku. Film Chłopiec na krańcach świata debiutuje na tegorocznym festiwalu, ale już zyskał duże grono zwolenników i wielbicieli. Wiemy o tym bardzo dobrze, bo takie sygnały dostajemy i na pewno takie sygnały dostają też twórcy.
2: Tak, zgadza się. Film miał, jest w ogóle tutaj w konkursie na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za sprawą sekcji filmów tak zwanych Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka, czyli takiej specjalnej sekcji filmów kina familijnego, w której są filmy nie tylko animowane, ale też i filmy fabularne, ale przede wszystkim filmy, które są skierowane właśnie do młodego widza, do dzieci i do rodziców i ich opiekunów. I jest nas zaledwie garstka filmów w tej sekcji, ponieważ są to filmy produkcji polskiej, czyli tutaj głównym producentem musi być polski producent. I filmy miały już w tym tygodniu właśnie dwie projekcje. Jedna w ramach festiwalu, a druga współorganizowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Byliśmy na każdym ze spotkań. Mieliśmy spotkanie z widzami, z dziećmi. Było dużo pytań przeróżnych i zaskakujących. Byłem razem z moją współscenarzystką Kingą Krzemicką oraz Martą Szymańską, współreżyserką, i razem opowiadaliśmy właśnie o tym, jak się realizuje film. Na drugim spotkaniu dołączyła do nas właśnie Magda,

0: którą już przed chwilą Państwo mieliście okazję słyszeć. I dołączyła też do nas Lusia, która jest teraz dzisiaj z nami obecna. Lusia, czyli nasz piesek, która nam towarzyszy. Tak samo jak pies, który towarzyszy bohaterom w filmie.
1: Lusia, prawdziwa celebrytka, nie mogę się na nią napatrzeć. Musicie koniecznie zajrzeć do naszych mediów społecznościowych i zobaczyć Lusię. Jest,
0: tak,
1: jest urocza, jest bardzo grzeczna. I była
0: u was
1: w Polskim Radiu,
0: tak?
1: Dzieciom.
0: Już
1: tak, także my już jesteśmy
0: nawet
1: troszkę zakolegowane.
0: Tak, gościła już nawet na stole. I tak, na stole, przy którym rozmawialiśmy, bo pozwoliła sobie tam wejść i tak już hałczała do mikrofonu i coś tam opowiadała, no bo nasz film jest w ogóle o dużej empatii wobec zwierząt i o komunikowaniu się ze zwierzętami. My obydwoje mamy przecież magiczne talizmany, za sprawą których nasi bohaterowie się komunikują ze zwierzętami, no, więc naprawdę zapraszamy do mediów społecznościowych, żebyście zobaczyli, o jakie talizmany chodzi i o czym mowa.
1: Tak, talizmany są magiczne.
0: Tak.
1: Nie wiem, jak to jest z wypowiadaniem głośno teraz jakichś życzeń. Czy się trzeba pilnować, czy nie?
0: No, myślę, że w filmie ta magia działa tylko na tych, którzy chcą w nią uwierzyć. I myślę, że to tak się ma też w rzeczywistości. Magia w ogóle chyba istnieje wszędzie dookoła, tylko trzeba w nią uwierzyć.
1: A wy w jakie kino wierzycie? Jakie kino was przekonuje?
2: Mnie przekonuje takie kino, które jest wrażliwe, przygodowe, bardzo różne, ale takie, które jest po to, by przeżywać emocje, by wzruszać. W ogóle sztuka taka mnie inspiruje, nie tylko samo kino, ale też i sztuki plastyczne czy muzyka, taka, która porusza coś we mnie w środku i zostawia jakiś ślad. I do takiej najczęściej też wracam. A ciebie, Grześ?
0: Mnie podobnie, to znaczy kino, które nie musi być konkretne kino gatunkowe. Też nie jest tak, że jako twórca filmów dla dzieci oglądam tylko filmy dla dzieci, wręcz przeciwnie. Bardzo mało ich stosunkowo oglądam. Chyba dlatego, że też jako producent mam dużo do czynienia po prostu z produkcjami dla dzieci i one są w moim codziennym życiu zawodowym, więc jak już odpoczywam, to raczej przy innego rodzaju kinie, ale tak, kino, które zabiera mnie gdzieś w jakiś inny świat i pozwala mi przeżyć coś emocjonalnie.
1: A jak byłeś małym Grzesiem, to jaki film kochałeś najbardziej?
0: Jak byłem małym Grzesiem... Magda się wyrywa do...
1: To może Magda powie, jak była małą Magdą Bowską.
2: No to ja miałam parę takich filmów. Kochałam film o Alicji z Krainy Czarów. Miałam ją na kasecie wideo, która została całkowicie po prostu... No już po prostu było z nią bardzo źle, bo po prostu kochałam ten film, uwielbiałam to, że ona się zmniejsza i wchodzi do świata tamtego i jakoś mnie... Potem zawsze mi się wydawało, że przebierałam się tak jak ona i się w nią bawiłam. A potem byłam trochę starsza, to bardzo pokochałam film Hook. I on jest właśnie o sile wyobraźni. Zrobił go Spielberg i to jest bardzo już stary film o Piotrusiu Panie. Fabularny, piękny, naprawdę. Niedawno miałam okazję, w to lato właśnie oglądałam go ponownie w takim kinie letnim nad morzem zresztą w Kuźnicy i to było organizowane przez Kino Żeglarz, taki pokaz i to było wspaniałe móc obejrzeć go ponownie i uważam, że mimo tego, że oczywiście trochę się zestarzał, to jednak wciąż jest tak samo aktualny i wciąż wywołał we mnie takie same emocje i jest tam też wspaniała muzyka, więc naprawdę no, niesamowity film. Bardzo zadziałał wtedy na moją dziecięcą wyobraźnię.
1: Czy Grzegorzowi się przypomniało, jak był małym Grzesiem?
0: Jest to dosyć trudne, ale chyba jednak Dobranocki, czyli animacje, bo troszkę jestem starszy od Magdy i nie wszystkie filmy, które Magda oglądała, ja też oglądałem jeszcze będąc dzieckiem, więc chyba Dobranocki, czyli właśnie Reksio, Bolek i Lolek. I Magda, jeszcze coś chciałaś?
2: Ja jeszcze kochałam Małą Syrenkę.
0: No właśnie, no dużo.
2: Disneya.
0: Przecież Fabiusz się nazywał.
2: Miałam psa, który miał imię po rybce z Małej Syrenki. Fabiusz. Potem ta rybka była przechrzczona na Florek w tłumaczeniu i nie rozumiałam tego w ogóle.
0: Także ja polskie Dobranocki, Reksio, Bolek i Lolek, Baltazar Gąbka. Później też bardzo mocno Smerfy. I chyba z takich filmów pełnometrażowych to pamiętam Akademię Pana Kleksa.
2: Dobra, a jeśli chodzi o Dobranocki, to ja kocham Gumisie.
0: Chciałem tylko wspomnieć,

0: że Magda po prostu mi wyrywa ten mikrofon, żeby...
1: Cieszę się, że mamy takich energicznych i energetycznych gości. No, wymarzeni do audycji radiowej, wyrywający sobie mikrofon, także proszę się nie krępować. No, jak słyszycie, temat filmów otwiera, więc zapraszamy bardzo serdecznie też do wymiany takiej mailowej. Może słuchacze będą chcieli wypowiedzieć się a propos swoich ukochanych filmów jak i pierwszych wyborów, filmów, do których bardzo mocno zabiło wam serce. No ja też pamiętam Dobranocki. Filmy disneyowskie to już raczej z moimi dziećmi. Tak zdarta kaseta to jest Król Lew zdecydowanie. Gdzie jest Nemo? Też jedna z takich ulubionych animacji, ale te współczesne, które oglądamy między innymi tutaj na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Gdynia dzieciom nie odstępują, sale są wypełnione po brzegi, dzieci rozemocjonowane. Ty mówisz, Grzegorzu, że może tak często nie oglądasz kina dla dzieci, tak, tych innych produkcji. Ja mam wrażenie, że oglądam tylko i czytam to, i słucham tego, co jest dedykowane dzieciom. I bardzo często mam okazję być na pokazach, na koncertach, na festiwalach, spotkaniach autorskich z tymi samymi autorami, ale oczywiście w otoczeniu innej publiczności. I za każdym razem to jest tak inne przeżycie. Jak patrzy się na dzieci, na to, co maluje się na ich twarzach. No i ta burza pytań, które są tak niestandardowe.
0: Tak.
1: Pytania dotyczące animacji, robienia filmów, długości robienia filmów, ale też budżetu oczywiście.
0: Tak.
1: Są ile bardzo ważne sprawy.
0: Tak, zgadza się.
1: Czy film jest w stanie się zwrócić? Jak to jest? No tak dzisiaj między innymi w Konsulacie Kultury słyszeliśmy takie pytania.
0: Za każdym razem właśnie przy tych pokazach osoby, które nas zapraszają, tak nas trochę przestrzegają, żebyśmy się przygotowali na trudne pytania. I właśnie starają się nam powiedzieć, jakie to mogą być, żebyśmy tutaj nie byli zaskoczeni, ale rzeczywiście, no dzieci są po prostu szczere i otwarte i mówią to, co myślą i to jest chyba najtrudniejsze, że to jest chyba najtrudniejszy i najbardziej wymagający widz, to znaczy taki, który po prostu jest szczery i myśli i komunikuje się z nami wprost i jeżeli jemu się ten film nie spodoba, to on na pewno nam powie.
1: O tak, myślę, że nie będą miały dzieci żadnych oporów.
0: Tak, nie mają żadnych skrupułów.
1: Tak, to są reakcje natychmiast. Jak im się nie podoba, to wychodzą albo bardzo głośno wyrażają swoje
0: ale
1: zdanie.
0: Ale to, co jakby mnie cieszy przy naszym filmie, że często też mamy spotkania z rodzicami, to znaczy oni towarzyszą dzieciom albo opiekunowie i oni też po filmie, jak jest takie spotkanie z nami, zostają i słuchają tych historii, jak się produkuje film animowany, jak się w ogóle tworzy film animowany i to też są często ci rodzice, tak też są bardzo wzruszeni, bo do nich ten film też bardzo dociera i to też bardzo się z tego cieszę, bo chcieliśmy uzyskać taki efekt. To znaczy tego, żeby ten film był przyczynkiem do tego, żeby dzieci, żeby rodzice po prostu mogli porozmawiać z dziećmi po seansie i właśnie porozmawiać o tych emocjach i żeby było takie miejsce tego, żeby oni mogli się jakoś zatrzymać i wspólnie coś przeżyć.
1: To jest piękna historia. Dzisiaj oglądaliśmy ją wspólnie z uczniami kilku klas, ale jest to zdecydowanie propozycja do familijnego oglądania, do takich właśnie spotkań.
0: Tak. Myślę, że ważne jest też to, żeby zwracać uwagę na to, zarówno czy książki, czy filmy, do jakiego wieku są przewidziane i zaproponowane, bo to ma naprawdę duże znaczenie. Nasz film jest dedykowany do dzieci w wieku 6-12 i wydaje mi się, że jeżeli zabierzemy na taki film na przykład 14-latka, to on po prostu może się nudzić, a jeżeli zabierzemy 5-latka, to on też może się rozczarować i po prostu się na przykład bać jakichś niektórych scen. Więc bardzo ważne jest to, mówię to też, bo wiem, między twórcy filmów animowanych właśnie często też o tym rozmawiamy, że ta jednak to sugerowanie wieku, dla kogo jest przeznaczony film, jest bardzo ważne. I też zachęcamy rodziców, żeby właśnie zwracać też na to uwagę, bo to jest taki komunikat po to, żeby zadbać o właśnie tą psychikę dziecka i tą jego wrażliwość i żeby nie przeszarżować.
1: Tak, no ale ta tegoroczna, tak jak i poprzednie, odsłona Gdyni dzieciom w ramach

0: Festiwalu Filmów Fabularnych i program, który jest częścią, to podkreślmy, ogólnopolskiej inicjatywy Polskie Kino Młodego Widza, przygotowany przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich, wybiera filmy z pełną odpowiedzialnością. Bardzo często te filmy mają oprawę w postaci spotkań z ekspertami. I z twórcami, i z ekspertami, więc dużo wskazówek, dużo podpowiedzi dla rodziców, jak pracować z konkretnymi tematami, i to jest takie bardzo odpowiedzialne i mądre stanowisko, także możemy im zaufać, proszę Państwa.
1: Tak, często w ogóle z festiwale mają taką przestrzeń, które organizują filmy dla dzieci i bardzo dbają o to, żeby właśnie żeby się zatroszczyć o tych najmłodszych.
2: Ja chciałam zwrócić uwagę, że dzisiaj właśnie na pokazie miałam takie poczucie, że dzieci już nie są właśnie pierwszy raz. To też było czuć, że to są dzieci, które jakby już są uczone od dawna tej kultury, tego oglądania filmów, rozmawiania o nich. I zrobiło to na mnie duże wrażenie. Widać, że to jest instytucja, która właśnie dba o to, by była tego jakaś ciągłość, jakaś narracja. Buduje się też, można powiedzieć, pewien mit tej Gdyni, która jest taką stolicą filmów, poza Łodzią oczywiście. I bardzo jakoś mi się to spodobało i uważam, że to jest bardzo, bardzo wartościowe. Wydaje mi się, że właśnie też jak patrzę po kulturze muzycznej, budowanie kultury na przykład wokół jakichś konkretnych miejsc, gdzie się gra, koncerty na przykład, to jest zawsze takie miłe, że jest jakaś konkretna publiczność, do której się zwraca i też widz ma wtedy zaufanie do tego miejsca, prawda? Więc jest w tym coś naprawdę bardzo wartościowego.
1: Ja też zawsze z moim kolegą, którzy produkują albo reżyserują, albo piszą filmy fabularne, aktorskie dla dorosłego widza, też zawsze ich uczulam i zwracam uwagę na to, że słuchajcie, no to jest ten najmłodszy widz, to jest ten widz, który później będzie oglądał wasze filmy, więc jakby musimy o niego zadbać teraz i to jest fantastyczne, że jakby taka oferta tego kina familijnego dla dzieci polskiego jest coraz szersza i tych filmów jest coraz więcej, no bo tak naprawdę to najpierw oni oglądają te nasze bajki, najpierw czytają polską literaturę, potem oglądają bajki, a potem oglądają filmy fabularne i wspaniale jest, kiedy możemy tutaj z naszego obszaru kultury im coś zaproponować i kiedy oni mogą się też odnaleźć nie tylko w historiach, które są tworzone gdzieś za granicą w innym kręgu kulturowym, ale też właśnie z czymś, co jest tutaj identyfikowane o nas, bo to tak naprawdę buduje tą naszą polską kulturę. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i jestem z tego bardzo zadowolony, że właśnie tutaj festiwal w Gdyni też dba o tych najmłodszych i byłoby wspaniale, jeżeli z czasem nasze filmy i nasza ranga konkursu urośnie do rangi konkursu filmów aktorskich i tutaj sobie zawsze marzymy o tym pomiędzy twórcami tych filmów, że kiedyś chcielibyśmy właśnie być równie dostrzeganym jak oni.
0: Tak. Trzymamy za to kciuki, ale tak jak mówicie, to jest bardzo budujące, że są takie festiwale, które dostrzegają tę młodszą publiczność i filmowe, i literackie, i muzyczne, i kształtują i gust tej młodej publiczności, ale też wychowują widza, widzkę. To ja czuję tutaj takie też mocne połączenie i takie przeplatanie się sztuki z radiem, bo my też staramy się podawać naszym słuchaczom to, co najpiękniejsze i najcenniejsze, tak żeby przyzwyczajać maluchy do słuchania, tak żeby mogły z radiem, z dźwiękiem, z teatrem wyobraźni zostać na długo, do końca.
2: No właśnie, radio to jest to wyjątkowe medium, takie żywe, które pobudza bardzo wyobraźnię, bo przecież nie mamy obrazu, musimy sami sobie go stworzyć. Ja przyznam szczerze, że jestem fanką słuchania radia i na przykład wiadomości ze świata słucham tylko w radio, bo te obrazy mnie przytłaczają, a wiadomości pozwalają mi w spokojniejszy sposób jakoś się przyswoić.
0: Moi drodzy, do rozmowy z gośćmi wracamy zaraz po piosence. To nie będzie piosenka przypadkowa, ale jedna z tych, które możecie usłyszeć w filmie Chłopiec na krańcach świata, a po piosence zapowiadam już teraz niespodziankę, ale nie zdradzam jeszcze jaką.
1: Sami jesteśmy ciekawi.
0: nie wiem, czy wytrzymam, bo ja jestem mistrzynią.

skrzynią. No, przeważnie palę te niespodzianki, bo się wygaduje. No, także ja już nic nie mówię. Ja nic już teraz nie mówię. Posłuchajcie muzyki, a potem niespodziankę.

Kochani, ostatni dzień naszego festiwalu. Zawsze fajnie jest poniedziałek, wszyscy się cieszymy, że zaczynamy to szaleństwo. Dziś kończymy powoli, a spotykamy się oczywiście w ramach festiwalu Gdynia Dzieciom, który w formule programu Polskie Kino Młodego Widza od 22 lat jest organizowany tu w Gdyni dla Was. Staliśmy już taką integralną właściwie częścią festiwalu polskich filmów fabularnych. W tym roku jesteśmy tutaj w Konsulacie Kultury, który gości nas już od kilku lat. Z ogromną sympatią tu wracamy. Pokazujemy filmy również w Teatrze Muzycznym. Teatr Muzyczny bardzo też wspiera. Udało nam się w tym roku do sali kinowej zaprosić ponad 4000 dzieci w ciągu tego jednego tygodnia. Zapraszam serdecznie na seans.

pora. Musi mnie wysłuchać. Proszę, proszę, wróć do mnie. Tyla, Tyla, czeka.

0: Dziewczyny, podobał Wam się dzisiaj film?
1: Tak, bardzo.
2: Bardzo, był fajny.
1: Najbardziej się podobało, jak zaczął się ten chłopiec topić.
0: Taki moment grozy.
3: Tak. A mi jak ratowali psa.
0: A czy Wy, gdybyście miały taką możliwość, to chciałybyście wskoczyć do takiej historii?
1: Tak. Chciałabym.
3: Tak, ja bym też chciała bardzo.
0: A którego z tych bohaterów chciałybyście spotkać?
3: Nali, tą wilczycę i chyba tą... tego potwora.
2: Na pewno Tessę.
3: Tela, wow. Tela.
0: Często oglądacie filmy?
3: Tak, często.
0: A jakie kino Was najbardziej interesuje? Jakie filmy najbardziej Wam się podobają?
3: Mi takie wymyślone, że są dziwne stwory i różne takie, to są najlepsze.
1: Bardzo lubię, jak jest jakiś potwór, ale i tak będzie coś dobrego w tym.
0: Jesteście pierwszy raz uczestnikami Polskiego Kina Młodego Widza?
3: Nie, my chyba od zerówki już chodzimy. Tak. Tutaj już byłyśmy w zerówce, w pierwszym rzędzie nawet siedziałyśmy.
0: Teraz jesteście w której klasie?
1: Czwartej.
0: Czyli już od 4 lat uczestniczycie w tym wydarzeniu? A co z tego wydarzenia zapamiętałyście? Jakie filmy najbardziej?
3: Patka i Pepe i Skarb Bałtyku i Skrzat, Nowy Początek.
1: I ten też.
4: A tutaj są wydarzenia.
3: Ten i
5: Ryjówka Przeznaczenia.
0: Oczywiście Gdynia Dzieciom to jest też konkurs, prawda? Czy jest taki film, który skradł Wasze serce i któremu kibicujecie i chciałybyście, żeby to on w tym roku zdobył Nagrodę Złotych Lwiątek?
5: Byliśmy tylko na 2 filmach, ale mi się bardzo podobała ta Ryjówka Przeznaczenia.
3: W tamtym roku byli najlepsi Oskar i Patka i Skarb Bałtyku. A mi najbardziej to się właśnie podobało. Chłopiec na krańcu świata.
1: Chłopiec na krańcu świata był najlepszy.
6: Proszę jeszcze raz o ogromne brawa dla twórców.
0: No i co Wy na to?
7: No,
0: co Wy na taką
7: super
0: niespodziankę,
7: ale byłaś wytrwała i nic nam nie powiedziałaś.
0: Ale się musiałam pilnować.
8: Takie miłe, Boże, jak super.
7: Tak, super. No ten suspens na końcu to już był kluczowy.
0: Wiecie, to także... nic nie było wymuszone. To dzieci same powiedziały tak i były zdeterminowane i zdecydowane i pewnie kibicują, tam trzymają mocno kciuki.
7: Oj,
0: za wyniki.
7: Byłoby wspaniale. Mhm. Ale też nie nastawiamy się. Jakby to sama... możliwość uczestniczenia i tutaj bycia w tym gronie tych kilku filmów, które zostały wybrane, to jest już i tak w duże wyróżnienie. I w ogóle, że jakby udało się nam zrealizować też ten film. A oczywiście ten odbiór przez dzieci, no to to jest ta wisienka, która najbardziej smakuje. Ale oczywiście to jest taka nagroda dla nas.
0: To jeszcze wróćmy na moment do kołysanki, którą nasi słuchacze usłyszeli przed tym materiałem reporterskim. Kołysanka to jest jedna z piosenek, jaką możecie usłyszeć w filmie. Piękna, taka bardzo nastrojowa. Muzyka buduje klimat zdecydowanie tego filmu. Powiedz, Magdo, jak to było z oplataniem właśnie fabuły, scenariusza, muzyką? Czy ty wyczuwałaś te momenty? Czy tutaj reżyser podpowiadał, w którym momencie powinna pojawić się piosenka?
8: Tutaj była sugestia ze strony właśnie reżyserów, ale też i w momencie, gdy powstawała muzyka, to też Mikołaj Stroiński, właśnie kompozytor, myślę, że on też jakby wyczuwał tą przestrzeń dla piosenki. Ale kołysanka miała być taką główną, promującą film też melodią, która melodia zawsze, w piosence zawsze melodia i tekst są ze sobą nierozerwalnie połączone, więc bardzo mi zależało, żeby właśnie w tej piosence opowiedzieć tą historię filmu w taki sposób, żeby, można powiedzieć, w jakiś tam sposób ją zdradzić, a jednocześnie zaciekawić. Zależało mi też, żeby ta muzyka była i opowieść w piosence na tyle uniwersalna, żeby nie tylko dzieci mogły jej słuchać, ale też po prostu dorosły słuchacz mógł jakoś zatopić się w tej piosence. W filmie jest też druga piosenka, w scenie, gdzie bohaterowie zaczynają swoją przygodę, biegną przez las. I tam już zupełnie inaczej myślałam o piosence. Ona tam spełniała bardzo taką funkcję wprowadzającą w przygodę, jest taka bardzo dynamiczna, ona ma tytuł Las.

0: ten las tam ich woła i oni biegną i chodziło właśnie o tą taką dynamikę, żeby pokazać, no właśnie, że to jest takie wbiegnięcie w przygodę, więc zawsze tak wyobrażam sobie tą emocję, którą bym chciała poczuć w danej scenie i w ten sposób myślę o konstruowaniu tekstu i samej melodii. I tutaj współpraca nie tylko właśnie z Mikołajem Stroińskim, ale też i z współproducentem tej piosenki Kołysanka z Arciszewskim, dobranie odpowiednich instrumentów, to wszystko ma znaczenie, każdy detal tutaj ma znaczenie.
1: Ja jeszcze chciałem krótko wrócić, bo tak teraz mi przyszło do głowy twoje pytanie, czy chciałybyście kiedyś wskoczyć do takiej historii, która tak mi w głowie wybrzmiewa i dzieci powiedziały, że ochoczo tak. I ostatnio jak się widzieliśmy, to ja już byłem z częścią nowej historii, do której można na nowo wskoczyć, czyli z pierwszą częścią książki Chłopiec na krańcach świata, Przebudzenie. W tej chwili przychodzimy też z drugą częścią Kamień wody, to jest cały czas ten sam świat.
2: Jak się spotkamy, następnym razem będziesz trzeci, z trzecią.
1: Więc tak, jeszcze wciąż można w ten świat wskoczyć i właśnie w sumie jakby chęć też napisania tych książek była trochę po części pogłębieniem tego twojego pytania. To znaczy ja po prostu też dobrze się tak czułem w tym świecie i chciałem go kontynuować i jakoś tak on siedział u mnie w głowie i po prostu tam chciałem jeszcze trochę pobyć, więc właśnie te książki są też tą kontynuacją, bo w sumie chyba się prowadzę do tego, co ty powiedziałaś, czy chcielibyście wskoczyć do tej historii, więc ja też po prostu chciałbym jeszcze wskoczyć trochę.
2: Jak wy będziecie chcieli, drodzy słuchacze, wskoczyć do tej historii, to proszę przeczytać koniecznie książki Chłopiec na krańcach świata, mamy Przebudzenie i Kamień wody i wspaniały duet moich gości przyniósł jeszcze, to są naklejki czy tatuaże?
1: Naklejki.
2: Ale bardzo
1: mamy,
2: ładne.
1: Magiczne amulety jeszcze. No i trochę z tego świata będziemy to uniwersum jeszcze trochę pogłębiać.
2: Magdonie, kusi cię, żeby napisać piosenki też do tych literackich wersji.
0: No nikt mnie nie poprosił, ale nie wiem, może to trzeba przemyśleć.
2: Tak, chrząkamy znacząco.
0: Na razie to sobie tutaj zabrałam jedne naklejki cichaczem, jak nikt nie patrzył i wzięłam, włożyłam do torebki. Tak. Ale tak, piosenki może właśnie miałyby, ale może jakieś słuchowisko.
2: Słuchowisko. O, ja tak czuję, że my musimy
1: tak. Mamy w ogóle spotykać audiobooki do książek, ale rzeczywiście słuchowisko mogłoby być taką inną formą, dużo bogatszą.
0: Jak byłam mała, to kochałam słuchowiska. Uważam, że to jest wspaniałe.
2: My też kochamy słuchowiska.
1: Tutaj widzę ten wzrok.
2: Który... kochamy słuchowiska i kochamy festiwal filmowy w Gdyni, ale kochamy też dwa teatry. Sopot, niedaleko, Czerwiec. Te też cudowne spotkania i wiemy, że nasi słuchacze też kochają słuchowiska. No, ciekawa jestem, jak brzmiałoby słuchowisko, taka adaptacja skrócona, może nieco wersja, bo zazwyczaj dzieci słuchają
1: pojawiło się około półgodzinnych. Pojawiło się już w zasadzie pierwsze słuchowisko, zaskoczę was, Magda, ciebie też, ponieważ napisałem książki z Mateuszem Marczewskim i Mateusz został zaproszony na festiwal poświęcony książkom i chciał przedstawić ten świat i miał tylko 4,5 godziny. I Mateusz też gra na różnych instrumentach, oprócz tego też nagrywa różne dźwięki i zabrał ze sobą gitarę i przygotował taką ścieżkę dźwiękową.
0: I zaimprowizował słuchowisko.
1: Tak, i skrócił całą historię i opowiedział jedną z przygód w ciągu właśnie tych pół godziny i zrobił takie mikro słuchowisko na żywo. Podobno się bardzo podobało.
2: W odcinkach też zrobić. Tak pomyślałam, że to wcale nie trzeba skrótów jakichś może dokonywać. Odcinki też byłyby cudne. A wpadł mi do głowy jeszcze taki pomysł. Nie wiem, czy on jest do zrealizowania. Pokaz filmowy z muzyką na żywo.
1: Myśleliśmy już o tym na samym początku, żeby premiera filmowa, ale nie ukrywam, że koszt takiego wydarzenia jest bardzo duży, ponieważ koszt wynajęcia sali odpowiedniej, której pomieści odpowiednią ilość muzyków.
0: No i orkiestry.
1: I orkiestry. Całej orkiestry. Jest to bardzo niestety drogie wydarzenie. I mam nadzieję, że kiedyś się doczekamy, bo ten film byłby idealny do takiego rodzaju wydarzenia. I będziemy namawiać może Filharmonię, żeby pokazywać właśnie na przykład muzykę razem z tym obrazem.
0: Wspaniałe.
1: Ale jest to jeszcze przed nami i na pewno do zagospodarowania przez
2: tak, i muzyka, no można byłoby

0: jeszcze z projekcjami. No, jest dużo pomysłów na to, prawda?
1: Jak to realizować? Wyobraźnia otworzyła.
0: Tak. A może naszym słuchaczom też się otworzyła wyobraźnia, może też będziecie chcieli coś podpowiedzieć, może macie swoje pomysły, wizje, to proszę się nie krępować, tylko się nimi z nami dzielić. dzieci@polskieradio.pl lub martyna.chuderska@polskieradio.pl. Proszę pisać albo telefonować 22 645 2055. Tak jak wspomniałam, w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie nad wszystkim czuwa Daria, a my dziś uśmiechamy się do Was, machamy i wysyłamy dobrą energię z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gdynia Dzieciom, polskie kino młodego widza, tu się tak dużo dzieje. Ja wczoraj wpadłam w ten kołowrotek, zaraz po tym, jak wysiadłam z pociągu i nie mogę się zatrzymać.
2: Tak, tutaj szybko leci.
0: To prawda. Audycja specjalna jeszcze jutro, między godziną 14 a 16. Będę miała kolejne niespodzianki związane z Chłopcem na krańcach świata. Tak, więc jak nie dacie rady posłuchać między 14 a 16, bo ja rozumiem, że są różne zajętości, to zawsze można wskoczyć potem na stronę internetową Polskiego Radia Dzieciom i to będzie relacja ze spotkania, którego byliśmy wszyscy uczestnikami w Konsulacie Kultury, bo oczywiście po obejrzeniu filmu odbyło się spotkanie z twórcami, którzy dzisiaj też nas uraczyli swoją obecnością w audycji Kultura nie śpi. No i dzieci zadawały masę najrozmaitszych pytań, trafnych niezwykle, celnych i zaskakujących. No bo
1: Zawsze. Dzieci zawsze robią to najlepiej. Naprawdę, to jest niesamowite.
0: To prawda. Więc wszystko zarejestrował nasz radiowy mikrofon i będziemy Wam takie niespodzianki dozować.
1: Będę słuchać na pewno.
2: Jestem bardzo ciekaw.
0: A czy Wy jeszcze macie jakieś plany filmowe tutaj na tegorocznej, podczas tegorocznej edycji? Chcielibyście zobaczyć jakiś film? Dla młodszego albo dla starszego?
1: No, muszę przyznać, że ja tu wpadłam jak śliwka w kompot praktycznie i nie mam żadnych biletów. I już wszystko jest wyprzedane, więc chyba mi się nie uda obejrzeć żadnego filmu, ale na pewno wszystkim im się bardzo przyjrzę, no i będę wyczekiwać, no bo nie wszystkie można jeszcze zobaczyć na rynku, więc będę wyczekiwać i oglądać. Nie ukrywam też, że bardzo interesują mnie te filmy dla dorosłych, szczególnie film o Violetcie Villas, jestem bardzo ciekawa.
0: A ja oglądałam zwiastun, też jestem zwiastunem zachwycona i czekam.
2: Ja też bardzo bym chciał obejrzeć ten film o Violetcie, ale ja bardzo bym chciał obejrzeć film o Ryjówce mojej koleżanki, producentki Eweliny Gordziejuk. Jestem bardzo ciekaw tego filmu, zwłaszcza, że pracowaliśmy z bardzo dużą grupą tych samych twórców i po prostu jestem ciekaw tej produkcji i wyczekuję.
0: Ryjówka Przeznaczenia.
2: Ryjówka Przeznaczenia jest też w konkursie, tak. Jestem bardzo ciekaw i bardzo żałuję, że nie mogłem przyjechać wcześniej, żeby zobaczyć akurat na dwóch pokazach, ale też czeka nas w przyszłym tygodniu, rusza już w sobotę, Festiwal Młode Horyzonty w Warszawie. Festiwal, na którym są też filmy naszej produkcji i festiwal, który też jest świętem kina dla dzieci w każdym wieku i to wydarzenie w zasadzie już międzynarodowe i z wielką pompą, więc to w przyszłym tygodniu.
0: Tak, to prawda. Zapraszamy Was serdecznie. Najpierw formuła stacjonarna, potem ta online i ponad 170 filmów w tym roku. Również spotkania z twórcami, z autorami i z tego, co mi wiadomo, także muzyka na żywo podczas prezentacji niektórych filmów.
2: O, to nie wiedziałem, to muszę uważnie przeczytać program. No i wiem, że też będzie właśnie Ryjówka, więc mam nadzieję, że będę miał okazję zobaczyć.
0: No ja zerkałam tylko na zdjęcia, na fotorelacje, filmiki i rolki z tego pierwszego pokazu Ryjówki Przeznaczenia. Widziałam Tomka Samojlika, który jest wspaniałym twórcą, naukowcem, komiksiarzem. Tak. I cały czas tak skromnym i takim, to mnie zawsze zachwyca w twórcach takiego formatu, jak są wychwalani pod niebiosa. Nie, ja tam rysuję komiksy, no, po prostu, no, robię to, co lubię, cieszę się, że się podoba.
2: Tak, wspierajmy polskich twórców i polskich literatów i polskich filmowców.
0: Muzyków, oczywiście, wspierajmy kulturę, tak jest. Ryjówka Przeznaczenia również nominowana do Nagrody Złotych Lwiątek. No
2: tak,
0: zobaczymy, co się wydarzy, kibicujemy.

0: pozdrawiamy, a jutro w audycji specjalnej Ewelina Gordziejuk.
1: Och, to proszę pozdrowić. Ja z Eweliną też będę się widział. Tak, wspaniała polska producentka, twórczyni wielu hitów kinowych,
0: tak, jak Kicia, Kocia,
1: teraz Płcio, czy właśnie Ryjówka Przeznaczenie. Także bardzo ciekawy gość.
0: Tak.
1: Polecam wszystkim.
0: Polecamy wszystkim. Ewelina czasami nas odwiedza, również ze swoimi zespołami, z Martą Stróżycką. Tak a propos też Kici, Koci i Płcia.
1: Tak.
0: Nasze drogi często się przeplatają. No a festiwal powolutku będzie dobiegał końca. Jeszcze nie machamy wam tutaj na pożegnanie, bo dziś przedostatni dzień i nadal sale kinowe wypełnione po brzegi. Bardzo dużo się dzieje, więc proszę śledzić w mediach społecznościowych, na Instagramie festiwalu filmowego, co się tutaj dzieje. No i oczywiście słuchać radia. Ja serdecznie dziękuję wam dzisiaj za spotkanie w audycji Kultura
1: Nie Śpi.
0: To była wielka przyjemność.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Lusia chyba zasnęła.
1: Tak, zasnęła i już jest.
0: Macie specjalne nosidełko dla niej.
2: Właśnie zapomniałam zabrać, ale jakoś sobie poradzimy. Jest taka leciutka, że zmieści się do kieszonki prawie, że.
1: Zaledwie 2,5 kilograma szczęścia.
0: Ach, a wydaje się, że to jest tona szczęścia.
2: Prawda?
0: Tak.
1: Zgadza się.
2: To jest idealna puenta tej rozmowy.
0: Bowska i Grzegorz Wacławik byli gośćmi audycji Kultura Nie Śpi. Bardzo wam dziękuję raz jeszcze. I życzymy wam sukcesów muzyczno-filmowych i czekamy na więcej.
1: Dziękujemy bardzo za gościnę i zapraszamy wszystkich do kina.
2: Do usłyszenia.

0: mogą oglądać znakomite produkcje, zarówno animacje, jak i filmy fabularne. Zaglądajcie koniecznie na stronę internetową, do mediów społecznościowych festiwalu. Tam regularnie pojawiają się piękne relacje ze spotkań, ale także rolki, na których widać rozentuzjazmowaną publiczność. Tegoroczną edycję Gdyni Dzieciom w Teatrze Muzycznym 21 września, czyli w ostatni poniedziałek, otworzyła prapremiera i spotkanie z twórcami Ryjówki Przeznaczenia. Animacja Marcina Wasilewskiego, adaptacja popularnej komiksowej serii Tomasza Samojlika, opowieść pełna humoru. Młoda publiczność Gdyni Dzieciom mogła zobaczyć Ryjówkę Przeznaczenia jako jedna z pierwszych w Polsce. Troszkę im zazdroszczę, bo ja jeszcze tej produkcji nie widziałam, ale pewnie lada moment pojawi się w kinach. Za to w ramach Gdyni Dzieciom i programu przygotowanego przez Polskie Kino Młodego Widza mogliśmy oglądać nie tylko wspaniałe filmy, ale także uczestniczyć w wielu warsztatach i spotkaniach edukacyjnych. Publiczność najmłodsza, czyli Ryjówka Przeznaczenia, ale też dojrzała młodzież, która dzisiaj przybyła do Teatru Muzycznego, żeby zobaczyć Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy. Ten film można było obejrzeć razem z twórcami, bo na scenie po pokazie pojawili się m.in. Grażyna Szapołowska i pan Andrzej Seweryn. Z obojgiem miałam przyjemność porozmawiać. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nie mogło zabraknąć pani Grażyny Szapołowskiej. Za nami wspaniałe spotkanie. Oglądaliśmy pana Tadeusza w otoczeniu młodzieży. Młodzież do klasyki podchodzi z pewnego rodzaju przekąsem, czasem niechęcią. Próbujemy na wszelkie możliwe sposoby przekonywać młodych do tej literatury i do lektur. No myślę, że takie spotkania mają ogromny atut i na pewno są dla młodzieży pewną formą wejścia w tę historię i zanurzenia się i w świecie literatury, i filmu w taki nietuzinkowy sposób. Co pani Grażyno, z takich spotkań zabiera sobie dla siebie?
1: Młodość. Młodość zabieram i no przede wszystkim staram się dotrzeć do młodych ludzi, ale to właściwie jest zasługa Andrzeja Wajdy, który tak wspaniałe kino robi, który zawsze tą polskość na każdym kroku w sposób afirmacyjny pokazywał. I staram się zaszczepić w nich to jako wizytówkę, jako tożsamość. Właśnie pan Tadeusz Mickiewicz jest naszą tożsamością. Młodzież będzie podróżować, będzie jeździć po całym świecie, ale w momencie, kiedy będą oglądać te filmy, bo rozumiem, że książka mogą nie przebrnąć przez pana Tadeusza, mogą się znudzić. Natomiast ten film robi wrażenie plastyczne, którego się nie zapomina. Do tego dochodzi dodatkowa wspaniała muzyka Wojtka Kilara, czy scenografia Alana Stalskiego. I to jest ta polskość. Tam jest jesień, wiosna, lato, tam są właśnie, tam są kłótnie nasze polskie, tam są nasze wady pokazane, ale nie tylko. Wydaje mi się, że Mickiewicza nie można przenieść w sposób inny, uwspółcześnić ze względu na rytm 13-zgłoskowca. I ten film, który właściwie nie jest recytacją, tylko każdy aktor starał się znaleźć drogę do dotarcia do współczesnego widza tekstem 13-głoskowym. Wydaje mi się, że to się udało nam wszystkim. No i to jest taka nasza pieczątka. Andrzej Wajda jest naszą pieczątką i dlatego młodzież powinna to oglądać. Ja jestem szczęśliwa, że zagrałam w tym filmie i że to jest też moja jak gdyby wizytówka i stempel mój w paszporcie Andrzeja Wajdy i jednocześnie Krzysia Kieślowskiego, którzy no, otworzyli mi szansę do życia ciągle, bo filmy Andrzeja Wajdy ciągle żyją i z każdym rokiem, tak samo jak filmy Kieślowskiego, z każdym rokiem są na inny sposób odczytywane i co innego wnoszą, w zależności od tego, jakie są zawirowania polityczne na świecie, to odkrywają coś nowego. To jest bardzo ważne.
0: Jak cofa się pani i myśli o filmie, o panu Tadeuszu? Takie najpiękniejsze, czy też najważniejsze wspomnienie z planu?
1: Oj, spotkania w ogóle na planie były cudowne, bo wiesz, dużo pamiętam, ale pamiętam głównie też rozmowę z Michałem Żebrowskim,

0: Pamiętam zdjęcia próbne z Adamczykiem. Adamczyk z kolei Piotruś próbował ze mną do tej roli, a ja grałam z Michałem. Myśmy długo rozmawiali o szkole teatralnej i o życiu tak w ogóle. No, spotykałam tam swoje koleżanki również ze szkoły teatralnej, które grały mniejsze role. No i była taka atmosfera, wiesz, taka pobożna, bo jak Andrzej wchodził, to wszyscy nastawiali uszy, była cisza i słuchaliśmy, co on powie, jak on da uwagę. Czasem była to krótka uwaga. Czasem mówił, zagraj się mi to pięknie i odchodził. I myśmy starali się grać jak najpiękniej właśnie dla niego, dla Andrzeja. Dla Andrzeja, żeby to było piękne. Wszyscy chcieliśmy, żeby to wyszło, żeby się udało. Pamiętam Marka Konrada, który grał hrabiego i po prostu jego sceny, jego sposób grania był tak śmieszny, tak rozśmieszał nas. Oprócz tego opowiadał masę różnych ciekawych dowcipów na planie, co powodowało, że miałyśmy ból brzucha ze śmiechu. Pamiętam Pawła Edelmana, który ustawiał kamery, dwie kamery, czasem chyba były trzy.
1: Bardzo pani dziękuję. To była oczywiście pani Grażyna Szapołowska. Nie wyobrażamy sobie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych bez tej aktorki. A takich wspaniałych postaci jest tu dużo więcej. Po godzinie 18 zapraszam do wysłuchania rozmowy z panem Andrzejem Sewerynem, a w naszym studiu plenerowym w Teatrze Muzycznym będą pojawiali się do godziny 19 kolejni fantastyczni goście związani między innymi z programem Polskiego Kina Młodego Widza. Będziemy mówili o znakomitym dokumencie, więc zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
5: Kultura nie śpi, Gdynia nie śpi. Gdynia nie śpi od poniedziałku, moi drodzy, bo trwa 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Polskie Radio Dzieciom dotarło na to wspaniałe wydarzenie. Aktualnie jesteśmy w Teatrze Muzycznym. Tu znajdziecie nasze studio plenerowe. Mam nadzieję, że nas odwiedzicie, jeśli nie dziś, to jutro między godziną 14 a 16. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną audycję specjalną. Pojawiają się relacje ze spotkań, z warsztatów, z różnych wydarzeń, bo Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to nie tylko propozycje dla dorosłych, ale także dla młodszego widza i to bardzo cieszy. Młodzi widzowie są zabierani w podróż przez kino, które bawi, które wzrusza i oczywiście zachęca również do rozmowy. Jeżeli jesteście aktywnymi uczestnikami festiwalu, zerkając chociażby do mediów społecznościowych, to widzicie, ile spotkań jest tu organizowanych i jak często po seansach odbywają się spotkania i jak często dyskutujemy na temat tego, co widzimy na ekranie i na temat emocji, które poszczególnym produkcjom towarzyszą. Propozycje dla dzieci, no to oczywiście animacje, ale także filmy fabularne. Przed godziną 18 zabrałam Was do świata pana Tadeusza, Andrzeja Wajdy. Słuchaliśmy wypowiedzi pani Grażyny Szapołowskiej, która rozmawiała po seansie dzisiaj w Teatrze Muzycznym z młodzieżą. Na scenie pojawił się również pan Andrzej Seweryn, z którym miałam przyjemność porozmawiać. Zapytałam między innymi, do jakich scen tęskni, jakie najbardziej zapadły mu w pamięć, wspomnienia planu zdjęciowego. To były czasy, no niektórzy powiedzieliby, że odległe, 1999 rok, pan Tadeusz, ale wspomnienia zarówno w rozmowie z panią Grażyną Szapołowską, jak i panem Andrzejem Sewerynem okazały się naprawdę żywe.
6: Był taki moment w czasie kręcenia zdjęć, kiedy grałem scenę jako sędzia z księdzem Robakiem i przedstawiałem mu wizję walki z okupantem i wydawało mi się, że respektuje uwagi Mickiewicza. To jest ta scena, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Widziałem kątem oka, że Andrzej siedział przy monitorze i śmiał się do rozpuku, a potem mówił asystentom, żeby nikt mi nie mówił, że to jest śmieszne i zabawne. Ponieważ Andrzej uważał, że wtedy zacznę grać źle, bo zacznę grać tak, żeby było śmiesznie. Tymczasem nie wiedząc o tym, że to śmieszne, będę grał lepiej. Ta scena zresztą jest sceną bardzo znaczącą, pokazującą naiwność tego człowieka. Nie chcę uogólniać, ale myślę, że naiwność.

0: Aktywność wielu z nas, wielu z obywateli polskich. Dzisiaj społeczeństwo jest bardziej dojrzałe, ale tylko po części.
1: Nie wyobrażamy sobie sceny teatralnej i filmu bez pana Andrzeja Seweryna, ale czy będąc dzieckiem marzył o tym, żeby zostać aktorem?
0: Nie marzyłem jeszcze jako, będąc naprawdę dzieckiem, żeby być aktorem, natomiast już jako licealista chyba brałem udział na obozach harcerskich z Jackiem Kuroniem. Pamiętam, brałem udział w takich, nie, to było wcześniej niż liceum, wcześniej, ogniskach w czasie wakacji dla ludności, w środku której myśmy mieszkali, myśmy organizowali te nasze obozy. I pamiętam, że wtedy występowałem w różnych skeczach, śpiewałem, tańczyłem i tam coś tam robiłem. Mi się to bardzo, bardzo, bardzo podobało, to prawda. No a potem przyszło liceum, organizowanie różnych akademii ku czci, nie, już nie wiem tam czego, rewolucji październikowej czy 1 maja. Tak to potem poszło. Potem Pałac Kultury, Teatr Młodzieżowy i tak dalej, i tak dalej.
1: A teraz, jak już dojrzały aktor z ogromnym doświadczeniem, gdyby sięgnął pan po książkę z dzieciństwa, chciałby się wcielić w któregoś z bohaterów?
0: Ja bym chciał być Old Shatterhandem. Winnetou bałbym się grać, bo uważam, że bardziej pasuje do roli Old Shatterhanda. Z książki oczywiście, z historii o Winnetou.
1: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i pan Andrzej Seweryn, którego można spotkać. Przed chwileczką mignął mi tutaj w Teatrze Muzycznym, a w naszym studiu plenerowym, zaraz po piosence, wspaniała gościni, zabierzemy was do Łeby. Przeniesiemy się magicznie dzięki Polskiemu Radiu Dzieciom do samego serca Łeby, gdzie wśród wiatru, soli i zapachu dymu Miecia od 4 dekad prowadzi kultową wędzarnię ryb. Jej życie jest tak fascynujące, że stało się tematem filmu dokumentalnego, który mogliśmy dzisiaj oglądać w Konsulacie Kultury w ramach 22. Polskiego Kina Młodego Widza i programu Gdynia Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom. Audycja Kultura Nie Śpi. Prosto z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jesteśmy w Teatrze Muzycznym, a w studiu plenerowym Królowa Łeby, która codziennie o 5:30 rano przychodzi do prowadzonej przez siebie wędzarni, żeby rozpalić piece i wstawić na róż tryby, po które już niedługo zgłoszą się pierwsi turyści. Pani Mieczysława Wróblewska. Ale dzisiaj nie w Łebie, tylko w Gdyni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oglądaliśmy w Konsulacie Kultury film. Wspaniały dokument. Bałtyk. Dokument, który pachnie nie tylko rybami, ale ma taki nadmorski klimat. Dużo humoru w sobie. No i prawdziwą historię, która porusza no nie tylko tą gdyńską publiczność, bo przecież film zdobywa nagrody, jest już rozpoznawalny i bardzo dobrze przyjmowany. Jak pani się czuje, pani Mieczysława, jako gwiazda filmowa i królowa Łeby?
1: Nie czuję się gwiazdą filmową. Może trochę królową Łeby, bo w Łebie być... W Rzymie i papieża nie widzieć, to być w Łebie i mieć i nie zobaczyć. Dziękuję za takie recenzje, ale uważam, że to reżyserki zasługa. Uchwyciła to, co uważała, że we mnie najlepsze. A ja dalej jestem zwykłą miećką.
0: Bardzo skromna, wspaniała kobieta, o której film, tak jak wspomniałyśmy, powstał już jakiś czas temu. Mogliśmy dzisiaj zobaczyć ten dokument na festiwalu. Jak uruchomił wyobraźnię publiczności, która go dzisiaj oglądała, bo odbyło się oczywiście spotkanie. Takich spotkań ma pani już za sobą dużo?
1: Troszkę tak, bo od maja zeszłego roku stan zdrowia pozwalał mi, to jeździłam wszędzie, gdzie mogłam.
0: Bardzo się cieszę, że pani jest dzisiaj z nami. Nie jest pani sama, bo razem z wnuczkami. Zgadza się?
1: Tak jest. Z Amelią i Różą, które mi kibicują. I ja ten film poświęciłam im. I one są ze mnie dumne, a ja dwa razy... Cieszę się i daje mi to moc, że nie wstydzą się babci, która w sezonie pachnie rybą, jest trochę brudna. Wręcz są dumne ze mnie i mi pomagają.
0: Dziewczyny, jak czułyście się, jak zobaczyłyście babcię na ekranie, jak już powstał film? Pamiętacie ten moment?
2: Pierwszy raz zobaczyłyśmy go u nas w domu. I wtedy też zobaczyliśmy to, jak kiedyś na przykład wyglądałyśmy jak teraz, tak też fajnie porównać na przykład właśnie wygląd albo właśnie jak znajomi też mówią o tym filmie, to też się nie wstydzimy tego, tylko też mówimy o tym otwarcie, że mamy taką babcię.
0: A wasi znajomi jak pytają o ten film, być może tak jest, to jakie pytania najczęściej zadają? O tworzenie tej historii, o powstawanie samego filmu, o co?
2: Właśnie na przykład ile to trwało, albo jak to w ogóle powstało. No po prostu oni, niektóre sceny wyglądają jakby były specjalnie zrobione, ale wtedy tłumaczymy, że to też było normalnie jak życie. Po prostu my robiliśmy swoje, babcia robiła swoje, a oni po prostu to nagrywali z boku.
0: I tę prawdę widać i ona jest wyczuwalna i podejrzewam, że to między innymi dlatego, no nie podejrzewam, jestem przekonana, ten film jest tak ciepło przyjmowany. To jak to było, pani Mieczysławo? Jak długo ten film powstawał?
1: Pierwsza wersja była

0: 15 minut. Kiedy nakręcili te 15 minut, studio Munich zdecydowało, że będzie to film nie krótkometrażowy, a długometrażowy. Trwa ponad godzinę, a nakręcanie tego filmu trwało 3 lata.
1: Kawał czasu, ale warto było czekać.
0: Zawsze żeśmy odmawiali.
2: Szanowni Państwo, witamy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Projekcja filmu Fluidy w reżyserii Marii Wider rozpocznie
1: Fluidy
2: się
1: nam
2: za 15 minut.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the
1: festiwal filmowy. No takie mamy okoliczności.
3: The screening of Liquid States, directed by
1: tak, tak są
3: Maria
1: właśnie
3: Wider,
1: zapowiadane filmy, moi drodzy.
3: In 15 minutes.
1: A my już wracamy do rozmowy z panią Mieczysławą. Bardzo proszę. Tak. Rozproszył nas ten głos
0: tak,
1: i zapowiedź filmu Fluidy, ale wracając do planu filmowego i do czasu, wspomniałyśmy o tym, że najpierw miał być to krótki metraż,
0: tak.
1: 30-minutowy, film się rozrósł o dodatkowe sceny, a te wątki, które pojawiały się w filmie, one były jakoś selekcjonowane, wybierane, czy były tak po prostu jeden do jednego? Czy kamera była stale ustawiona przez jakiś czas?
0: Przyjeżdżali w bardzo krótkich terminach lub odległych, bo jak widać po filmie są 4 pory roku. Samego materiału zdjęciowego było ponad 200 godzin. I reżyserka sama wyselekcjonowała to, że film trwa tyle, nie?
1: Pani jest zadowolona z tej selekcji?
0: Ja byłam cały czas sobą, a szczerze mówiąc, byłam na wielu pokazach, żeby spotkać się z publicznością. Ja tego filmu do końca nie mam jeszcze odwagi zobaczyć. Niby oglądałam i byłam na scenie 3 razy, ale z tego filmu pamiętam 30 minut. Jeszcze do tego nie dojrzałam, żeby go w spokoju i w samotności sama obejrzeć.
1: Ale pytania publiczności bywają bardzo wnikliwe. No są też różnorodne, bo to zależy od wieku i od tego, który moment filmu jakoś tak najbardziej zarezonuje z publicznością i który się najbardziej spodoba, czy utkwi w pamięci. No dzisiaj mieliśmy tego przykłady w Konsulacie Kultury. Ale to ja zapytam o sam początek. Czy naprawdę czasem dzwonią do pani turyści z drugiego końca Polski, między innymi z Sosnowca, z prośbą o przysłanie ryb z pani wędzarni?
0: To znaczy nie ma dnia, żeby nie dzwonili. Nawet teraz uśmiechałam się do zięcia i mówię, Dawid, chyba otworzymy po sezonie drugi biznes, bo po tym filmie ludzie są troszkę rozczarowani, że jesteśmy tylko do 1 września, a mieli nadzieję na spotkanie ze mną. Więc mówię, wiesz co, chyba trzeba by było w Łebie zorganizować raz w tygodniu, na weekend, spotkanie z moimi fanami.
1: Ależ oczywiście, projekcja filmu połączona ze spotkaniem, może z jakąś degustacją, chociaż no nie wiem, jak to jest z rybami zimą i jesienią w Łebie.
0: Zawsze jest, ale ja uważam i nie chcę do tego pracoholizmu swojego wciągnąć mojego zięcia, gdyż wiem, ja nie żałuję, że czy bardziej fizycznie, zdrowotnie tego, co robiłam. Ale życie tak szybko upływa. Myśmy, zięć ze mną jest 20 lat, ja ponad 40 i napracowałam się o każdej porze roku przy minus 20 stopniach i teraz chcę delektować się rodziną i chcę, żeby córki rodzina też delektowała się swoim życiem.
1: No, myślę, że to jest bardzo ważne, to o czym pani wspomniała, że oczywiście praca czasami to nasza miłość, pasja, no ale zachowanie tej równowagi w życiu jest bardzo ważne i dbanie o siebie. A wracając jeszcze do samego planu filmowego, czy pani czuła to

0: oko kamery, że pani w nim jest? Czy to były tak komfortowe warunki, że ta kamera była praktycznie niewidoczna i pani mogła się po prostu oddać tej swojej codzienności, zupełnie nie zwracając uwagi na to, że powstaje film, film dokumentalny?
1: Pierwsze 3-4 spotkania były trochę dziwne.
2: Szanowni Państwo, witamy na 51. festiwalu polskich
0: Mamy mały przerywnik.
2: W Gdyni. Projekcja filmu Fluidy w reżyserii Marii Wider zacznie się za 10 minut.
0: Tak, mamy takie przypominajki, żeby się nikt nie spóźniał.
3: Welcome to the 51st Polish Film Festival in Gdyni. The screening of Liquid States, directed by Maria Wider, starts in 10 minutes.
1: Później stały one się naszym życiem, bo myśmy też mówili, ja nie chciałam poświęcić 3 sezonów, żeby być gwiazdą telewizyjną, tylko mówiliśmy, tłumaczyliśmy, że my nie chcemy zawieść swoich turystów, swoich gości, którzy przyjeżdżają tylko i wyłącznie ze względu na nas. Oni muszą troszkę podporządkować się pod nasz grafik. I tak było. Po krótkim czasie to nawet załoga i wszyscy zastanawialiśmy się, kiedy to nagrywali, żeśmy ich nie zauważali. Ja to zawsze mówię, oni się stali załogą wędzarni.
0: Tacy niewidzialni towarzysze.
1: Tak, tak.
0: Dziewczyny, to ja zwrócę się do was. Czy jak powstawał film i było filmowane babci życie, ta praca zawodowa, która tak ją pochłania, to bywałyście również takimi obserwatorkami tego, co się dzieje. Nie wiem, czy was to interesuje w ogóle, jak powstaje film. Czy myślałyście o tym, żeby może stanąć kiedyś po drugiej stronie kamery?
4: Jak powstawał film, to byłyśmy w niektórych scenach właśnie, ale jak były nakręcane inne sceny, gdzie nas nie było, to zawsze lubiłyśmy patrzeć na nie albo po prostu nawet pomagać coś załodze właśnie filmowej.
0: A jest taki zawód filmowy, który jakoś tak najbardziej do was przemawia. Nie wiem, czy myślałyście o tym, żeby w przyszłości spróbować swoich sił w filmie?
4: No na razie o tym nie myślałyśmy za bardzo, ale tak jak my patrzyłyśmy na to, to się i tak wydaje fajne. Mhm. Ale żeby to robić tak na co dzień, to też męcząca praca, jak tak patrzyłyśmy.
0: Zdecydowanie wyczerpująca i wymagająca. Obserwujemy to no nie tylko na samym festiwalu, bo festiwal to już jest święto kina, ale wieloletnie czasami przygotowania do roli, do filmu. Gościliśmy po godzinie 17 twórców filmu Chłopiec na krańcach świata. Film powstawał 8 lat. Kawał czasu. Ale film Pani Mieczysławo troszkę krócej, ale jak słyszymy, też fabuła się rozrosła z tych 31 minut.
1: Tak, ale z tych pokazów filmów mówili, że i tak bardzo szybko ten film powstał. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, że no to bardzo, bardzo szybko powstał. A tu jak wnuczka powiedziała, to mówię, stali się załogą i naszymi przyjaciółmi. Dziewczynki też się zaprzyjaźniły i do dziś dnia utrzymujemy kontakty z filmowcami. Mhm.
0: A czy na tym festiwalu, albo może po prostu w kinie, oglądacie czasami filmy, chodzicie do kina, lubicie różne produkcje?
4: Najbardziej lubię chodzić też do kina właśnie z przyjaciółmi i z mamą bardzo, ale lubimy też bardzo dużo chodzić na przykład na jakieś teatry z babcią, albo nawet na jakiś balet, albo różne przedstawienia właśnie.
0: A wracając, zatrzymując się może na momencik na filmie, potem przeskoczymy ewentualnie do teatru, jeśli pozwolisz. Jakie kino ciebie najbardziej interesuje? Jakie filmy lubisz?
4: Lubię horrorystyczne bardzo filmy, tak.
0: Czyli dreszczyk emocji.
4: Tak.
0: No, rozumiem. A teatr? Co najbardziej cię pociąga w teatrze?
4: Ja najbardziej lubię na przykład teatr tańca bardzo.

0: sama też uczestniczę.
1: Ma pani utalentowane wnuczki, pani Mieczysławo.
2: No chciałam tutaj powiedzieć, moja wnuczka jest dwukrotną mistrzynią międzynarodową w akrobatyce, w tańcu, dlatego może nie z filmem, ale chcę być choreografem tanecznym lub trenerem. To coś powiązane jest z tym wszystkim.
3: Szanowni Państwo, witamy na 51.
1: Komunikaty nam się pojawiają co jakiś czas, no bo jesteśmy na festiwalu filmowym, moi drodzy. Tak, są zapowiadane kolejne filmy. Harmonogram pęka w szwach, ale też sale kinowe pękają w szwach. I praktycznie na większość produkcji nie ma już miejsc. Festiwal powolutku będzie dobiegał końca. Pani Mieczysławo, to my pani życzymy tego odpoczynku i równowagi, tego, żeby cieszyła się pani życiem, rodziną, bliskością, relacjami z najbliższymi, a nam widzom egoistycznie życzę tak wspaniałego odbioru i takiej prawdy, jaką możemy znaleźć w filmie Bałtyk w reżyserii pani Igi Lis. Film nagradzany, jak tylko zobaczycie kiedyś na afiszu, film dokumentalny, Bałtyk, to proszę się nie zastanawiać, tylko pędzimy do kina. A kto wie, może po seansie spotkacie bohaterkę tej historii, królową Bałtyku, panią Mieczysławę. Pani Mieczysławo, pięknie.

0: Audycja Kultura nie śpi na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przypominam, że jesteśmy w Teatrze Muzycznym. Tutaj odbywają się spotkania, wspaniałe projekcje, ale Gdynia dzieciom to również spotkania w Konsulacie Kultury i Polskie Kino Młodego Widza. To również wiele spotkań i wspaniały program. Dzisiaj gościliśmy Grzegorza Wacławka, opowiadaliśmy Wam o filmie Chłopiec na krańcach świata. Przed chwilą pojawiła się pani Mieczysława, bohaterka znakomitego dokumentu, który dzisiaj również oglądaliśmy. Tak skrupulatnie, bardzo uważnie, z wielką odpowiedzialnością program układa Polskie Kino Młodego Widza od 22 lat w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Głos, który dobrze już znacie. Z Katarzyną Gradowską widziałyśmy się tydzień temu, zastępczyni dyrektora Biura Stowarzyszenia Filmowców Polskich do spraw działalności kulturalnej. Witam cię, Katarzyno, serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło.

0: aż trudno uwierzyć, że minął tydzień. Ten czas tak szybko pędzi, a bardzo. W Gdyni to mam wrażenie, że zegar kręci się co najmniej dwa razy szybciej.
1: Dokładnie tak. Ja pamiętam, jak dosłownie chwilę temu otwieraliśmy sekcję Gdynia Dzieciom, a dzisiaj niestety już się z nią pożegnaliśmy.
0: To prawda. W Konsulacie Kultury padły te ostatnie słowa. No i tak naprawdę można by było powiedzieć do zobaczenia za rok. Bardzo dużo się działo. Ja byłam uczestniczką zaledwie kilku spotkań, ale byłam zachwycona. Po pierwsze tym, że sale były wypełnione po brzegi i na każdym z tych spotkań widzowie i widzki, nawet bardzo maleńcy, sygnalizowali, że są z wami od wielu lat.
1: Tak,
0: 4, 5, 8. Tutaj padały różne cyfry i liczby nawet, śmiało można powiedzieć. I to jest takie wydarzenie, które jest na stałe wpisane nie tylko w historię tego miasta, ale też w życiorysy wielu osób, które dorastają z polskim kinem młodego widza.
1: Tak, dokładnie. Dosłownie chyba 2 dni temu rozmawiałam z panią Ewą Sobolewską, producentką, która jest z nami też od początku, bo pokazuje od 22 lat filmy wyprodukowane właśnie przez siebie. I była w tym roku również, miała 2 spotkania z widzami i była zaskoczona, ponieważ pojawiły się dzieci, które mówiły: my panią znamy, my panią pamiętamy.
0: Tak.
1: Była z tym na tyle zdziwiona, ponieważ najczęściej dzieci faktycznie pamiętają filmy, może prowadzącą, ale gości, zwłaszcza producentów, to już może rzadziej, pewnie częściej aktorów, a jednak ją pamiętali, bardzo ją to wzruszyło, bo faktycznie pojawiają się odbiorcy przez te lata i na przykład kilka lat temu byli w tej najniższej grupie, a dzisiaj już są nastolatkami, więc projekt dorasta razem z nimi.
0: Tak, śmiało można powiedzieć, że wychowujecie nowe pokolenie.
1: Staramy
0: widzów.
1: Się właśnie. I nie bez powodu na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni, bo wierzymy, że za kilkanaście lat właśnie te dzieci i ta młodzież będzie uczestnikami tej części dorosłej. To jest dla nas bardzo ważne.
0: Tak. Kształtujemy gusty, ale też pokazujemy film niemalże od każdej strony, bo to nie są tylko gotowe produkcje filmowe, ale są to spotkania, są to warsztaty, jak chociażby dzisiaj warsztat z jednym ze znakomitych reżyserów w Konsulacie Kultury.
1: Tak, dzisiaj kończyliśmy warsztatem Korka Bojanowskiego, warsztatem aktorskim. Także też Korek Bojanowski pojawił się wczoraj ze swoim filmem Utrata równowagi i tam oczywiście było z nim spotkanie, a dzisiaj już z takiej bardzo praktycznej strony pokazał tą rolę aktora i ten proces pracy reżysera z aktorem i budowanie roli. Bardzo to było ciekawe, fascynujące warsztaty, cieszące się bardzo dużym powodzeniem wśród młodzieży właśnie.
0: To prawda, młodzież zasłuchana. Mnie się bardzo podobał taki sposób i rozmowy z młodzieżą i wciągania ich w ten temat krok po kroczku i niezwykła wnikliwość Korka. To jak analizował scenę, która trwała kilka minut, pod każdym kątem, również tym muzycznym, nie dawał oczywiście gotowych odpowiedzi, tylko były to pytania otwierające, bardzo subtelne, nienachalne, bo wiemy dobrze, że kontakt z publicznością no jest podstawą tego typu spotkań.
1: Tak, myślę, że nam też zależy bardzo na tym, aby to nawet te spotkania z twórcami nie opierały się tylko na pytaniach publiczności do aktorów, twórców, ale też w drugą stronę. Zależy nam na dialogu. I dzisiaj, jak zresztą byłaś, poza tym, że oczywiście kończyliśmy sekcję pokazem Bałtyku, to równocześnie na scenie Nowej w Teatrze był pokaz wyjątkowy, związany z rocznicą setnych urodzin Andrzeja Wajdy i pokaz filmu Pan Tadeusz oraz spotkanie z Andrzejem Sewerynem, Grażyną Szapołowską oraz Alanem Starskim. I tam zdarzyła się również wspaniała rzecz, ponieważ chociażby pan Andrzej Seweryn zadawał pytania właśnie widowni, bo był ciekawy.
0: A co wy myślicie?
1: Tak, dokładnie. I myślę, że to jest świetne, że twórcy również są otwarci na to, co myślą młodzi ludzie, no bo dla nich tworzą, tak? Więc jest to istotne.
0: Tak. No, z klasyką, no nie mogę powiedzieć, że mamy kłopot, ale czy młodzież chętnie sięga po lektury, czy chętnie sięga po adaptacje? Pojawiają się też nowe interpretacje, nowe adaptacje klasyki. Tak. To jest sprawa dyskusyjna, ale to bardzo dobrze, że jest pole, miejsce, przestrzeń.

0: do tego, żeby dyskutować na
1: takie tematy. Tak, myślę, że przede wszystkim kwestia jest taka, że w ogóle o tym rozmawiamy, także to są wciąż żywe tematy, nawet jeżeli jest to klasyka zmieniona, no to faktycznie te dyskusje są bardzo żywe. Dzisiaj pokazywaliśmy klasyczną oczywiście ekranizację, ale wątek pojawił się również.
0: Tak, padło pytanie, czy można by było inaczej?
1: Tak. No i tutaj zdania nawet twórców nakręcić. Były podzielone, także tak, myślę, że jest pole do dyskusji absolutnie.
0: Dokładnie, ale no myślę, że też takie spotkanie, jak chociażby to dziś, na pewno zapadnie w pamięć młodzieży i pewnie po latach będą do tego wracać. Może inaczej spojrzą na pana Tadeusza, może będą chcieli jeszcze raz ten film zobaczyć, nie tylko pod takim kątem lekturowym.
1: Miejmy nadzieję, że tak będzie, tak.
0: Za nami wiele prezentacji, spotkań, bardzo dużo się działo, zarówno tutaj w Teatrze Muzycznym, jak i w Konsulacie Kultury. Które z tych wydarzeń najbardziej tobie zapadły w pamięć? Było jakieś takie ważne, może jakiś moment, jakaś chwila, jakieś pytanie?
1: Myślę, że dla mnie co roku taka najbardziej zapadająca w pamięć jest inauguracja samej sekcji, bo ona się odbywa zawsze na głównej scenie, na dużej scenie Teatru Muzycznego, która ma ponad 1000 miejsc i one są wszystkie wypełnione, więc ta skala tej widowni młodej jest imponująca. W tym roku pokazywaliśmy dwa filmy dla też różnych grup wiekowych. Na początek Ryjówka Przeznaczenia, pokaz przedpremierowy w reżyserii Marcina Wasilewskiego i tam bardzo młoda widownia, która zapiszczała wręcz tą scenę. Myślę, że każdy, kto był, no to wrażenie jest piorunujące i pytania nie mają końca de facto. My musimy wychodzić z sali niestety i wręcz wyganiać dzieci, no bo musimy skończyć. No i drugi pokaz Za duże na bajki 3, tutaj już troszeczkę starsza widownia i tutaj były niesamowicie mądre pytania, bardzo ciekawa dyskusja i tutaj na mnie zrobiło wrażenie to, że jedna dziewczynka przygotowała się, miała na kartce napisane pytanie i jak taka rasowa dziennikarka zadała to pytanie z tej kartki, które było niezwykle przenikliwe i mądre, zresztą jak film zresztą, bo dotyka tematu bardzo bliskiego młodzieży, czyli hejtu i wokół tego w ogóle ta cała dyskusja była. Bardzo dużo było apeli od tych młodych aktorów, właśnie od tej trójki młodych aktorów, których gościliśmy. Aby właśnie temu hejtowi przeciwdziałać. Dużo było takich też słów wspierających, także myślę, że to było takie bardzo wzmacniające spotkanie tę młodzież. No i oczywiście autografy, zdjęcia, szał. No trzeba tutaj po prostu być i widzieć to na własne oczy.
0: To prawda. To są takie emocje, które no trudno przełożyć na ekrany mediów społecznościowych. Oczywiście wspaniale, że te relacje się pojawiają. Ja muszę powiedzieć, że z pewną nutką zazdrości zaglądałam i obserwowałam to, co się działo na pokazie Ryjówki Przeznaczenia. Słuchałam uważnie wypowiedzi Tomka Samojlika, który był taki szczęśliwy, tak. że jego film, jego bohater znalazł się na wielkim ekranie i został tak ciepło przyjęty. Zresztą ci, którzy kochają książki Tomka Samojlika, to naprawdę na drugi koniec świata by za nim pojechali, ale wielki był ten entuzjazm i też ogromna skromność tego autora. To mnie zawsze ujmuje. Ale też ten drugi pokaz, no, którego ja tutaj nie widziałam, ale film Za duży na bajki, zarówno pierwsza, jak i druga, i trzecia, ta ważna część są mi znane. I mam wrażenie, że te spotkania, w których młodzież uczestniczy z młodymi aktorami, którzy po pierwsze są młodzieżą, są w zbliżonym wieku, czyli ta wymiana jest taka bliska i ta prawda ekranu przekłada się na prawdę życia i codzienności. Bo, a po drugie, no Maciek Karaś, który jest też ambasadorem polskiego kina młodego widza, tak, wielokrotnie opowiadał o swoich doświadczeniach, a dzielenie się tymi doświadczeniami z taką odwagą, prawdą i No i pewnego rodzaju też doświadczeniem, podpowiedziami, jak sobie z tym radzić, no to jest niezwykle cenne.
1: Tak, i faktycznie takie pytanie też padło z sali do tej trójki bohaterów, do trójki aktorów, czy oni spotkali się w życiu takim prywatnym z hejtem, więc to na pewno tę młodzież ciekawiło i myślę, że to

0: tylko świadczy o tym, że młodzi widzowie nie chcą też dostawać tylko i wyłącznie takich teoretycznych odpowiedzi, ale po prostu praktycznych, z życia wziętych, więc to jest też dla nich bardzo cenne.
1: Tak. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych powolutku dobiega końca. Polskie Kino Młodego Widza, 22. edycja trwa, bo Gdynia, Gdynia dzieciom, to jest tylko jeden z przystanków tak naprawdę. Wy się tak szybko nie zatrzymacie.
0: No nie, nie zatrzymamy się jeszcze do końca
1: jeszcze
0: listopada.
1: Kilka miesięcy.
0: Będzie można odwiedzić projekt w innych miastach w Polsce, dokładnie w 20 jeszcze, bo mamy 21 miast w tym roku, więc Gdynia powiedzmy, że jest odhaczona, ale te pozostałe 20 cały czas są w grze, także zachęcamy wciąż do zapisywania się, zorganizowane grupy szkolne, przedszkolne. Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu www.pkmw.pl. Tam można znaleźć, w jakiej instytucji, w jakim mieście jesteśmy, w jaki sposób się zapisać, jaki jest program, bo w każdym mieście oczywiście jest troszeczkę inna oferta.
1: Tak. Maciek Karaś, który był gościem audycji Kultura Nie Śpi w duecie z Magdaleną Nieć, która także jest ambasadorką tego projektu, zapraszali bardzo serdecznie. Nie będą we wszystkich miastach, ale będą też inni twórcy, tak, równie znakomici, więc na pewno warto w tym projekcie uczestniczyć. To też duża podpowiedź dla nas, dorosłych, jak radzić sobie z wieloma tematami. Dzisiaj już wspominaliśmy w audycji Kultura Nie Śpi, ale podkreślę to raz jeszcze, że ten program to perełki filmowe, to raz, ale dwa, to wielka odpowiedzialność za młodego człowieka, spotkania z ekspertami, jak pojawiają się trudne tematy, to nie zostawiacie młodych ludzi samymi właśnie z tymi trudnościami, tylko wskazujecie jakieś drogi, ścieżki i jest tutaj przestrzeń na rozmowę.
0: Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo ważne, aby widz, ten młody szczególnie, czuł się zaopiekowany podczas właśnie takiego seansu, który może nie być łatwy, w zależności oczywiście od wrażliwości, a jak wiemy, młody widz ma tę wrażliwość dużo większą, jeszcze nie do końca ukształtowaną, także jest to niezbędne.
1: Twórcy nie będą odpoczywać po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Polskie Kino Młodego Widza też nie odpoczywa, tylko pędzi do wielu innych miast, żeby spotykać się z młodymi ludźmi, rozmawiać o kinie, rozmawiać o filmie, o życiu i o tym, jakie filmy chcecie oglądać, bo to jest bardzo ważne i to też jest jeden z ważniejszych tematów na festiwalu filmowym.
0: Tak, to jest temat, który dotyczy i młodych, i starszych. Myślę, że to jest najważniejsze, aby właśnie weryfikować się z oczekiwaniami widza, słuchać go, rozmawiać z nim i być otwartym na jego ciekawość, bo ta ciekawość jest i trzeba ją teraz zaspokoić.
1: No, naszą ciekawość zaspokoimy jutro a propos nagród na festiwalu filmowym. Wszystko stanie się jasne na gali. Kasiu, nie wiem, czy ty będziesz chciała odpowiedzieć na takie pytanie, ale czy do któregoś z filmów nominowanych do nagrody Złotych Lwiątek jakoś mocno bije ci serce? Powiesz głośno, czy to jest tajemnica i wstrzymasz się do werdyktu?
0: Wstrzymam się. Myślę, że każdemu by się należała ta nagroda. A nie chcę wskazywać, bo i po co? Myślę, że każdy werdykt będzie dobry, każdy film nominowany jest świetny w swoim gatunku, w swoim temacie i każdy warto zobaczyć.
1: Zaglądajcie na stronę internetową Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Jutro wszystko będzie jasne. Oczywiście nie zmienia to faktu, że można kibicować tym swoim ukochanym tytułom, ale wszystkie to perełki, które warto zobaczyć. Ja będę czekała na ryjówkę przeznaczenia. Mam nadzieję, że lada moment pojawi się w kinach. Nie znam jeszcze tej daty, ale na dobre czekać warto.
0: Warto, naprawdę warto.
1: A ja jeszcze tak zapytam, z czystej ciekawości, czy jest taki tekst literacki, który ty chciałabyś zobaczyć na ekranie?
0: Ojejku, no trudne pytanie mi zadałaś.
1: Przepraszam.
0: Jestem nieprzygotowana.
1: Możesz się troszkę zastanowić, możemy posłuchać muzyki w tym
0: czasie.
1: Posłuchajmy,
0: tak.
1: To posłuchajmy.
0: Może się zastanowię.

0: Do późnych godzin trwają jeszcze dziś pokazy filmowe, między innymi tutaj w Teatrze Muzycznym w Gdyni, ale nie tylko, tych lokalizacji jest kilka. Polskie Radio Dzieciom po raz pierwszy na festiwalu filmowym. Kasiu, jak się cieszę.
1: Aż trudno w to uwierzyć, że po raz pierwszy.
0: A to trochę dzięki wam, więc dziękuję bardzo za zaproszenie do tego projektu i do patronowania. To jest wielka radość i wielki zaszczyt, że możemy być razem z wami i opowiadać o wspaniałych filmach. No to jaki byś chciała zobaczyć?
1: No powiem szczerze, że tak jednego tytułu nie powiem, ale pomyślałam sobie, że jak się cofnę do takich swoich nastoletnich lat, to pomyślałam o książkach Małgorzaty Musierowicz.
0: Aha.
1: I myślę, że pewnie trzeba by było je troszeczkę zaadaptować do obecnych czasów, ale wiele tematów, wątków dotyczących dojrzewania na pewno by się sprawdziło i współcześnie.
0: Lejesz miód na moje serce. Jerzy Cjada, mam wszystkie części.
1: Także zapraszamy
0: scenarzystów. Kowalik, chciałam być zawsze.
1: O właśnie.
0: Tak, i grać Hamleta, tak jak ona. I wątek filmowy nam się pojawił. Ale wydaje mi się, że pojawiła się filmowa wersja wiele lat temu, której z części, może jednej z pierwszych? Muszę odświeżyć sobie pamięć.
1: Mogło tak być, ale jednak tych książek jest bardzo dużo.
0: Tak,
1: więc jest
0: oczywiście
1: z czego czerpać.
0: Można by było jakby zaczerpnąć z każdej części. A w zeszłym roku w Poznaniu świętowaliśmy 50-lecie. Był wspaniały jubileusz. Tak. I spacerowaliśmy po uliczkach Poznania i po Jeżycach. Ależ to było cudowne. No to pozdrawiamy wszystkich wielbicieli Małgorzaty Musierowicz. Chociaż tutaj spacery filmowe też się odbywały w Gdyni podczas tego festiwalu. Między innymi scenarzystów. Czy ja dobrze zapamiętałam?
1: Tak, od 3 lat odbywa się taki spacer scenarzystów bulwarem nadmorskim, ale oczywiście w naszym projekcie Gdynia Dzieciom również takie spacery dla dzieci i młodzieży się odbywały. Oczywiście one się nie odbywają co roku, no bo staram się jednak urozmaicać te oferty tych wydarzeń towarzyszących, ale one się też zawsze cieszą bardzo dużym zainteresowaniem.
0: Tak, słyszeliśmy to dzisiaj w Konsulacie Kultury. Dzieci, które od najmłodszych lat swych pamiętają filmy, produkcje, jak i film zdobył którą nagrodę. To jest coś niesamowitego i oczywiście pamiętają, tak jak wspomniałaś, producentów, ale też panią prowadzącą spotkania.
1: Tak.
0: I dziś

0: Dzisiaj padło pierwsze pytanie do pani prowadzącej. Była zachwycona i bardzo zaskoczona, bo na scenie twórcy filmu Chłopiec na krańcach świata, a pytanie z publiczności, jedno z pierwszych, powędrowało do prowadzącej spotkanie.
1: To prawda. Renata Smagacka prowadzi ten projekt w Gdyni od początku, także 22 lata.

0: zapraszam na audycję specjalną z Gdyni. Oj, myślę, że mocno będzie jutro biło serce twórcom filmowym, którzy czekają na wyniki, na nagrody. No bo oczywiście festiwal to spotkania, ale to także laury. A Polskie Kino Młodego Widza, 22. edycja już, tak jak wspominałyśmy, nie zwalnia tempa. Na stronie pkmw.pl znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznej trasy. Ja teraz zerkam na pięknie rozrysowaną mapę, gdy nie można już odhaczyć. Tak?
1: Tak.
0: Ale Lemborg, Tczew, Ińsko, Toruń, Orneta, Knyszyn i zjeżdżamy w dół po Miechówek, Warszawa, Janów Podlaski, Głowno, Kielce, Brzeg Dolny, Żory, Harzle. Jaka to ładna jest nazwa miejscowości. Nie wiedziałam, że taka istnieje. Cieszyn, Tarnów, Tarnobrzeg, Zamość, Lublin. Czy o czymś zapomniałam? Kielce chyba. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Tak jak wspomniała Kasia, proszę znaleźć placówkę w miastach, miejscowościach, które wymieniłam i umawiać się na spotkanie. Czy to trzeba zrobić dużo wcześniej?
1: To zależy, pewnie, ale tak. Raczej rekomenduję wcześniej niż później.
0: Tak, tak, no bo liczba miejsc jest pewnie ograniczona, nie wszyscy się zmieszczą.
1: To prawda, no niestety tak jest, a zainteresowanie oczywiście jest bardzo duże. Myślę, że zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, bo też no, taką mamy obserwację, że w tych dużych metropoliach, gdzie też jest duża ta oferta kulturalna i to po prostu... Tam oczywiście jest zainteresowanie, ale jest większa szansa po prostu na wolne miejsca. Natomiast w tych mniejszych ośrodkach, gdzie często też nie ma kina, bo my nie gramy tylko w kinach. To są też centra kultury, to są też biblioteki, muzea, teatry. Miejsca po prostu, w których możemy zorganizować projekcje. Staramy się jednak o tę dostępność bardzo dbać. To tam te projekcje, a zwłaszcza spotkania z twórcami, bo umówmy się, ale spotkać twórcę w Warszawie, to nie jest problem, ale spotkać już na przykład w Żorach to już trochę pewnie gorzej.
0: Nie trzeba jechać do Warszawy.
1: Nie, drodzy, trzeba.
0: Nie trzeba jechać do Gdyni na festiwal filmowy. Można spotkać osobę, z którą chcecie porozmawiać, ważną dla was, twórcę filmowego albo aktora z ekranu w swojej miejscowości i z nim porozmawiać. Więc życzymy wam owocnych, pięknych spotkań. Oglądajcie dobre filmy. Rozkochujcie się w kinie. Polskie Kino Młodego Widza dba o to z wielką subtelnością, z uważnością na najmłodszych, ale także z pełną odpowiedzialnością i ze wsparciem dla dorosłych. Filmowe atrakcje w Gdyni jeszcze do jutra, chociaż no, jutro to już tak będziemy się powolutku rozjeżdżać w swoich kierunkach. a dziś jeszcze biegamy po kinach, po salach kinowych i oglądamy wspaniałe filmy. No nie udało mi się wyciągnąć od ciebie informacji, któremu filmowi adresowanemu do młodszej publiczności kibicujesz najmocniej. A polecajki dla dorosłych? Takie na koniec? Masz czas, żeby oglądać filmy dla dorosłych, czy nie?
1: Mam. Wieczorem, bo na szczęście Gdynia dzieciom jest do południa, powiedzmy.
0: A potem biegasz.
1: Tak, a potem Dobrze. Staram się biegać, bo czasami jest tak, że w tym konkursie głównym są filmy, które w kolejnym roku dołączamy do sekcji Gdynia dzieciom, bo okazuje się, że są odpowiednie dla młodzieży. Tak
0: jest
1: było w zeszłym roku nawet, bo pojawił się film LARP, Miłość, trole, inne questy, Kordiana Kądzieli i w tym roku pokazywaliśmy go już licealistom. I także on się bardzo podobał. I tutaj, jeżeli pozwolisz, taką krótką wrzutkę dam, bo to jest bardzo ciekawe, co się wydarzyło na tym spotkaniu. Ponieważ było spotkanie oczywiście z twórcami, między innymi z reżyserem. I twórcy opowiadali o tym, że oni robiąc ten film byli przekonani, że to, co najbardziej będzie ciekawiło młodzież, to będzie właśnie ten LARP. Czyli no... to całe przebieranie się, odtwarzanie tych scen, że to będzie jakieś takie interesujące. A okazało się, że najbardziej interesujące dla odbiorców tych młodych były relacje. I bardzo dużo młodzież mówiła o relacji tego głównego bohatera z tatą, ponieważ on jest wychowywany przez tatę tylko, ponieważ tam mamy nie ma. Więc tutaj to było bardzo takie duże zaskoczenie dla twórców. I tutaj wrócę do tego, co powiedziałam.

0: chciałam, żebyśmy właśnie słuchali młodzieży, słuchali tego odbiorcy, a nie jakby tutaj nie wychodzili tylko i wyłącznie z własnymi jakimiś przeświadczeniami. Oczywiście to też jest czasami wskazane, natomiast tutaj była taka właśnie odwrotka ciekawa, że to, co się może wydawało, nie było tym najistotniejszym elementem dla odbiorcy młodego.
1: A na tegorocznej edycji widzisz taki film, który mógłby wskoczyć do waszej sekcji, do waszego programu w przyszłym roku? Mm-hmm.
0: Myślę, że może rozważałabym film Fluidy Marii mm-hmm. Wider. To jest taki film dla młodzieży. Myślę, że mógłby być, oczywiście na pewno musiałby być opatrzony właśnie jakąś taką mądrą edukacją i faktycznie tym zaopiekowaniem, bo tam się pojawia bardzo dużo wątków, które wymagają jednak takiej troszeczkę specjalistycznego wprowadzenia, ale myślę, że to mógłby być ten film.
1: Film właśnie trwa.
0: Tak,
1: słuchaliśmy zapowiedzi wielokrotnie podczas audycji Kultura nie śpi. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za spotkanie. Życzę, żebyś miała dużo czasu na oglądanie takich filmów, jakie ci się marzą, i tego też życzę słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. Spotkań z kinem w towarzystwie rodziców, tak żebyście mogli potem o tych filmach i o tematach porozmawiać, po prostu się poprzytulać na filmie, potem spojrzeć sobie w oczy, może jeszcze przed snem zamienić słowo na temat tego, co zobaczycie na ekranach. Pięknie dziękuję Ci, Gasiu,
0: dziękuję
1: za spotkanie.
0: Również.
1: Katarzyna Gradowska, zastępczyni dyrektora Biura Stowarzyszenia Filmowców Polskich do spraw działalności kulturalnej, była naszą gościnią w audycji specjalnej Kultura nie śpi, prosto z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na audycję specjalną jutro między godziną 14 a 16. Dziękuję Darii Brzezińskiej za wydawanie i współtworzenie tej audycji, Asi Osmańskiej za towarzyszenie na festiwalu. Relacje zobaczycie w naszych mediach społecznościowych oraz na Instagramie. Zaglądajcie koniecznie, bo warto. Martyna Chuderska, pięknego wieczoru życzę i do usłyszenia.

0: Nie, autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty Polskie.

0: Radio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Słuchacie polski.

0: Nie mów nie.
1: Wiesz co?
2: Elzo, to katar czy coś? Ja się znam.
0: To nic takiego. Właściwie od lat dręczy mnie, ale co mi tam? Po nitce do kłębka.

0: przez ten chłód.
1: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
0: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinna się położyć.

0: łóżka, ale już.
1: Nie, czekaj, czekaj. Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
0: Nie.
1: To najlepszy urodzinowy prezent.
0: To znaczy?
1: Że mogę się tobą opiekować.

0: Ukłuj do nią, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonio, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
4: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
6: Autopromocja.
7: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki,

0: Pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka. Umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka. Śliczne oczka proszę zmruż.
1: Ja nie wiem, dlaczego jestem taki zmęczony.
0: A ja się domyślam. Może to po waszej zabawie w gonitwy?
1: Może być. Też mi się tak wydaje.
0: Chyba trochę za długo i za mocno się bawiliście.
1: No tak troszeczkę, ale jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie. I naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może o tych maluchach, co tam mieszkają w górach?
0: A, spodobali ci się.
1: Jak mówiłeś, że to takie maluszki i że mogły spaść.
0: Nic im nie groziło, były pod opieką rodziców.
1: A co było dalej?
0: Taki jesteś ciekawy?
1: No pewnie.
0: Już nie chcesz słuchać o dzielnym chłopcu i pięknej dziewczynce, czy o dzielnej dziewczynce i pięknym chłopcu?
1: Nie, dzisiaj nie, ale kiedyś to znowu bardzo chętnie.
0: Dobrze, skoro tak, niech i tak będzie.
1: Ale jakby był jeszcze jakiś...
0: Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem? Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
1: To zamykam oczy i mogę słuchać i zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu, a może to było przedwczoraj? Pośród wysokich gór. Nie, może gdzie indziej.
1: To gdzie w końcu?
0: Tam, gdzie orzeł Mieszko zbudował swojej wichurze i dzieciom wielkie gniazdo.
1: Mówi się gniezno.
0: Tak nazywa się polskie miasto, dawna stolica kraju. Ale nazwa pochodzi od gniazda.
1: Gniezno? Od gniazda?
0: Od gniazda orłów.
1: Takich, o których opowiadasz?
0: O szlachetnych ptakach sprzed ponad 1000 lat. Stały się one symbolem młodego wówczas państwa i trafiły na godło.
1: Aha, że słońce zachodziło. Czyli te są już inne, ale to może tamte z tego biało-czerwonego godła to ich pra-pra-pradziadkowie i pra-pra-pra-babcie o latające orlice.
0: Bardzo możliwe, ale jeżeli nie położysz się i nie zamkniesz już kudłatej misiowej buzi, to nic nie opowiem i resztę sam wymyślisz.
1: Dobrze, już obiecuję buzię na kutkę. Będę słuchać.
0: Wichura wysiedziała jajka i kiedy zaczęły się wykluwać, to dookoła słyszeli je niemal wszyscy mieszkańcy gór. Tak głośno domagały się jedzenia. No, sam się dziwię. Skąd w takich małych ptaszątkach taki wielki apetyt? No, chociaż patrząc na ciebie, to już wiem.
1: Ale co?
0: Nic. Skąd taki wielki apetyt i jeszcze większy głos? Co było robić? Mieszko, choć był już nieźle umęczony znoszeniem w dziobie do góry gałązek i mchu i wszelkich rzeczy niezbędnych do zbudowania gniazda, to jednak musiał się znowu poderwać w górę, szybować między szczytami i wypatrywać czegoś pysznego na obiad dla całej czeredy maluchów. Bo musicie wiedzieć, że ptaki mają o wiele mocniejszy wzrok niż ludzie i potrafią dojrzeć z bardzo wysoka nawet najmniejsze szczegóły. Dlatego zarówno Mieszko, jak i Wichura latały, zataczając wielkie okręgi i uważnie spoglądały w dół. Ale nie miały szczęścia. Musiały odlecieć dalej i dalej. Zniżały się coraz bardziej, by wypatrzeć coś pysznego. Nagle chyba coś musiały zauważyć, bo jedno i drugie rozwinęły wielkie, ponad dwumetrowe skrzydła i zanurkowały w dół. I dopiero teraz ich dzieci się zaniepokoiły. No bo jak to? Nie ma taty, nie ma mamy? Piątka pisklaków dopiero teraz zauważyła, że w zasięgu wzroku nie ma żadnego z rodziców. No, to się jeszcze jak dotąd nigdy nie wydarzyło. ale przymrozki, które wpełzały już coraz wyżej i wyżej, wygoniły spod turni apetyczne przekąski. To pewnie dlatego rodzice

0: poszybowali tak daleko, a później runęli w dół. Może przyniosą jakiś smakołyk? Kto to wie? Jędruś, Dziobek i Pazur zaczęły się zastanawiać, w którą stronę polecieli. A Skrzydlata i Ulewa, dziewczynki, położyły się przytulone do siebie, bo po tych przymrozkach straszny ziąb skuł skały i drzewa. Dlatego postanowiły, że cierpliwie poczekają na powrót mamy i taty. Ale tchórze z was, dziewczyny! Pazur zaśmiewał się z dziewczynek. Przecież jeżeli się zgubili gdzieś tam niziutko, to trzeba im pomóc. Może nawet uratować. Jędruś był spośród nich najspokojniejszy. Przestańcie marudzić. Nic się przecież nie stało. Rodzice wrócą i jestem pewien, że przyniosą nam jakiś smakołyk.
1: Też tak myślę, powiedział Dziobek, ale trochę się już niepokoję, tak jak Pazur.
0: Jędruś starał się wszystkich uspokoić. No to my z dziewczynami to normalnie zaczekamy, no bo po co wciąż wypatrywać? Wsuńmy się pod ten skalny okap, to mniej deszczu na nas napada i będzie cieplej.
2: Przecież jest sucho i nic nie pada.
0: Pazur jak zawsze zaśmiewał się ze wszystkiego. Ale może zacząć w każdej chwili, odezwała się Ulewa. Wiem, co mówię, zawsze wyczuwam deszcz, dlatego właśnie takie imię dostałam. Ulewa. To wy tutaj siedźcie, a ja wraz z Dziobkiem rozejrzymy się za rodzicami. Dodał Pazur i zerwał się do lotu.
1: Przecież jeszcze nie umiecie dobrze latać,
0: zawołała za nimi Skrzydlata, która z nich wszystkich latała najlepiej. Ale było już za późno, młode orły wyfrunęły z gniazda. I skoro się już wyrwały z ciepłego gniazdka, postanowiły wzlecieć jak najwyżej, żeby zobaczyć jak najwięcej. Ale nie miały doświadczenia i nie wiedziały, że im wyżej, tym zimniej i tym większe wiatry miotają ptakami i tym trudniej się utrzymać. Aha, Dziobek jakoś zdołał się utrzymać w tym szybkim locie w dół i kiedy tylko zobaczył rosnące mu przed oczami gniazdo, najmocniej jak potrafił wyprostował skrzydła i ostatkiem sił wleciał do ciepłego i przytulnego orlego pałacu. Rodzeństwo zdziwione, ale uśmiechnięte. Witaj, Dziobku. Chodź bliżej, przytulimy się do siebie, żeby się ogrzać, bo straszny ziąb i wiatr i zacinający deszcz. Na szczęście z jednego kursu do najniżej położonych ludzkich siedzib ich tata, myśląc, że to jakaś dziwna gałąź, przytargał składany i rozkładany wielgachny kolorowy parasol. O, ileż było zastanawiania się, do czego służy to tajemnicze urządzenie. A kiedy przypadkiem któreś z nich nacisnęło mały wystający guziczek, parasol się rozłożył. Strachu było co niemiara. No i kiedy się domyślili, no to już od tego momentu używali. Na szczęście Mieszko był doświadczony i co nieco widział wśród ludzi, dlatego opowiedział, do czego ludzie używają parasola. No i teraz przypomnieli sobie ten dzień, kiedy Mieszko opowiedział i po chwili pokazał, do czego może się przydać parasol. Rozłożyły nad gniazdem wielki kolorowy parasol, no i gniazdo rodziny orłów stało się najbardziej suchym miejscem w całych górach. No dobrze, będzie nam ciepło i nie zmokniemy, ale co z Pazurem? Wzniósł się bardzo wysoko i mógł trafić nawet do tej chmury, z której biją błyskawice i pada deszcz. My siedzimy w ciepełku, a on tam marznie w lodowatej chmurze. Dziobek zawsze się niepokoił o brata, który w ogóle nie przejmował się niebezpieczeństwami, podlatywał do nieznanych zwierząt, a raz to nawet usiadł obok człowieka. Naprawdę? Naprawdę usiadł? Wykrzykiwały zdenerwowane dziewczyny Ulewa i Skrzydlata. A jeżeli ci ludzie go złapią i zaobrączkują? Niepokoił się o los brata Jędruś. Musimy coś zrobić, zdecydował.
2: No pewnie, że tak, ale co?
0: Zasmucił się Dziobek, który wciąż jeszcze dygotał z zimna. Skrzydlata dopowiedziała, jeśli wyruszymy razem, to na pewno któreś z nas go zauważy. I kiedy wszyscy ustawili się, żeby już wyjść spod parasola i wyskoczyć z gniazda w otchłań pod nimi, nagle jakieś cienie przesłoniły wejście. Zanim zdążyli się jednak przerazić czy zdenerwować, rozpoznały wlatujących do gniazda Wichurę, Mieszka i Pazura, czyli mamę, tatę i brata, który choć wyglądał jak zmoknięta na deszczu kura, to z radością wpadł w objęcia rodzeństwa. A ileż było wzajemnego opowiadania wrażeń, ile było śmiechu i smutku, rodzice położyli zdobyte pożywienie i już wkrótce wszystkie pisklęta zajadały się

0: I z tego najedzenia, strachu, radości, wzruszenia zaczęło ich brać ogromne zmęczenie. To wszystkich, i dzieci, i dorosłych też. Dlatego najlepszym rozwiązaniem wydawała się króciutka drzemka. Mam rację, Basałyki? Może wraz z orlą familią i wy też grzecznie przyłożycie głowy do poduszek? Nie ma na co czekać. Najwyższy czas na sen. Kolorowy, piękny, górski sen. Pa, pa. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.
1: Dobra, dobra, dobra noc.

Śląska, miasteczko Baj. Część czwarta. Czyta Patryk Bartoszewski. Felix nie wierzył nigdy w magię. Choć od zawsze zdarzały się wokół niego tajemnicze sytuacje, niewyjaśnione przesyłki i znikające przedmioty, które pojawiały się w innych miejscach. Uważał to za normę, od zwykłe, codzienne sytuacje. Gdy jednak dziadek Arsen położył na stole ten magiczny guzik, atmosfera w pokoju zrobiła się inna. Wszyscy to poczuli, a w szczególności wpatrzony w srebrny krążek Felix. Guzik Bajabała? Kto to taki? Zapytał chłopiec. Dziadek Arsen ku zdziwieniu zgromadzonych, czyli Feliksa i

sąsiada pana Milczaja, podniósł się z bujanego fotela i ruszył w kierunku kredensu i zaczął go przeszukiwać. Mam? Wykrzyknął i wrócił do stołu z małą kolorową książeczką. Będziesz mi czytał teraz bajkę? Chciałeś się dowiedzieć, kim był Bajabał, powiedział dziadek, zakładając okulary na nos. Dawno, dawno temu żył pewien człowiek, człowiek o niezwykłych zdolnościach. Nazywał się Bajabał i przemierzał świat na swoich latających butach. Lecąc kiedyś wysoko nad górami, ujrzał rozległe jeziora, a pośrodku ląd, niczym wyspę. Postanowił obniżyć swój lot, by sprawdzić to tajemnicze miejsce. Gdy postawił stopy na trawie, oszołomiła go otulająca przyroda, zapach kwiatów, spokój wody i obecność górskich strażników sprawiły, że zapragnął stworzyć właśnie tu swoją osadę. Zbudował te wszystkie domy, choć kolory wybrali nowi mieszkańcy. Ludzi sprowadzał zaś w wyjątkowy sposób. Latał po całym świecie i obserwował, sprawdzał, jak żyją, jakie mają cechy. Siadał często na jakimś rynku, w garniturze, z gazetą w ręku i czekał. Gdy zjawiał się odpowiedni kandydat, znaczy się osoba, która potrafiła powiedzieć trzy magiczne słowa: proszę, przepraszam, dziękuję. Osoba, która uśmiechała się życzliwie do innych, która nie odmawiała pomocy i wspierała innych ludzi. Wtedy Bajabał zapraszał ich do swojego stolika i przedstawiał propozycje. Tak zapełniało się miasteczko samymi dobrymi osobami, które kolorowały swoje domy szczęściem. Raz jeden ktoś go oszukał. Był to Anty-Baj, człowiek, który nie wierzył w szczęśliwe zakończenia, nie wierzył w bajki. Chciał wkraść się do miasteczka Baj, by zniszczyć w nim wszystkie domy i zaburzyć spokojne życie mieszkańców. I udało mu się to. Udawał przed Bajabałem dobrą osobę, po to, by pozwolił mu zamieszkać w miasteczku. Gdy wkradł się do nas podstępnie, szczęście zaczęło się ulatniać. Domy i ludzie tracili swe kolory. Byli nieszczęśliwi i ciągle się ze sobą kłócili. Byli niemili i marudni. Anty-Baj osiągnął wreszcie swój cel, nie wyjawiając swojej prawdziwej osoby. Bajabał martwił się coraz bardziej o losy swojej wioski. Szukał przyczyny tego nieszczęścia, ale nie mógł go zlokalizować. Użył całej swojej mocy i gdy już prawie całe miasteczko straciło kolory, znalazł go. Anty-Baj jako jedyny w miasteczku siedział zadowolony, czego nie sposób było zrozumieć w tak wszechogarniającym nieszczęściu. Doszło do walki między Anty-Bajem i Bajabałem. Bajabał wygrał? Zapytał Felix, zaciekawiony opowiadaną przez dziadka historią. Wygrał. Do wioski wróciło szczęście, ale odchodząc, Anty-Baj zniszczył jeden z domów i rzucił na niego zaklęcie. Czyli to nasz dom. To na nim ciąży zaklęcie. Dlatego musiałem się wyprowadzić razem z babcią Esterą. Tak. Dziadek pokiwał ze smutkiem głową. Musimy odwrócić zaklęcie Anty-Baja. Jak mam znaleźć skarb Bajów? Nikt nie wie, gdzie on jest, odezwał się w końcu pan Miczaj. Myślę, że powinniśmy zacząć od rozmowy z burmistrzem Eisenbajem, powiedział Felix, zgarnął wszystkie przedmioty leżące na stole i ruszył szybkim krokiem w kierunku drzwi. Młody człowieku! Nie mam już tyle sił, poczekaj na dziadka swego. Dziadek założył kapelusz, chwycił w dłoń laskę i był już gotowy do wyjścia. Dzień był piękny, słoneczny, ciepły. Pożegnali się z panem Miczajem, który śpieszył się na popołudniową drzemkę i we dwóch ruszyli w kierunku ratusza. Dopiero zaczęli się poznawać, więc szli w ciszy, obserwując swoje gesty, kroki i zachowania. W końcu dotarli
pod drzwi radia.

0: ratusza. Mieli nadzieję, że zastaną jeszcze w środku burmistrza. Nie było chwili do stracenia i chcieli porozmawiać z nim już teraz. Weszli do środka, a dziadek wskazał drogę do gabinetu. Wspięli się po wielu schodach, ponieważ znajdował się on na samym szczycie wieży.
1: Nie mam już siły. Mam nadzieję, że nie idziemy na darmo,
0: powiedział dziadek Arsen, ocierając drżącą ręką pod z czoła.
1: Dawno, dawno nikt mnie już tak nie przegonił.
0: Felix, choć wiele młodszy i sprawniejszy, również czuł zmęczenie. W końcu dotarli na sam szczyt. Drzwi były uchylone, więc delikatnie pukając, zapowiedzieli swoje przyjście. Posiadający lepszy słuch słyszałby ich już od kilku minut, jak ciężko stawiali nogi na stopniach i głośno sapali. Dzień dobry, powiedzieli, wchodząc do gabinetu. Niestety w środku nie spotkali nikogo. Ujrzeli wielki bałagan, jakby ktoś czegoś bardzo intensywnie szukał. Oni też kogoś szukali, ale na pierwszy rzut oka widać było, że burmistrza Eisenbaya nie ma. Bałaganiarz z pana Eisenbaya, powiedział Felix, przesuwając stertę papierów, by móc przejść w dalszą część pokoju. Feliksie, wydaje mi się, że musimy powiadomić panią Fenicką, która jest jego asystentką. Pani Fenicka niestety była podobnie zdziwiona jego nieobecnością, co oni. Wyszła po pączki z budyniem, ulubione pączki pana burmistrza, o które poprosił na podwieczorek. Właśnie wróciła z pudełkiem ciepłych wypieków. Dziadek usiadł z pączkiem w ręku i powiedział: burmistrz zniknął i trzeba go odnaleźć. Wieść o zniknięciu burmistrza szybko się rozeszła po mieście. Nie zdążyli jeszcze wyjść z ratusza, gdy już wszyscy wiedzieli i przepytywali się wzajemnie.
2: Dziadku, co teraz zrobimy? Zapytał Felix.
1: Teraz musimy do naszego planu odczarowania domu dołożyć odnalezienie burmistrza Eisenbaya. Czuję, że to musi być w jakiś sposób powiązane.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

stonogi. Co tu kryć? Niebłogi. Zasnąć nigdy nie może, choć już ciemno na dworze. Bo gdy śpią pierwsze nogi, przed dalszymi szmat drogi. Bo gdy pierwsze sen kończą, setne jeszcze się plączą.

Ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód. Wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis. A kto chce, niech ze mnie.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Tarconi. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu N97. A dzisiaj ze mną w studiu gość, ekspert do spraw leczenia niepłodności, dr Jarosław Kaczyński z kliniki InVimed Warszawa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, witam państwa.
4: Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o endometriozie. Jest to choroba od kilku lat coraz bardziej popularna medialnie, no ale właśnie, wydaje mi się, że przez lata pewnie występowała, jak się domyślam, ale nie w przestrzeni takiej świadomości społecznej. Dlaczego od niedawna dopiero mówi się o endometriozie?
5: Znaczy, no może to nie jest tak, że ta choroba jest od niedawna. Ona jest od zawsze, a można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest stara jak świat. My nie mamy żadnych podań z, nie wiem, z okresu starożytnego Egiptu czy

0: też z Sumeru, ale trzeba pamiętać o tym, że pierwsze próby wyjaśnienia, na czym polega ta choroba, już są z XIX wieku. No więc skoro w XIX wieku lekarze się zastanawiali, co się dzieje, że choroby takie są i cierpią z tego powodu kobiety, musiało już oznaczać, że jest to choroba powszechna. To, że my się zajmujemy tym ostatnio z takim dużą intensywnością, wynika z faktu, że do dnia dzisiejszego nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, na czym polega ta choroba, w jaki sposób do niej dochodzi. Natomiast my widzimy tylko spustoszenie, jaka ta choroba powoduje w organizmie kobiety. To nie chodzi tylko o to, że zawęzimy rozmowę do prokreacji i wpływu endometriozy na rozród człowieka. To jest choroba, która zabiera kobietom normalne życie. Niejednokrotnie doprowadza do zaburzeń psychicznych, uniemożliwia pracę, funkcjonowanie w życiu zawodowym i rodzinnym.
1: To zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, czym właściwie jest ta choroba, na czym ona polega.
0: Żeby wyjaśnić chorobę, trzeba trochę powiedzieć o fizjologii człowieka, tak? Czyli kobieta, jeżeli rozmawiamy o narządzie rodnym, to większość ze słuchaczy, mam nadzieję, że wszyscy, wiedzą o tym, że kobieta posiada macicę. W obrębie macicy jest coś, co nazywamy błoną śluzową, wyścierającą jamę macicy z punktu widzenia medycznego endometrium, ale to jest błona śluzowa. Ona ma pewną określoną funkcję. Tą funkcją jest przygotowanie jamy macicy do przyjęcia zarodka, czyli zapłodnionej komórki jajowej. Jeżeli w danym miesiącu, czyli w dniu dzisiejszym, styczniu, jakaś kobieta nie zachodzi w ciążę z różnych powodów, no to ta błona śluzowa ulega złuszczeniu, niszczy się, żeby odtworzyć w kolejnym cyklu warunki do przyjęcia zarodka. Czyli za każdym razem, jeżeli nie mam ciąży, błona śluzowa się złuszcza, odtwarza, złuszcza i ten proces trwa. Jeżeli jama macicy u zdrowej kobiety ma ujście poprzez kanał szyjki pochwę na zewnątrz, to ta wynaczyniona krew, złuszczona błona śluzowa, wydostaje się na zewnątrz i de facto nic się nie dzieje. Jeżeli rozmawiamy o endometriozie, czyli występowanie komórek endometrium poza jamą macicy, no to te komórki znajdują się w przestrzeni, gdzie nie ma ujścia. Więc pod wpływem zmian hormonalnych błona śluzowa, czyli nieprawidłowa lokalizacja komórek poza jamą macicy, te komórki rosną, złuszczają się, ale krew nie odpływa. Ta torbiel cały czas się powiększa, rośnie. Te ogniska endometriozy mogą być nie tylko w obrębie miednicy mniejszej, co nam się wydaje, że jest typowe, no, że mogą być ogniska endometriozy na aparacie więzadłowym, w obrębie jajników, na otrzewnej, ale my znamy sytuacje kliniczne, kiedy ogniska endometriozy są poza obrębem jamy macicy. Można je spotkać w klatce piersiowej, w centralnym układzie nerwowym, a nawet w gałce ocznej. Opisano sytuację, że endometrioza występuje u kobiet po okresie menopauzy, a wydawałoby się, że jest to choroba ewidentnie związana z okresem rozrodu, a więc funkcją hormonalną jajników. Opisano endometriozę u mężczyzn. No więc to nie jest tak, że endometrioza to jest choroba kobieca. Endometrioza jest złożonym procesem, do dziś nie ustalono etiologii jednoznacznie, do jaki sposób do niej dochodzi. Wiemy, że ta choroba ma kilka cech, występuje rodzinnie, a więc bez wątpienia jest to czynnik genetyczny, no bo jest zauważono, że częściej występuje u kobiet w jednej rodzinie, jeżeli mama ma endometriozę, córki prawdopodobnie też. Ostatnio najbardziej popularna teoria, chociaż wcale nie jest powiedziane, że ostatnia i za kilka lat może poznamy kolejną, mówi o tym, że jeżeli dojdzie do mutacji pewnych określonych genów odpowiedzialnych za budowę macicy, w tym jamę macicy i błonę śluzową, jeżeli przeprowadzimy mutacje w obrębie tych genów, to komórki macierzyste są w stanie przekształcić się w komórki endometrioidalne, czyli są w stanie stworzyć ogniska endometriozy w całym organizmie. Ta teoria tłumaczy, dlaczego właśnie występuje endometrioza u kobiet w okresie pomenopauzalnym, czemu jest w płucach, czemu jest u mężczyzn, bo jest to efekt mutacji genetycznej, która zachodzi pod wpływem czynników zewnętrznych, jeżeli mam ku temu predyspozycję.
1: Te informacje są dla mnie dużą nowością i dziękuję, że pan doktor się z nami podzielił. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy się skupili na kobietach i rozmawiali tak w kontekście korelacji endometriozy z niepłodnością, ponieważ spotykamy się w podcaście N97. Chciałam zapytać, jakiego procenta kobiet leczących się na niepłodność dotyczy endometrioza. Jak często jest, występuje to połączenie?

0: doświadczenie niepłodności i endometriozy?
1: Jest to jeden z najczęstszych powodów problemów prokreacyjnych u kobiet. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli rozmawiamy o niepłodności, no to rozmawiamy o problemach pary. Nie tylko kobiety, mężczyzny. Mężczyzna ma swoje problemy, kobieta ma swoje. Natomiast jeżeli zawęzimy rozmowę tylko do kobiet, to uważa się, że 40% pacjentek przychodzących do naszych gabinetów to są kobiety z endometriozą. Czy ja rozpoznaję tę endometriozę, czy nie rozpoznaję, to jest inna sytuacja, ale blisko połowa naszych pacjentek to kobiety cierpiące z powodu endometriozy. Wpływ endometriozy na rozwój człowieka jest wieloraki, na wielu płaszczyznach. Nie można tego zawęzić tylko do jednej sytuacji negatywnego wpływu na jakość komórki jajowej. Endometrioza uszkadza plemniki, no bo przecież to nie jest tak, że wszystkie kobiety z endometriozą to są pacjentki, które są matkami w programach zapłodnienia pozaustrojowego. Kobiety z endometriozą mają szansę na spontaniczną ciążę, ale jest to wielokrotnie mniejszy odsetek niż u kobiet bez endometriozy. Jeżeli posłużymy się statystyką, no to pacjentka, która w 20 roku życia, zdrowa kobieta w danym cyklu, znowu w styczniu, ma szansę na ciążę, to takich kobiet to jest 20%. W przypadku kobiet cierpiących z endometriozą 2%, to jest 10 razy mniej. Czyli pacjentki bez endometriozy o wiele szybciej będą matkami niż te, które są z endometriozą. Więc poza negatywnym wpływem, my to zapewne w trakcie dyskusji rozwiniemy, co to oznacza, ale poza negatywnym wpływem na komórkę jajową jest negatywny wpływ na plemnik. Jeżeli nawet ten plemnik połączy się z komórką i powstanie zarodek, to endometrioza uszkadza rozwój zarodka. Jeżeli nawet ten zarodek przetrwa, no to musi się zaimplantować, czyli zagnieździć w obrębie błony śluzowej jamy macicy, co jest kolejnym wielkim problemem. I to nie chodzi o to, że endometrioza nacieka nam w obrębie błony śluzowej jamy macicy i uszkadza rozwój przyszłego łożyska. Bardziej chodzi o to, że endometrioza w swoim mechanizmie wytwarzania nadmiernego stężenia estradiolu powoduje, że błona śluzowa nie odpowiada na zarodek. To nie można powiedzieć, że powstanie ciąży to jak rzucenie ziarna na czarnoziem przez rolnika. My wiemy, że zarodek, żeby się zaimplantował, wysyła sygnały. To są fragmenty materiału genetycznego, na które endometrium odpowiada, a w zasadzie odpowiadają komórki zawarte w endometrium i my wiemy, że implantacja jest procesem aktywnym. Czyli endometrium w aktywny sposób wyłapuje zarodek, jeżeli ten zarodek jest zdrowy, jeżeli wydziela odpowiednie sygnały, ale żeby ten proces zaistniał, są potrzebne pewne białka. Pewne białka, które odpowiadają za to, że zarodek, mówiąc prostym językiem, przyklei się do endometrium. No i my tych białek nie mamy, albo mamy je w ograniczonej ilości, a pewne receptory są wręcz blokowane w procesie chorobowym, jakim jest endometrioza. Dlatego na dzień dzisiejszy, co też trochę pewnie wyprzedzam naszą rozmowę, na dzień dzisiejszy utartym sposobem postępowania u pacjentek leczonych w programach zapłodnienia pozaustrojowego z endometriozą i adenomiozą, to jest transfer zarodka w cyklach kontrolowanych farmakologicznie.
0: Rozmawiamy na razie o tej przestrzeni już zagnieżdżenia zarodka, czy to będzie ciąża spontaniczna, czy właśnie metoda zapłodnienia pozaustrojowego, ale może też być tak, że te ogniska endometriozy będą występowały na narządach, które w taki sposób, że uniemożliwią w ogóle dojście do zapłodnienia, prawda?
1: Znaczy pewnie to jest, znaczy może powinniśmy zacząć rozmowę w ten sposób, że przychodzi pacjentka do doktora. I mówi doktorze, nie jestem w ciąży, a chcę być. No i trzeba zacząć cały proces diagnostyczny. Najczęstszym narzędziem, najłatwiejszym, najtańszym, najprostszym jest diagnostyka ultrasonograficzna. Oczywiście pomijam fakt, że badamy rezerwę jajnikową, sprawdzamy, czy partner ma plemniki, no bo przecież w ogóle może ich nie mieć. To jest inny aspekt. Załóżmy, że te rzeczy pomijamy, badamy w ultrasonografii, jak wygląda obraz narządu rodnego. Cechy endometriozy i obecności komórek endometrium w obrębie mięśnia macicy, czyli adenomiozy, doskonale widać. Opracowano wiele technologii, wiele klasyfikacji, która pozwala nam opisać stopień zaawansowania obecności endometriozy w obrębie aparatu więzadłowego, w obrębie jajnika i jelita grubego, w obrębie pochwy, przymacić, to wszystko opisano i sklasyfikowano, w jaki sposób

0: popisać stopień zaawansowania i to widać. Jeżeli mamy problemy, albo inaczej, jeżeli pacjentki mają bardzo zaawansowaną endometriozę, wiemy, że będą operowane. Niejednokrotnie operator zaleca rezonans magnetyczny, bo on musi wiedzieć przed operacją, z czym się zmierzy. Niejednokrotnie te operacje są bardzo radykalne, polegające na usunięciu fragmenta jelita, na wycięciu przepony, bądź tych innych rzeczy, gdzie endometrioza jest w sposób niewłaściwy lokalizowana. Jeżeli jest lokalizowana na ścianie pęcherza, po prostu ten fragment pęcherza trzeba usunąć. Więc tego typu operacje mogą być bardzo radykalne. Trzeba się do nich dobrze przygotować przed operacją, żeby się operator nie czuł zaskoczony. Wtedy posiłkujemy się rezonansem. Ale to są skrajne sytuacje. Jeżeli pacjentka przychodzi do swojego ukochanego doktora, ginekologa, który leczy ją od lat, badanie ultrasonograficzne w zupełności wystarcza. Wtedy możemy opisać, gdzie endometrioza jest zlokalizowana i możemy ustalić plan postępowania z pacjentką. Nie każdą pacjentkę operujemy. Zdecydowana większość pacjentek jest do postępowania zachowawczego, czyli farmakologicznego. No i teraz trzeba postawić pytanie pacjentce, jakie są jej plany prokreacyjne. Trzeba pamiętać o tym, że nasze społeczeństwo się zmienia, tak jak społeczeństwo na całym świecie. Nie wszystkie kobiety, które zgłaszają się do ginekologa, już w tym momencie chcą być matkami. Ale jeżeli ja dzisiaj widzę u pacjentki problemy z obecnością endometriozą i wiem, co to oznacza w przyszłości, czyli utrata rezerwy jajnikowej i brak szansy na dziecko z własnych oocytów, no to takie pacjentki powinny być poinformowane o tym, że trzeba zabezpieczyć komórki jajowe już dziś, teraz, mimo że dzisiaj ta pacjentka nie myśli o tym, żeby być matką. Mało tego, może dzisiaj nawet nie mieć partnera, z którym chciałaby być matką. Ale to tak na dobrą sprawę z punktu widzenia jej możliwości prokreacyjnych nie ma znaczenia. Z punktu widzenia możliwości prokreacyjnych trzeba zabezpieczyć te kobiety. No i bardzo dobrze, że na ten temat rozmawiamy dziś, no bo chodzi o to, żebyśmy mieli dzieci, bo ich jest coraz mniej. To jest problem ogólnoświatowy, że rozród niestety spada na łeb, na szyję i to wcale nie chodzi o to, że kobiety odraczają w czasie chęć posiadania dzieci.
1: To wróćmy jeszcze do tego fragmentu wypowiedzi na temat samej diagnostyki, bo z tego, co mówi pan doktor, no to lekarze powinni mieć narzędzia, wiedzę, umiejętności do tego, żeby tę chorobę rozpoznać. Ale tak jak rozmawiam z kobietami, dziewczynami, które przychodzą do podcastu, opowiadają o swojej historii leczenia niepłodności. Bardzo często ona się łączy właśnie z endometriozą. Opowiadają, że diagnostyka zajęła 10 lat, 14 lat, 7 lat. Statystyki też mówią, że to trwa chyba od 6 do 10 lat, o ile się nie mylę w Polsce. Proszę mnie poprawić, jeśli tutaj mówię coś niezgodnego z prawdą. To gdzie jest ten, na czym polega ten problem z diagnozą, skoro ta choroba ma swoje początki już w XIX wieku, lekarze ją znają, wiadomo jak sprawdzić, czy występuje, czy nie, to dlaczego to tak długo trwa?
0: To wynika z faktu, że dotychczas uważaliśmy i wielu lekarzy tak uważa, że trzeba rozpoznać endometriozę w laparoskopii, czyli muszę pacjentkę zoperować. Ale nie ma kraju na świecie tak bogatego, żeby wszystkie pacjentki diagnozować w sposób operacyjny. No proszę pamiętać o tym, że jeżeli pani przyszła dzisiaj do ginekologa i zbadam panią w ultrasonografii, no to koszty tej procedury to jest prąd, bo aparat USG jest podłączony, żel, który wykorzystuje zakup aparatu USG, no i osłonka, czyli gumka, którą zakładam na sondę ultrasonograficzną i to są koszty, które ponosimy. Jeżeli chcę panią zoperować, no to w zależności, gdzie panią operuje, to koszt rozpoczęcia pracy sali operacyjnej liczymy w tysiącach złotych. Więc operacja jako sposób diagnostyki jest niezmiernie drogi i wręcz nieosiągalny, dlatego ten czas oczekiwania na operację jest tak długi. Tak jak pani powiedziała, jest to w naszym kraju średnio 9 lat, ale to nie ma większego znaczenia. Wszyscy na świecie widzą, że jest tym problem, więc opracowano techniki obrazowania ultrasonografii. Trzeba się po prostu nauczyć tego, jak patrzeć w USG, żeby widzieć ogniska endometriozy, które nie zawsze są wielkości 10 cm. Czasami rozmawiamy o zmianach wielkości 10 mm, ale jeżeli doktor wie, gdzie szukać, widzi symptomy choroby, które są niejednokrotnie bardzo dyskretne. Nazywamy to ogniskami adenomiozy, wyspami adenomiozy, które widać w ultrasonografii, naprowadzają doktora na takie rozpoznanie. Jeżeli znajduje jedną cechę choroby, zapewne znajdę kolejne, jeżeli będę

0: prowadził sądy w pewien określony sposób. Więc z dnia na dzień my tego nie pokonamy. Natomiast trzeba mówić o tym, że laparoskopia nie jest sposobem stawiania diagnozy. O wiele łatwiej, szybciej i prościej możemy to zrobić na podstawie ultrasonografii. Stąd wydaje nam się, że endometrioza szaleje w ostatnich latach. Ona zapewne cały czas jest na stałym poziomie. Natomiast sposób diagnozowania się zmienia, a więc dostępność i sposób stawiania takiej diagnostyki przyspiesza. Natomiast pani poruszyła jeszcze jeden temat. Rozmawiamy o tym, że endometrioza jest rozpoznawana w naszym kraju na podstawie laparoskopii. Co w sytuacji takiej, że świat odszedł i świat napisał, endometrioza jest rozpoznawana na podstawie badania USG. No i teraz mamy leki, które mogę stosować w endometriozie i żeby leki były refundowane, no to są określone pewne cechy, które musi spełnić pacjentka, żeby lek był refundowany. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że leki są refundowane, jeżeli w histopatologii postawiono diagnozę endometrioza. Jak postawimy w histopatologii diagnozę endometrioza, skoro światowe organizacje naukowe mówią, nie operujcie, nie wycinajcie, bo to jest jeszcze większa szkoda dla pacjentki, tylko diagnozujcie obrazowo.
1: Czyli przepisy nie nadążają za wytycznymi światowymi,
0: nie nadążają, tak.
1: Okej. Dobrze, to przynajmniej już wiemy, gdzie jest problem. Czy endometrioza zawsze łączy się z bólem?
0: Nie. Są pacjentki, które mają cechy endometriozy i mówią, że ich nic nie boli. Mówią o tym, że miesiączki są obfite, ale nie bolesne, tak? A w diagnostyce obrazowej widać, że pacjentka ma ewidentne cechy adenomiozy. To są bardzo specyficzne sytuacje. Czasami te bóle są o nieustalonej etiologii, wcale czasami nie wiążemy tego ani z cyklem prokreacyjnym, ani w ogóle z narządem rodnym, bo może być endometrioza zlokalizowana w obrębie moczowodu. Może powodować utrudnienie odpływania moczu z obrębu nerki i wtedy ja będę miał cały czas cechy przewlekłego zapalenia nerek, wodonercze i utrata funkcji nerek na przestrzeni lat, a więcej nic nie będę widział w ultrasonografii i pacjentka będzie opowiadała, że ona ma problemy nefrologiczne, będzie chodziła się leczyć do nefrologa, będzie chodziła leczyć się do chirurga, bo będzie miała krwiomocz i nie będzie mówiła o tym, że to jest powiązane z cyklem, tylko że będzie miała zaparcia, dyskomfort związany z wypróżnianiem się. To jest bardzo specyficzna choroba, która maskuje wiele innych chorób. I dlatego jest tak trudno stawiać właściwą diagnozę. W nowych rekomendacjach ESHRE, czyli Towarzystwa Naukowego zajmujących się rozrodem człowieka, jest napisane, że diagnozę stawiamy na podstawie objawów zgłaszanych przez pacjentkę, na podstawie badania fizykalnego, no bo pacjentki z endometriozą mają ograniczoną ruchomość narządu rodnego, są czasami nacieki endometriozy w obrębie pochwy, szyjki, macicy, więc badanie we wzięcznikach pozwala postawić diagnozę, co jest bardzo proste. I dopiero na końcu diagnostyka obrazowa. I te wszystkie trzy elementy teoretycznie powinny się zgodzić, a czasami się nie zgadzają i wtedy rekomendacja światowa jest to włącz leczenie na zasadzie próby biologicznej. Jeżeli dasz leki na endometriozę i masz poprawę, to znaczy, że potwierdzasz swoje podejrzenia. Możesz postawić diagnozę.
1: Z tego, co czytałam, przygotowując się do naszej rozmowy, endometrioza łączy się z przewlekłym stanem zapalnym. Bo tak jak rozumiem, nie zawsze nacieki endometriozy muszą się lokalizować w narządach rodnych, ale i tak mogą być niezależną przeszkodą w zajściu w ciążę. Czy właśnie przyczyną jest ten stan zapalny, czy coś jeszcze innego?
0: My wiemy, że endometrioza może łatwo wytłumaczyć pacjentce, jeżeli jest zlokalizowana w obrębie jajnika. Przychodzi pani do mnie do gabinetu i ja mówię, proszę panią, ognisko endometriozy 5 cm. Ale co to znaczy w prokreacji? Bardziej chodzi o to, że opisano ponad 100 mechanizmów uszkadzających jakość komórek jajowych, uszkadzających proces prokreacji w endometriozie. Tych mechanizmów jest bardzo wiele, one działają na różnych płaszczyznach, ale porozmawiajmy o tym, co nam chyba najłatwiej jest sobie wyobrazić jako pacjentce, czy też osobom niezwiązanym ze światem medycznym. Krew jest białkiem. To białko pełni swoją określoną funkcję, ale nasz organizm działa w ten sposób, że nic się nie marnuje, tak? Jeżeli w moim organizmie mam białko, którego w danym momencie nie wykorzystam, to mój organizm je strawi, rozłoży na czynniki pierwsze, przebuduje i wykorzysta.

to ponownie. Więc jeżeli jest tak, że jest ognisko endometriozy w obrębie jajnika i wynaczynia się w tym ognisku krew, ona nie może odpłynąć, ona pozostaje w obrębie tego ogniska endometriozy, to krew jako białko zostanie rozłożone i zostanie wchłonięte. No ale krew to jest coś takiego, co ma krwinki czerwone, gdzie jest białko, hemoglobina powiązana z żelazem. Żelazo jest niezbędne w naszym organizmie, ponieważ forma aktywna żelaza jest odpowiedzialna za wymianę gazów, czyli w płucach zabiera tlen, oddaje dwutlenek węgla. Ten tlen oddaje w tkankach, dzięki czemu nasza komórka żyje, produkuje sobie energię, czyli jest proces spalania. Do procesu spalania potrzebny jest tlen. Nośnikiem gazu jest atom żelaza. No więc jeżeli krew się w ognisku endometriozy wynaczyniła, zostało zabrane białko, zostają wolne atomy żelaza. W naszym organizmie nie ma takiej sytuacji fizjologicznie. W naszym organizmie żelazo całe, jakie mam zmagazynowane, jest powiązane z jakąś formą białka transportowego. Zawsze, żeby nie było wolnych atomów, nazywamy to wolnymi rodnikami, które uszkadzają DNA. Czyli fakt obecności nadmiernej ilości niezwiązanego żelaza w ogniskach endometrioidalnych powoduje uszkadzanie tkanek dookoła obecnych na zasadzie uszkodzenia DNA. No więc jeżeli mam komórkę jajową, która ma być zapłodniona i dać mi zdrowy zarodek, a jednocześnie atomy żelaza cały czas uszkadzają DNA, no to te komórki nie są jakościowo dobre. One mi nie dadzą dobrego, zdrowego zarodka. To jest po prostu niemożliwe. Z drugiej strony jest coś takiego jak coś, co my badamy, nazywamy to stresem oksydacyjnym, czyli sprawdzamy parametry pewnych różnych czynników obecnych w płynie pęcherzykowym, czyli w płynie, w którym jest komórka jajowa, są również inne komórki produkujące enzymy, ale de facto jak robimy program zapłodnienia pozaostrojowego, pobieram pęcherzyk w punkcji i w tym pęcherzyku embriolog szuka komórki jajowej, no to ta komórka jest w płynie. Ten płyn pęcherzykowy badamy, w pracach naukowych badamy i okazujemy się, że u pacjentek z endometriozą pewne hormony, pewne białka, które są niezbędne w dojrzewaniu komórki jajowej, są w zmienionych warunkach, w ilościach, są ograniczone, przez to komórki jajowe tracą na dojrzałości, a więc tracą na swojej funkcji. Ta endometrioza powoduje zanik tkanki, w której się znajduje, czyli w ognisku endometriozy w jajniku powoduje, że tkanka jajnika, tak zwane podścielisko, zanika. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy, że nasze komórki jajowe żyją na polach ryżowych, no to ryż nie będzie wzrastał, jeżeli zamknę kanały irygacyjne. Nie będzie płynęła krew w tych tkankach, no bo będzie to naczynie niszczone w procesie endometriozy, no to te tkanki jajnika umierają. Dochodzi do zmian w obrębie tkanki jajnika, dochodzi do zaniku komórek jajowych, komórek ziarnistych, tkalnych i tych wszystkich, które produkują hormony. Więc nawet jeżeli to ognisko endometriozy zlokalizowane jest na aparacie więzadłowym, a nie na jajniku, mechanizmy uszkadzania są tożsame. Czyli dalej będzie niszczona tkanka jajnika właśnie poprzez te czynniki, które pani nazwała stanem zapalnym. To powoduje uszkadzanie tkanek, może powiedziałem zbyt naukowo, ale bardziej chciałem powiedzieć, że nie chodzi o to, że mam gorączkę, bo w endometriozie nie mam gorączki, a gorączka nam się wiąże ze stanem zapalnym. Natomiast procesy zachodzące na poziomie komórki, na poziomie cytoplazmy komórkowej, niszczą możliwości prokreacyjne. Problem jest bardzo skomplikowany i to nie chodzi o to, żebyśmy jakąś głęboką naukę przekazywali naszym słuchaczom, bo to tylko myślę, że doktorów zniechęca, jak się słucha na sympozjach, co tam nowego naukowcy z Paryża opisali, ale problem jest no, ciekawy, bo my mamy sprzeczne doniesienia. Jedni piszą, że endometrioza to nie jest problem i odsetek zdrowych zarodków jest taki sam jak u pacjentek z innym procesem niepłodności, na przykład niepłodności męskiej. Ale to są wszystko badania laboratoryjne, badania in vitro, a nie badania przeżyciowe. Badania przeżyciowe są wtedy, kiedy mam komórkę jajową w moim organizmie, gdzie jest endometrioza i ta endometrioza niszczy struktury odpowiedzialne za podział chromatyny, czyli za podział materiału genetycznego, a więc za

0: da szansę na rozwój prawidłowego, zdrowego zarodka.
1: Czyli dobrze rozumiem, że endometrioza jest wskazaniem do badania genetycznego zarodków?
0: Nie ma jednoznacznych prac. Są prace, które mówią tak, jeżeli masz endometriozę, to jest wskazanie do diagnostyki preimplantacyjnej i zrób to, jeżeli masz takie możliwości. I są prace, które mówią nie, odsetek zdrowych zarodków jest taki sam jak w przypadku czynnika męskiego. Natomiast to jest jedna i druga sytuacja tycząca się in vitro, a nie in vivo, tak? A in vivo to są te pacjentki, które zaszły w ciąży spontanicznie.
1: Panie doktorze, jeszcze chciałam zapytać, czy występują różne typy endometriozy, czy tylko określamy stopień zaawansowania choroby?
0: Znaczy typy endometriozy to bardziej trzeba się skupić na tym, czy jest zajęty mięsień macicy, czy też nie. Bo my cały czas rozmawiamy o tym, jak począć dziecko. A co w sytuacji, jak już jestem w ciąży? Czy ma to znaczenie, czy endometrioza ma znaczenie na czas trwania ciąży, na rozwój ciąży, czy też na sam poród? No i teraz trzeba mieć świadomość, że jeżeli mam adenomiozę, czyli obecność komórek endometrioidalnych w obrębie mięśnia macicy, to prawdopodobnie będę miał problemy w trakcie porodu. Trzeba pamiętać o tym, że skoro powiedzieliśmy, że pacjentka nieciężarna, pacjentka ginekologiczna może się skarżyć na obfite krwawienia, przedłużone krwawienia, bo mięsień macicy nie jest w stanie się obkurczać w adenomiozie, no to tak samo będę miał po porodzie. Jeżeli pani urodziła dziecko, no to pani doktor, ginekolog na początku, jak się panią zajmował, jak pani nie była w ciąży, to narząd rodny macica jest narządem wielkości 4 cm. A jak pani była już w okresie okołoporodowym, to dno mięśnia macicy sięgało do poziomu klatki piersiowej, do serca. Tak bardzo urosła macica. Ta macica musi po porodzie zacząć się obkurczać. No więc jeżeli ona miała problemy z obkurczaniem się jeszcze na poziomie czasu ginekologii, nie będąc macicą ciężarną, to prawdopodobnie będę miał problem z obkurczaniem mięśnia macicy po porodzie. Stąd te krwotoki poporodowe, o których rozmawiamy, o atonii, o której rozmawiamy, to trzeba pamiętać o tym, że występuje ta sytuacja częściej u pacjentek z opisywaną adenomiozą. I to wikła poród.
1: I rozumiem, że to też może stanowić czynnik ryzyka utraty ciąży.
0: Endometrioza tak ogranicza nam odsetek implantacji, a jeżeli do nich dochodzi, to jest zwiększone ryzyko poronienia. Ale trzeba pamiętać o tym, że jak rozwija się ciąża, to poza żyjącym i rosnącym dzieckiem w jamie macicy jest coś takiego, co nazywamy łożyskiem. To łożysko to jest struktura, której celem jest pośredniczenie między organizmem matki a organizmem dziecka, żeby przekazywać substancje odżywcze. No, upraszczając, taka jest funkcja między innymi łożyska. Ale żeby to łożysko było w stanie się rozwinąć, no to na samym początku musi być proces implantacji, który może nie do końca powiem prawdę, ale to obrazuje. Ciąża jest jak nowotwór. Ciąża musi dostać się do naczyń krwionośnych. Zarodek z łożyskiem musi się dostać do naczyń krwionośnych, żeby żyć. Czyli musi być naciek struktur przyszłego łożyska w obrębie mięśnia macicy, żeby mogły wytworzyć się struktury związane z wymianą gazu i substancji odżywczych, a z drugiej strony krew się nie miesza. Krew matki nie przenika bezpośrednio do płodu. Co prawda mówimy o przeciekach, ale to są patologiczne sytuacje, więc normalnie jest tak, że pani krew jest oddzielona od krwiobiegu dziecka i ta granica znajduje się w obrębie łożyska. Jeżeli to łożysko nie jest w odpowiednim stanie wniknąć odpowiednio głęboko w struktury mięśnia macicy, to łożysko jest niewydolne. To łożysko nie jest w stanie pełnić właściwych funkcji, które jest dla niego przewidziana i taka ciąża nam umiera. Możemy powiedzieć, że po prostu ta ciąża została zagłodzona w mechanizmie nieprawidłowego rozwoju struktur łożyska.
1: Na pewno ta rozmowa pomoże słuchaczom, słuchaczkom zrozumieć, na czym polega ta choroba, ale chciałabym jeszcze, żeby pan doktor udzielił takich konkretnych rad. Wiem, że mam endometriozę, od dłuższego czasu staram się o ciążę i to nie wychodzi. I co dalej? Od razu się kierować do kliniki leczenia niepłodności, czy jeszcze można podjąć jakieś inne kroki?
0: Znaczy, no na pewno trzeba porozmawiać z doktorem prowadzącym, no bo zakładam, że każda pacjentka ma lekarza. To nie chodzi o to, że chodzę do ginekologa raz w roku, bo wypada zrobić cytologię. To jest duży błąd. Tak jak chodzę do stomatologa.

0: stomatologa profilaktycznie, no bo chcę dbać o to, żeby mieć zdrowe zęby, tak powinnam chodzić do ginekologa również profilaktycznie w okresie zdrowia, a nie choroby. Więc jeżeli jestem u ginekologa, powinnam porozmawiać z doktorem o ocenie rezerwy jajnikowej. To jest bardzo proste badanie diagnostyczne. Pobieramy krew, określamy parametr tak zwany AMH, czyli antymilleran hormon, który już powstaje w życiu płodowym, rośnie do 25 roku życia kobiety, potem już tylko spada. Jeżeli na dziś nie mam planów prokreacyjnych i nic nie wiem na temat swojej wartości AMH, to tak na dobrą sprawę nic nie wiem, bo może się okazać, że mam regularne cykle co 28 dni i bardzo niską rezerwę jajnikową, którą straciłam bądź w przebiegu procesów chorobowych, autoimmunologicznych na przykład, bądź zawsze miałem niską rezerwę jajnikową, bo mam obciążenia genetyczne. Jeżeli doktor coś takiego stwierdzi, albo bynajmniej ma podejrzenie, albo sama pacjentka na podstawie swoich objawów dolegliwości bólowych w okresie menstruacji, dolegliwości bólowych w seksie, wszystko, co te dziewczyny doskonale u siebie widzą, powinnam jak najbardziej skonsultować się z ośrodkiem leczenia niepłodności. Jeżeli staram się o dziecko i mi nie udaje się uzyskać ciąży spontanicznej, trzeba rozmawiać o in vitro z tymi pacjentkami, bo to jest najwyższy odsetek skuteczności terapii. To nie chodzi o to, żebym pacjentkę przewlekle leczył do okresu menopauzy i wtedy jej powiedział, no nie, no teraz to in vitro. To błąd. Jeżeli pacjentka ma cechy endometriozy, to postępowanie z wyboru jest in vitro, ponieważ nawet w programach zapłodnienia pozaustrojowego jest nie zawsze łatwo uzyskać ciążę, a jeżeli pacjentka jest coraz starsza i my doskonale o tym wiemy, że im starsza pacjentka, tym szanse na ciążę są mniejsze, a mało kto o tym pamięta, że im niższa rezerwa jajnikowa AMH, tym szansa na ciążę też niższa. No więc jeżeli doktor nie zlecił mi badania AMH, to dalej nic nie zrobił. To nie chodzi o to, że powiem pacjentce, o ma pani 20 lat, czekajmy. Ta pacjentka już w 20 roku życia może mieć skrajnie niską rezerwę jajnikową. Jeżeli trafiam do ośrodka leczenia niepłodności, jeżeli dzisiaj nie chcę być matką, a mam endometriozę, powinna przystąpić do zamrożenia komórek jajowych, czyli poddać się procedurze, której celem jest uzyskanie dojrzałych komórek jajowych, żeby je zapłodnić, zamrozić na przyszłość. Jeżeli będę chciała być matką i nie będę matką z własnych oocytów, bo być może nie będę miała rezerwy jajnikowej, mam zamrożone komórki jajowe. To trzeba traktować na zasadzie polisy ubezpieczeniowej. Po to się ubezpieczamy, żeby de facto nigdy z tej polisy nie skorzystać. A jeżeli nagle życie mnie zaskoczy, pomagam sobie czy też rodziny mając taką polisę. To mrożenie komórek jajowych to nic innego. To jest tylko zadbanie o swoje zdrowie prokreacyjne.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że endometrioza to jest choroba nieuleczalna?
0: No na dzisiaj tak. Na dzisiaj my tylko mamy leczenie operacyjne, które może pozbawić, usunąć ogniska endometriozy, które dziś istnieją, co nie znaczy, że za jakiś czas nie powstaną nowe. Możemy wykorzystać leki nawet najnowszej generacji, które są dostępne w naszym kraju. Te leki to jest grupa leków, które my wykorzystujemy w programach in vitro, ale te leki tylko i wyłącznie ograniczają postęp choroby. To nie jest tak, że one mnie wyleczają. Proszę pamiętać o tym, że dzisiaj medycyna mało co wylecza. Jeżeli mam zapalenie wyrostka roboczkowego, to idę do chirurga i chirurg mi usuwa tkankę. Czy on mnie wyleczył? Nie. On mi usunął tylko chory element mojego organizmu. Nie dał mi cudownej tabletki, która spowodowała cofnięcie stanu zapalnego i ten fragment wyrostka roboczkowego dalej mam. Więc w przypadku endometriozy jest podobnie. My na dziś nie umiemy wyleczyć tej choroby. My tylko możemy walczyć z objawami, bądź też możemy powstrzymać chorobę, która jest. Jeżeli prawdą jest ostatnia hipoteza, która odnosi się do mutacji w obrębie komórek macierzystych, czyli tych, które codziennie mój szpik kostny wyrzuca na obwód, no to ja nie mogę zablokować produkcji komórek macierzystych, bo one mi pozwalają żyć każdego dnia, pozwalają zastąpić tkanki, które umarły.
1: Po tej naszej rozmowie przychodzi mi do głowy, że kluczem do leczenia i diagnozowania endometriozy jest takie holistyczne podejście do pacjenta, że ta choroba jest bardzo skomplikowana.
0: No ale to jeżeli teraz przeniesiemy endometriozę, czy też populację pacjentek do

0: ośrodków leczenia niepłodności, to proszę sobie zdawać sprawę, że doktor, który zajmuje się in vitro, to nie jest doktor, który poświęcił się tylko ginekologii, bo on tą barierę już dawno musiał przekroczyć. W ramach in vitro musimy zajmować się immunologią, musimy zajmować się onkologią, musimy się zajmować endokrynologią i embriologią. Tyle dziedzin trzeba poznać, żeby móc pomagać pacjentkom. Więc tak, endometrioza to jest problem zdrowotny wymagający bardzo szerokiego spojrzenia, o wiele dalej wykraczającego poza granice ginekologii. Ale z drugiej strony to doktor ginekolog jest pierwszym lekarzem, który może tą pacjentkę naprowadzić na właściwy sposób leczenia, czyli de facto staje się takim lekarzem rodzinnym dla tych pacjentek i największy nacisk powinniśmy kłaść na edukację tych lekarzy.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor dziękuję. Jarosław Kaczyński, klinika InVimed Warszawa. Dzisiaj był gościem podcastu N97. Do usłyszenia.
0: Dziękuję Państwu.

dziurawym bucie mieszka mysz. Nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej papież. I ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie.

ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy.

mnie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

Czułem w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

noises in my head.